0: piramidy finansowej. Śląscy policjanci zatrzymali podejrzanego w sprawie. Gliwice uruchomią miejski program wsparcia osób z niepełnosprawnościami. 1,5 miliona złotych mają do wydania mieszkańcy Mikołowa w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Najpierw jednak informacja o utrudnieniach. Pożar samochodu osobowego na drodze krajowej 91 na trasie Częstochowa-Siewierz. Do zdarzenia doszło w Koziegłowach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że nie ma osób poszkodowanych, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Siewierza. Śląscy policjanci zatrzymali 51-latka podejrzanego o stworzenie tzw. diamentowej piramidy finansowej. Mężczyzna miał oszukać co najmniej 200 osób na ponad 32 miliony złotych. Zatrzymany obiecywał klientom bezpieczne inwestycje i bardzo wysokie zyski, mówi młodszy aspirant Paweł Kasprzak.
2: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach, co skłaniało ich do przekazywania znacznych środków finansowych. Łączna wartość strat poniesiona przez pokrzywdzonych przekracza 32 miliony złotych. W toku śledztwa zabezpieczono majątek podejrzanego o wartości blisko 21,5 miliona złotych, w tym nieruchomości, kosztowności oraz dzieła sztuki, które mogą posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń ofiar.
0: Mężczyzna usłyszał zarzuty za oszustwa i prowadzenie nielegalnej działalności bankowej. Grozi mu do 25 lat więzienia. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zbada sprawę opublikowania w internecie zdjęć z poniedziałkowego arkusza egzaminacyjnego z matury. Chwilę po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego w sieci pojawiło się zdjęcie stron arkusza z tematami wypracowań. Dyrektor CKE uspokaja, że nie oznacza to unieważnienia egzaminu w całym kraju. Na razie Robert Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ale jak zapewnił, bada sytuację.
3: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
0: Dziś o 9:00 maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Radni Gliwic podjęli uchwałę w sprawie uruchomienia miejskiego programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Mają w tym pomóc usługi asystenta osobistego. Na co mogą liczyć osoby, które z tego skorzystają, tłumaczy wiceprezydent Gliwic Łukasz Gorczyński.
4: To jest osoba, która pomaga osobie niepełnosprawnej tak w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, w praktyce. Pomaga wyjść z domu, pomaga załatwić podstawowe sprawy, nie wiem, urzędowe, zakupy. Pomaga być osobą bardziej samodzielną, dostać się do danego środka transportu. To jest tego typu usługa.
0: Z programu będą mogły skorzystać osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagające stałej opieki. Na realizację zadania miasto przeznaczy około 1 400 000 złotych rocznie ze swojego budżetu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 1,5 miliona złotych będą mieli do rozdysponowania mieszkańcy Mikołowa w ramach budżetu obywatelskiego. Rozpoczął się nabór wniosków na projekty do zrealizowania. Jak zaznacza zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel, mieszkańcy miasta są bardzo aktywni w ramach tej inicjatywy.
5: Jesteśmy miastem z jedną z najwyższych frekwencji, jeżeli chodzi o udział mieszkańców w głosowaniu w budżecie obywatelskim. Stąd też co roku dużo wniosków spływa i to jest właśnie ten czas. Niektórzy próbują jeszcze raz, którym się w poprzednich latach nie udało, a niektórzy wymyślają nowe projekty. Ja to zawsze mówię, że co roku jestem zaskakiwany. Kreatywność i pomysłowość mieszkańców nie zna granic.
0: Wnioski będzie można składać do 8 czerwca. We wrześniu okaże się, które pozytywnie przeszły weryfikację, a głosowanie odbędzie się w październiku. W najchłodniejszym momencie nocy termometry wskażą od 9 do 12 stopni. W ciągu dnia temperatura do 27 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.

0: Aktualności jedynki, Olaf Warzyński, dzień dobry. Miał się zgłosić do zakładu karnego, ale słuch po nim zaginął. Jest list gończy za łódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim, skazanym na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. O zdarzeniu stało się głośno, gdy niedługo po nim prawnik opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Skazany starał się o odroczenie i wstrzymanie kary. Ten drugi wniosek nie został uwzględniony przez sąd, wyjaśnia rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak.
1: Sąd rejonowy w Olsztynie polecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym. Natomiast policja z Łodzi, bo tam zamieszkuje skazany, zwróciła dokumenty związane z poleceniem osadzenia, informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastaną go w miejscu zamieszkania.
0: Do wypadku doszło w 2021 roku. Według ustaleń śledczych adwokat miał przekroczyć podwójną linię ciągłą i zjechać na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z autem jadącym z naprzeciwka. Zginęły podróżujące nim dwie kobiety. Dwie osoby zginęły, ponad 20 zostało rannych, sprawca zatrzymany. Powody zdarzenia na razie nieznane. Niemiecka policja ustala okoliczności incydentu w Lipsku. 33-letni obywatel Niemiec wjechał samochodem w ludzi. Klaudia Laube z prokuratury w Lipsku przekazała w rozmowie z mediami, że jest za wcześnie na ustalenie motywów sprawcy. Prosimy o cierpliwość i nie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Prosimy o niepodsycanie strachu. Przyjmujemy, że sprawca ataku był w silnym amoku. Wszystko wskazuje na to, że nie było to działanie o charakterze terrorystycznym, uważa również Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas.
2: Mamy dwa rodzaje sprawców. Ten, który działa pod wpływem impulsu, spontanicznie, i mamy sprawcę tego typu, że przygotowuje się do dokonania tego typu czynów, przygotowuje środki różnego rodzaju, niekoniecznie tylko pojazd mechaniczny, ale również broń palną, broń białą, czy też materiały wybuchowe.
0: Kierowca po wjechaniu w tłum ludzi uciekł, ale szybko został ujęty. Według świadków auto szybko przemieszczało się śródmieściem, aż uderzyło w ludzi w ścisłym centrum Lipska. Pomocy udzielały ekipy ratunkowe w 10 karetkach i śmigłowcu. Cel: przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy. Taką próbę podejmie nowa flotylla. Do jej zwodowania przygotowuje się Turcja. Będzie ona liczyć 20 łodzi, poinformował portal Jerusalem Post. Flotylę organizuje Turecka Fundacja Pomocy Humanitarnej. Według izraelskich mediów po raz pierwszy istnieje realna obawa, że może dojść do starcia zbrojnego między stronami. Dyplomaci pracują za kulisami, aby złagodzić napięcia. Tymczasem izraelska marynarka wojenna rozpoczęła przygotowania do przechwycenia flotylli, jeśli zajdzie taka potrzeba. Izraelskie wojsko przechwyciło w ubiegłym tygodniu propalestyńską flotylę na zachód od greckiej Krety. Składała się ona z około 100 łodzi, z których 20 zostało przejętych. Zatrzymano i deportowano 175 aktywistów.
3: To są aktualności jedynki.
0: Lufthansa nie będzie latać z Pyrzowic do Frankfurtu nad Menem, czyli do jednego z większych europejskich lotnisk przesiadkowych. Jak mówi rzecznik Katowice Airport, Piotr Adamczyk, to przewoźnik zdecydował o anulowaniu tych rejsów.
4: Przewoźnik poinformował nas, że decyzja ta jest efektem zmian w strukturze grupy Lufthansa, obejmujących proces restrukturyzacji floty i likwidację spółki Lufthansa CityLine, a także znaczącego wzrostu kosztów operacyjnych, w tym cen paliwa lotniczego. Pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami Lufthansa, z którymi będziemy rozmawiać o przywróceniu trasy do Frankfurtu po rozwiązaniu problemów, które leżą po stronie tej linii.
0: Połączenie Katowice-Frankfurt zostanie wygaszone 1 czerwca. Zwiększyła się liczba samorządów, które wprowadzają nocną prohibicję. Dołącza do nich Ostrołęka. Decyzją radnych zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Mówi rzeczniczka ostrołęckiego ratusza Katarzyna Ogniewska.
5: Na terenie Ostrołęki obowiązywać będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 22 do 6 rano. Ograniczenie to dotyczy sklepów monopolowych, ogólnospożywczych oraz stacji paliw.
0: W całej Polsce na ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy zdecydowało się blisko 200 samorządów. To były aktualności programu 1 Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy słaby przelotny deszcz miejscami w północnej i zachodniej Polsce. Od 8 do 12 stopni na przeważającym obszarze kraju, chłodniej około 6 na Wybrzeżu i na Pogórzu Karpackim, a na Podhalu i w Kotlinach Bieszczadzkich około 1 stopnia i lokalnie przygruntowy przemrozek do minus 2. Teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Niż 995 hektopaskali znad północnej Norwegii przemieszcza się na wschód. Klin wyżu znad Atlantyku, Wysp Brytyjskich i Morza Północnego również przemieszcza się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 5, nad ranem przechodzący na zmienny i słabnący na 2 do 4. Stan morza 2 do 3, później 1 do 2. Temperatura powietrza około 10 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. W dzień przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, początkowo w porywach 6. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 10 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego, skręcający na północny 2 do 3. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, w dzień przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego, skręcający na kierunki północne. 3 do 5, słabnący na 2 do 3. Stan morza 2 do 3, później 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, przed południem przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich, skręcający na kierunki północne. 3 do 4, słabnący na 2 do 3. Stan morza 2 do 1, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr zmienny 2 do 4. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, przechodzący w zmienny i słabnący na 2 do 3.
3: Jedynka. Polskie Radio.

Vito Bombino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.

Gdzie? Otwieram browara, wkładam se dres, grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego?

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochów aderewskiego. Zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu, co prezydent.

0: co najmniej 200 osób zostało oszukanych w ramach tzw. diamentowej piramidy finansowej. Śląscy policjanci zatrzymali podejrzanego w sprawie. Gliwice uruchomią miejski program wsparcia osób z niepełnosprawnościami. 1,5 miliona złotych mają do wydania mieszkańcy Mikołowa w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Najpierw jednak informacja o utrudnieniach. Pożar samochodu osobowego na drodze krajowej 91 na trasie Częstochowa-Siewierz. Do zdarzenia doszło w Koziegłowach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że nie ma osób poszkodowanych, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Siewierza. Śląscy policjanci zatrzymali 51-latka podejrzanego o stworzenie tzw. diamentowej piramidy finansowej. Mężczyzna miał oszukać co najmniej 200 osób na ponad 32 miliony złotych. Zatrzymany obiecywał klientom bezpieczne inwestycje i bardzo wysokie zyski, mówi młodszy aspirant Paweł Kasprzak.
2: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach, co skłaniało ich do przekazywania znacznych środków finansowych. Łączna wartość strat poniesiona przez pokrzywdzonych przekracza 32 miliony złotych. W toku śledztwa zabezpieczono majątek podejrzanego o wartości blisko 21,5 miliona złotych, w tym nieruchomości, kosztowności oraz dzieła sztuki, które mogą posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń ofiar.
0: Mężczyzna usłyszał zarzuty za oszustwa i prowadzenie nielegalnej działalności bankowej. Grozi mu do 25 lat więzienia. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zbada sprawę opublikowania w internecie zdjęć z poniedziałkowego arkusza egzaminacyjnego z matury. Chwilę po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego w sieci pojawiło się zdjęcie stron arkusza z tematami wypracowań. Dyrektor CKE uspokaja, że nie oznacza to unieważnienia egzaminu w całym kraju. Na razie Robert Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ale jak zapewnił, bada sytuację.
3: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
0: Dziś o 9:00 maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Radni Gliwic podjęli uchwałę w sprawie uruchomienia miejskiego programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Mają w tym pomóc usługi asystenta osobistego. Na co mogą liczyć osoby, które z tego skorzystają, tłumaczy wiceprezydent Gliwic Łukasz Gorczyński.
4: To jest osoba, która pomaga osobie niepełnosprawnej tak w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, w praktyce. Pomaga wyjść z domu, pomaga załatwić podstawowe sprawy, nie wiem, urzędowe, zakupy. Pomaga być osobą bardziej samodzielną, dostać się do danego środka transportu. To jest tego typu usługa.
0: Z programu będą mogły skorzystać osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagające stałej opieki. Na realizację zadania miasto przeznaczy około 1 400 000 złotych rocznie ze swojego budżetu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 1,5 miliona złotych będą mieli do rozdysponowania mieszkańcy Mikołowa w ramach budżetu obywatelskiego. Rozpoczął się nabór wniosków na projekty do zrealizowania. Jak zaznacza zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel, mieszkańcy miasta są bardzo aktywni w ramach tej inicjatywy.
5: Jesteśmy miastem z jedną z najwyższych frekwencji, jeżeli chodzi o udział mieszkańców w głosowaniu w budżecie obywatelskim. Stąd też co roku dużo wniosków spływa i to jest właśnie ten czas. Niektórzy próbują jeszcze raz, którym się w poprzednich latach nie udało, a niektórzy wymyślają nowe projekty. Ja to zawsze mówię, że co roku jestem zaskakiwany. Kreatywność i pomysłowość mieszkańców nie zna granic.
0: Wnioski będzie można składać do 8 czerwca. We wrześniu okaże się, które pozytywnie przeszły weryfikację, a głosowanie odbędzie się w październiku. W najchłodniejszym momencie nocy termometry wskażą od 9 do 12 stopni. W ciągu dnia temperatura do 27 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.

0: Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Ognisko śmiertelnego wirusa na holenderskim statku wycieczkowym. Jednostka płynęła z Argentyny do Wysp Zielonego Przylądka. Patogen spowodował już śmierć 3 osób. Kolejne 3 są zakażone. Jedna z nich walczy o życie w szpitalu.
1: Statek, na którym wykryto zakażenie, stoi obecnie u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka. Władze wysp nie zgodziły się na wejście statku do portu, ale zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców kraju. Trwają przygotowania do ewakuacji chorych pasażerów drogą powietrzną. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że zagrożenie dla zdrowia publicznego jest małe i nie ma powodu do paniki ani wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu. Również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokaja, że nie ma powodu do paniki.
2: Jesteśmy w kontakcie oczywiście z odpowiednimi służbami, które w takich sytuacjach monitorują to, co się tam dzieje. Nie mamy jakichkolwiek informacji, aby nasi obywatele byli w tej chwili zagrożeni, potrzebowali jakiegoś wsparcia.
1: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zapewnia też, że resort monitoruje sytuację. Daria Kania, Polskie Radio.
0: Polska jest z Was dumna, Polska jest Wam wdzięczna. To słowa prezydenta do wszystkich strażaków. Karol Nawrocki dziękował im podczas centralnych uroczystości Dnia Strażaka.
3: Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka. I za to Wam z całego serca dziękuję.
0: A szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że statystycznie polscy strażacy wyjeżdżają na interwencję co minutę.
4: Za tymi liczbami stoi często ludzki strach, niepewność, ludzkie dramaty, a potem ulga. Ulga, że jesteście, że ratujecie życie, ratujecie zdrowie, że nikogo nie zostawiacie bez pomocy.
0: Dzień Strażaka od kilkunastu lat ma charakter święta zawodowego ustanowionego przez Sejm. Od egzaminu pisemnego z języka polskiego rozpoczęły się tegoroczne matury. Za pióra chwyciło prawie 345 tysięcy absolwentów liceów i techników. Tematy, z którymi się zmierzyli, brzmiały: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. I według większości zdających te tematy nie były trudne.
5: Użyłem dziadów, użyłem wesela i lalki. W sumie przyjemny arkusz.
6: Liczyłam na jakiś lepszy i nie był to jakiś niesamowity temat dla mnie. Czułam, że musiałam troszeczkę naciągać momentami, ale no mogły być gorsze.
7: A ogólnie matura, jeśli chodzi o sam test, też nie była jakaś specjalnie skomplikowana. Pytania były dość proste i takie przewidywalne.
0: Tymczasem Centralna Komisja Egzaminacyjna bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć z arkusza egzaminacyjnego. Pojawiły się one chwilę po godzinie 9, czyli po rozpoczęciu egzaminu z polskiego.
8: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie.
0: Mówił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Niewykluczone, że sprawa zostanie zgłoszona prokuraturze. A dziś drugi obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki.
9: To są aktualności jedynki.
0: Do 7 wzrosła liczba ofiar wczorajszego rosyjskiego ataku na miasto Merefa na Ukrainie. Wśród zabitych jest 2-letnie dziecko. Rany odniosło ponad 30 osób. Władze obwodu charkowskiego poinformowały, że zniszczonych lub poważnie uszkodzonych zostało co najmniej 10 budynków mieszkalnych, 4 sklepy oraz warsztat. Ponad 200 gatunków roślin i prawie 40 gatunków ptaków, gadów i płazów. Takim bogactwem może się pochwalić Jezioro Wierzchołek, nowy wielkopolski rezerwat przyrody. Najważniejszy skarb na jego terenie to torfowiska. A centralnym punktem jest eutroficzne jezioro, mówi Krzysztof Dymek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
10: Jest to rezerwat przede wszystkim torfowiskowy. 2 typy torfowisk to są najcenniejsze siedliska, które tam występują. Między innymi obserwuje się tam proces wytrącania węglanu wapnia, tak zwanych trawertynów, ze względu na to, że charakter tych torfowisk jest źródliskowy.
0: Rezerwat ma ponad 22 hektary powierzchni. Znajduje się w gminie Zakrzewo na terenie nadleśnictwa Złotów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
0: W nocy słaby przelotny deszcz, miejscami w północnej i zachodniej Polsce. Od 6 do 12 stopni na przeważającym obszarze kraju, na Podhalu i w Kotlinach Bieszczadzkich około 1 stopnia i lokalnie przygruntowy przymrozek do minus 2.
9: Jedynka. Polskie Radio.

0: co najmniej 200 osób zostało oszukanych w ramach tzw. diamentowej piramidy finansowej. Śląscy policjanci zatrzymali podejrzanego w sprawie. Gliwice uruchomią miejski program wsparcia osób z niepełnosprawnościami. 1,5 miliona złotych mają do wydania mieszkańcy Mikołowa w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Najpierw jednak informacja o utrudnieniach. Pożar samochodu osobowego na drodze krajowej 91 na trasie Częstochowa-Siewierz. Do zdarzenia doszło w Koziegłowach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że nie ma osób poszkodowanych, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Siewierza. Śląscy policjanci zatrzymali 51-latka podejrzanego o stworzenie tzw. diamentowej piramidy finansowej. Mężczyzna miał oszukać co najmniej 200 osób na ponad 32 miliony złotych. Zatrzymany obiecywał klientom bezpieczne inwestycje i bardzo wysokie zyski, mówi młodszy aspirant Paweł Kasprzak.
2: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach, co skłaniało ich do przekazywania znacznych środków finansowych. Łączna wartość strat poniesiona przez pokrzywdzonych przekracza 32 miliony złotych. W toku śledztwa zabezpieczono majątek podejrzanego o wartości blisko 21,5 miliona złotych, w tym nieruchomości, kosztowności oraz dzieła sztuki, które mogą posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń ofiar.
0: Mężczyzna usłyszał zarzuty za oszustwa i prowadzenie nielegalnej działalności bankowej. Grozi mu do 25 lat więzienia. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zbada sprawę opublikowania w internecie zdjęć z poniedziałkowego arkusza egzaminacyjnego z matury. Chwilę po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego w sieci pojawiło się zdjęcie stron arkusza z tematami wypracowań. Dyrektor CKE uspokaja, że nie oznacza to unieważnienia egzaminu w całym kraju. Na razie Robert Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ale jak zapewnił, bada sytuację.
3: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
0: Dziś o 9:00 maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Radni Gliwic podjęli uchwałę w sprawie uruchomienia miejskiego programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Mają w tym pomóc usługi asystenta osobistego. Na co mogą liczyć osoby, które z tego skorzystają, tłumaczy wiceprezydent Gliwic Łukasz Gorczyński.
4: To jest osoba, która pomaga osobie niepełnosprawnej tak w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, w praktyce. Pomaga wyjść z domu, pomaga załatwić podstawowe sprawy, nie wiem, urzędowe, zakupy. Pomaga być osobą bardziej samodzielną, dostać się do danego środka transportu. To jest tego typu usługa.
0: Z programu będą mogły skorzystać osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagające stałej opieki. Na realizację zadania miasto przeznaczy około 1 400 000 złotych rocznie ze swojego budżetu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 1,5 miliona złotych będą mieli do rozdysponowania mieszkańcy Mikołowa w ramach budżetu obywatelskiego. Rozpoczął się nabór wniosków na projekty do zrealizowania. Jak zaznacza zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel, mieszkańcy miasta są bardzo aktywni w ramach tej inicjatywy.
5: Jesteśmy miastem z jedną z najwyższych frekwencji, jeżeli chodzi o udział mieszkańców w głosowaniu w budżecie obywatelskim. Stąd też co roku dużo wniosków spływa i to jest właśnie ten czas. Niektórzy próbują jeszcze raz, którym się w poprzednich latach nie udało, a niektórzy wymyślają nowe projekty. Ja to zawsze mówię, że co roku jestem zaskakiwany. Kreatywność i pomysłowość mieszkańców nie zna granic.
0: Wnioski będzie można składać do 8 czerwca. We wrześniu okaże się, które pozytywnie przeszły weryfikację, a głosowanie odbędzie się w październiku. W najchłodniejszym momencie nocy termometry wskażą od 9 do 12 stopni. W ciągu dnia temperatura do 27 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.
6: Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Procedura się rozpoczęła. Komisja Europejska jest na etapie zatwierdzenia umowy pożyczkowej z Polską z funduszu SAFE. Potwierdził to rzecznik komisji Thomas Renier. Mówimy o inwestycjach w obronność. Czas ma tu kluczowe znaczenie, więc komisja na pewno będzie działać szybko tam, gdzie jest to możliwe. Już zostały uruchomione wewnętrzne procedury, które muszą być przeprowadzone, by możliwe było podpisanie porozumienia. a podpisanie umowy odbędzie się w piątek w Warszawie. I jeszcze w tym miesiącu pierwsze pieniądze z SAFE trafią do polskich zakładów zbrojeniowych, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W pierwszej kolejności zostanie wypłacone 15% zaliczki.
7: Jesteśmy gotowi do zagospodarowania tych pieniędzy. Część umów jest już zawarta. Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo ważnym elementem, który czeka na finansowanie SAFE, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa, kilkanaście miliardów, umowa podpisana. Tutaj takie spółki jak Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, PID Radwar.
6: Łącznie z SAFE Polska otrzyma prawie 44 miliardy euro pożyczki na sprzęt dla armii. Na spłatę nasz kraj będzie miał 45 lat. Komisje szacujące szkody po przymrozkach ruszają w teren. Straty w gospodarstwach i sadach są ogromne, w niektórych mogą sięgać nawet 100%.
8: To trzecie z rzędu, ale zdecydowanie najgorsze w skutkach wiosenne przymrozki. Skala zniszczeń jest ogromna, dlatego jak mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła, niezwłocznie przystąpiono do liczenia strat.
9: Wojewoda powołał 296 komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
8: Komisje działają też na wschodzie Polski, zapewnia wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
10: Rolnicy, którzy zostali poszkodowani w tych przymrozkach, a wręcz mrozach, mogą już zgłaszać się do urzędu gminy, składać oświadczenie i zgodnie z tym oświadczeniem komisja wyjdzie w teren, żeby oszacować te straty.
8: Swój raport wyrządzonych przez przymrozki szkód przygotowuje także Związek Sadowników RP. Anna Orzeł, Polskie Radio.
6: Policja wyjaśnia okoliczności śmierci nastolatka w warszawskim Ursusie. W niedzielę wieczorem ciało chłopaka zostało odnalezione między torami kolejowymi. O wstępnych ustaleniach poinformowała Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 3.
11: Nie mamy żadnych informacji, jeżeli chodzi o jakiekolwiek obrażenia. Na ten moment stwierdzone jest po prostu nagłe zatrzymanie krążenia w związku z powyższym. No tutaj będą konieczne te ustalenia, które będą prowadzić policjanci pod nadzorem prokuratury.
6: Służby o ciele na torach zawiadomił przechodzień.
12: To są aktualności jedynki.
6: Strzelanina w pobliżu Białego Domu z udziałem agentów Secret Service. Zauważyli osobę, która ich zdaniem mogła mieć przy sobie broń. Podczas konfrontacji z agentami napastnik oddał strzały w ich kierunku, a następnie rzucił się do ucieczki. Agenci ranili go i zatrzymali. Napastnik trafił do szpitala. Nie wiadomo, kim jest ani jakie były jego motywy. W czasie zdarzenia prezydent Donald Trump wygłaszał przemówienie w Białym Domu. Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria opanowany. Z żywiołem od soboty walczyło ponad 500 strażaków.
13: Mamy obecnie pewność, że pożar się nie rozprzestrzenia i nie będzie się rozprzestrzeniał. Nawet przy zmianie warunków wiatrowych będziemy w stanie utrzymać go w obecnych granicach. Powiedział w czeskiej telewizji komendant główny Straży Pożarnej Władimir Welczek. W ciągu ponad 2 dni działań strażakom udało się ograniczyć obszar objęty ogniem z ponad 100 do około 20 hektarów. Dziś w trudnym, niedostępnym terenie pracowało ponad 500 strażaków. Wspierało ich z powietrza 8 śmigłowców, w tym 2 ze Słowacji. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Według administracji parku najprawdopodobniej doszło do zaproszenia ognia. Żywioł zniszczył m.in. nowe nasadzenia, ich ogrodzenie oraz część infrastruktury turystycznej. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
6: Na koniec wracamy do kraju. Najcenniejsze zbiory Biblioteki Kurnickiej, wyjęte ze skarbca. To z okazji 200-lecia tej instytucji. W salach Zamku Kurnickiego pokazywane są prawdziwe skarby, mówi dyrektor biblioteki, profesor Magdalena Biniaś-Szkopek.
14: Przede wszystkim rękopis trzeciej części Dziadów. To jest dzieło, które z uwagi na delikatny papier, blaknący atrament, pokazujemy naprawdę rzadko. Oprócz tego dzieła słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, także Chopina. Ze średniowiecznych dzieł na pewno kodeks Justyniana.
6: Wystawa będzie czynna tylko do piątku. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
6: W nocy możliwy słaby przelotny deszcz w północnej i zachodniej Polsce. Temperatura od 6 do 12 stopni. Na Podhalu i w Kotlinach Bieszczadzkich lokalnie przymrozki do minus 2. W dzień najwięcej chmur będzie w zachodniej i północnej połowie kraju. Miejscami opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni nad morzem, 15 na północy, około 20 na zachodzie do 28 na południowym wschodzie.
12: Jedynka.
15: Polskie Radio.

0: Co najmniej 200 osób zostało oszukanych w ramach tzw. diamentowej piramidy finansowej. Śląscy policjanci zatrzymali podejrzanego w sprawie. Gliwice uruchomią miejski program wsparcia osób z niepełnosprawnościami. 1,5 miliona złotych mają do wydania mieszkańcy Mikołowa w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Najpierw jednak informacja o utrudnieniach. Pożar samochodu osobowego na drodze krajowej 91 na trasie Częstochowa-Siewierz. Do zdarzenia doszło w Koziegłowach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że nie ma osób poszkodowanych, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Siewierza. Śląscy policjanci zatrzymali 51-latka podejrzanego o stworzenie tzw. diamentowej piramidy finansowej. Mężczyzna miał oszukać co najmniej 200 osób na ponad 32 miliony złotych. Zatrzymany obiecywał klientom bezpieczne inwestycje i bardzo wysokie zyski, mówi młodszy aspirant Paweł Kasprzak.
2: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach, co skłaniało ich do przekazywania znacznych środków finansowych. Łączna wartość strat poniesiona przez pokrzywdzonych przekracza 32 miliony złotych. W toku śledztwa zabezpieczono majątek podejrzanego o wartości blisko 21,5 miliona złotych, w tym nieruchomości, kosztowności oraz dzieła sztuki, które mogą posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń ofiar.
0: Mężczyzna usłyszał zarzuty za oszustwa i prowadzenie nielegalnej działalności bankowej. Grozi mu do 25 lat więzienia. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zbada sprawę opublikowania w internecie zdjęć z poniedziałkowego arkusza egzaminacyjnego z matury. Chwilę po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego w sieci pojawiło się zdjęcie stron arkusza z tematami wypracowań. Dyrektor CKE uspokaja, że nie oznacza to unieważnienia egzaminu w całym kraju. Na razie Robert Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ale jak zapewnił, bada sytuację.
3: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
0: Dziś o 9:00 maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Radni Gliwic podjęli uchwałę w sprawie uruchomienia miejskiego programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Mają w tym pomóc usługi asystenta osobistego. Na co mogą liczyć osoby, które z tego skorzystają, tłumaczy wiceprezydent Gliwic Łukasz Gorczyński.
4: To jest osoba, która pomaga osobie niepełnosprawnej tak w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, w praktyce. Pomaga wyjść z domu, pomaga załatwić podstawowe sprawy, nie wiem, urzędowe, zakupy. Pomaga być osobą bardziej samodzielną, dostać się do danego środka transportu. To jest tego typu usługa.
0: Z programu będą mogły skorzystać osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagające stałej opieki. Na realizację zadania miasto przeznaczy około 1 400 000 złotych rocznie ze swojego budżetu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 1,5 miliona złotych będą mieli do rozdysponowania mieszkańcy Mikołowa w ramach budżetu obywatelskiego. Rozpoczął się nabór wniosków na projekty do zrealizowania. Jak zaznacza zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel, mieszkańcy miasta są bardzo aktywni w ramach tej inicjatywy.
5: Jesteśmy miastem z jedną z najwyższych frekwencji, jeżeli chodzi o udział mieszkańców w głosowaniu w budżecie obywatelskim. Stąd też co roku dużo wniosków spływa i to jest właśnie ten czas. Niektórzy próbują jeszcze raz, którym się w poprzednich latach nie udało, a niektórzy wymyślają nowe projekty. Ja to zawsze mówię, że co roku jestem zaskakiwany. Kreatywność i pomysłowość mieszkańców nie zna granic.
0: Wnioski będzie można składać do 8 czerwca. We wrześniu okaże się, które pozytywnie przeszły weryfikację, a głosowanie odbędzie się w październiku. W najchłodniejszym momencie nocy termometry wskażą od 9 do 12 stopni. W ciągu dnia temperatura do 27 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.

0: Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Dwie osoby nie żyją, około 20 jest rannych. W Lipsku, w Niemczech, samochód wjechał w ludzi. Kierowca próbował uciec, został zatrzymany. Powody tej tragedii nie są jeszcze znane.
1: O dwóch osobach zabitych poinformował burmistrz Lipska. Burkhard Jung przekazał też, że kierowca został zatrzymany i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Burmistrz mówi, że nie jest znana ostateczna liczba rannych. Szef strażaków w Lipsku ocenił, że poszkodowanych jest około 20. Niemiecka policja ustala okoliczności zdarzenia, nie podaje na razie, kim jest zatrzymany. Kierowca po wjechaniu w tłum ludzi uciekł, ale szybko został ujęty. Według policji sytuacja jest dynamiczna, nie da się jeszcze wykluczyć ani wersji o wypadku, ani o celowym działaniu. Według świadków auto szybko przemieszczało się śródmieściem ponad pół miliona Nowego Miasta, aż uderzyło w ludzi na Grimajszerstrasse, ulicy w ścisłym centrum Lipska. Pomocy udzielały ekipy ratunkowe w 10 karetkach i śmigłowcu. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Rządzący krytykują, PiS popiera. Chodzi o inicjatywę prezydenta dotyczącą zmiany konstytucji. Projekt ustawy zasadniczej ma wypracować Rada Nowej Konstytucji, powołana w niedzielę przez Karola Nawrockiego. Obóz rządzący nie zostawia na tym przedsięwzięciu suchej nitki. Zdaniem wiceszefa MONU Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej środowisko prezydenta próbuje odwrócić uwagę opinii publicznej od swoich problemów.
2: Po to, żebyśmy nie mówili o zondzie krypto, nie mówili o zaangażowaniu polityków PiSu i Konfederacji w tę jedną z największych w Polsce aferę, jedną z największych od kilkudziesięciu lat.
0: Akty powołania do Rady Nowej Konstytucji otrzymali Julia Przyłębska, Barbara Piwnik, Anna Łabno, Marek Jurek, Ryszard Legutko, Józef Zych i Ryszard Piotrowski. Wśród powołanych członków są też Piotr Andrzejewski, Zdzisław Krasnodębski i Jacek Majchrowski. Zych i Majchrowski będą bezpiecznikami w prezydenckiej Radzie, uważa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ich rola może być jako takich bezpieczników, bo niebezpiecznikiem w tej Radzie na pierwszy rzut oka, jaki można rozpoznać, jest pani Przyłębska.
0: W ocenie posła Prawa i Sprawiedliwości Pawła Jabłońskiego obecna ustawa zasadnicza wymaga nowelizacji, bo ogranicza kompetencje głowy państwa.
4: Mamy masę takich elementów w konstytucji, które prezydenta, organ z najsilniejszym mandatem demokratycznym, prawie 11 milionów głosów, pozbawiają realnych możliwości działania.
0: Prezydent Karol Nawrocki chciałby, aby nowa konstytucja obowiązywała od 2030 roku. Leśna ściółka bardziej sucha niż kartka papieru. Tak źle w lasach nie było od dawna. Mieszkańcy 40 powiatów z 8 województw dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegające przed dużym ryzykiem pożaru lasu. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk przypomina o najważniejszych zasadach, których należy przestrzegać.
5: Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie palić ognisk w miejscach, które nie są do tego dostosowane. Korzystajmy tylko z wyznaczonych miejsc do grillowania i ognisk. Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie nie zostawiać szkła. Szkło działa jak soczewka i nie wjeżdżajmy też samochodami do lasów.
0: Ostrzeżenie przed zagrożeniem pożarowym dotyczy części województw dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
6: To są aktualności jedynki.
0: Przewlekły kaszel, świszczący oddech lub duszności to objawy, których nie powinniśmy lekceważyć. Mogą wskazywać na astmę. Dziś przypada Światowy Dzień tej choroby. Nieleczona astma prowadzi do astmy ciężkiej, podkreśla internista i alergolog dr Piotr Dąbrowiecki.
7: Jeżeli nie leczymy tej podstawowej astmy łagodnej, no to z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, kolejne zaostrzenie, kolejny kontakt z alergenem, kolejna infekcja, w dół, w dół, w dół. Dochodzimy do astmy ciężkiej.
0: W Polsce według ekspertów objawy astmy ma 4 miliony osób. Leczy się 2 miliony 200 tysięcy pacjentów. Ten egzamin rozpoczął sesję maturalną. Prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników pisało maturę z języka polskiego. A my o wrażenia zapytaliśmy zdających w 4. liceum ogólnokształcącym w Białymstoku.
8: Na początku było przerażenie, zwłaszcza kiedy zobaczyłam tematy rozprawek. Jednak kiedy zaczęłam pisać, to już cały stres zszedł ze mnie i było w porządku.
9: Pierwszy temat to był wpływ pracy na człowieka, jego rzeczywistość otaczającą.
10: Drugi temat wybrałem, kiedy człowiek patrzy na to, jak inni nas postrzegają. Prosty to był temat.
8: No już jak się zaczęło pisać, to już poszło z górki.
0: Matura z polskiego to pierwszy z 4 obowiązkowych egzaminów pisemnych. By zdać, trzeba zdobyć minimum 30% punktów. A dziś egzamin z matematyki. Początek za 5 godzin o 9. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: We wtorek najwięcej chmur będzie w zachodniej i północnej połowie kraju. Miejscami opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni nad morzem, 15 na północy, około 20 na zachodzie do 28 na południowym wschodzie.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: pytania. Nie mam konta.
1: Słucham?
0: Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem.

zboczyli.

wpadając na forsycję i mówi:

Adam ma wszystkie żebra i nie lubi niedziel. W niedzielę ludzi nie ma bardziej. Wrony zrzucają orzechy na grochów, a potem wronio patrzą za autem. Niedzielny wieczór niesie takie cisze, których nie zagada radio ani z netu film. Pod powieki coś wpycha starą kliszę, kiedy jeszcze tamta z imieniem była z nim. Jesień płynie bez żagli, zimną magiczną sztuczką na kikutach. Adam nuci, a może już nie, a może już nic. Śmieszy go mundur, który leży gotowy na jutro. Cała ta ochrona w sklepach to śmieszny pic. Jest ta kobieta, co patrzy znad bułek, babka znad babek, co odkłada mu razowy chleb. Ale tam są niemal już dorosłe dzieci. Trzeba by chleb na tym zakwasie piec. Było nawet jakieś kino, dwa piętra wyżej, w tej samej galerii. Nie trzeba nigdzie iść. Przebrał tylko to festyniarskie wdzianko, trzymała go za rękę delikatnie.

zamiast filmu w głowie jedna śliska myśl. Co ja ci mogę z takiej pensji, dziewczyno, dać? Tanie herbaty, dzikie kwiaty, śmiesznej blachy błysk. Trzymasz mnie za rękę jak mało lata, ale czy nas na to stać? Adam ma wszystkie żebra i patrzy pod księżyc, jak latarnie robią księżycowi echo. Pali, pije piwo za 2,80, uśmiecha się niezdarnie, przygląda się w myślach nieporadnym grzechom. Gasi peta w popielniczce z gołą babą. Idiotyczny prezent jeszcze ze starej roboty. Trzeba będzie w końcu to wyrzucić i całe to mieszkanie radykalnie odchłopić. Sprząta ze stołu i kładzie tu koszulę. Pluje na żelazko jak na rozgrzane serce. Dokładnie jak matka wyprasowuje kanty. Raz kozie śmierć i mi przecież nie więcej.

0: Ważą się losy dwóch inicjatyw referendalnych w województwie śląskim. Komitety z Chorzowa i Będzina, które chcą odwołania prezydentów miast, złożyły wczoraj podpisy i wymagane formalnie dokumenty. Teraz sprawdzi je komisarz wyborczy, który ma na to 30 dni. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie zawalenia się schodów na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. Jak ustalił reporter Radia Katowice, przeprowadzono już oględziny miejsca. Zabezpieczana jest też dokumentacja obiektu. Do zdarzenia doszło 23 kwietnia. Drewniana konstrukcja prowadząca do zamku załamała się pod 13-osobową grupą turystów. 3 poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Lądowisko dla śmigłowców w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przejdzie modernizację. Inwestycja ma usprawnić czas przyjmowania pacjentów, ale i poprawić komfort pracy personelu szpitala. Wyremontowana zostanie płyta lądowiska oraz jego łącznik ze szpitalem. W Rudzie Śląskiej powstaje film fabularny inspirowany przesunięciem wielkiego pieca Huty Pokój. Tę ogromną operację przeprowadzono po raz pierwszy w 1963 roku. Pozwoliło to na znaczne skrócenie remontu wielkiego pieca i zwiększenie produkcji. Premiera filmu może odbyć się jesienią przyszłego roku.
1: Aktualności jedynki Olaf Warzyński. 2 osoby nie żyją, około 20 jest rannych. W Lipsku w Niemczech samochód wjechał w ludzi. Kierowca próbował uciec, został zatrzymany. Powody tej tragedii nie są jeszcze znane.
2: O 2 osobach zabitych poinformował burmistrz Lipska. Burkhard Jung przekazał też, że kierowca został zatrzymany i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Burmistrz mówi, że nie jest znana ostateczna liczba rannych. Szef strażaków w Lipsku ocenił, że poszkodowanych jest około 20. Niemiecka policja ustala okoliczności zdarzenia, nie podaje na razie, kim jest zatrzymany. Kierowca po wjechaniu w tłum ludzi uciekł, ale szybko został ujęty. Według policji sytuacja jest dynamiczna, nie da się jeszcze wykluczyć ani wersji o wypadku, ani o celowym działaniu. Według świadków auto szybko przemieszczało się śródmieściem ponad pół miliona Nowego Miasta, aż uderzyło w ludzi na Grimajsze Strasse, ulicy w ścisłym centrum Lipska. Pomocy udzielały ekipy ratunkowe w 10 karetkach i śmigłowcu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Rządzący krytykują, PiS popiera. Chodzi o inicjatywę prezydenta dotyczącą zmiany konstytucji. Projekt ustawy zasadniczej ma wypracować Rada Nowej Konstytucji, powołana w niedzielę przez Karola Nawrockiego. Obóz rządzący nie zostawia na tym przedsięwzięciu suchej nitki. Zdaniem wiceszefa MON-u Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej środowisko prezydenta próbuje odwrócić uwagę opinii publicznej od swoich problemów.
3: Po to, żebyśmy nie mówili o zondzie krypto, nie mówili o zaangażowaniu polityków PiS-u i Konfederacji w tę jedną z największych w Polsce aferę, jedną z największych od kilkudziesięciu lat.
1: Akty powołania do Rady Nowej Konstytucji otrzymali Julia Przyłębska, Barbara Piwnik, Anna Łabno, Marek Jurek, Ryszard Legutko, Józef Zych i Ryszard Piotrowski. Wśród powołanych członków są też Piotr Andrzejewski, Zdzisław Krasnodębski i Jacek Majchrowski. Zych i Majchrowski będą bezpiecznikami w prezydenckiej Radzie, uważa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Ich rola może być jako takich bezpieczników, bo niebezpiecznikiem w tej Radzie na pierwszy rzut oka, jaki można rozpoznać, jest pani Przyłębska.
1: W ocenie posła Prawa i Sprawiedliwości Pawła Jabłońskiego obecna ustawa zasadnicza wymaga nowelizacji, bo ogranicza kompetencje głowy państwa.
5: Mamy masę takich elementów w konstytucji, które prezydenta, organ z najsilniejszym mandatem demokratycznym, prawie 11 milionów głosów, pozbawiają realnych możliwości działania.
1: Prezydent Karol Nawrocki chciałby, aby nowa konstytucja obowiązywała od 2030 roku. Leśna ściółka bardziej sucha niż kartka papieru. Tak źle w lasach nie było od dawna. Mieszkańcy 40 powiatów z 8 województw dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegające przed dużym ryzykiem pożaru lasu. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk przypomina o najważniejszych zasadach, których należy przestrzegać.
6: Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie palić ognisk w miejscach, które nie są do tego dostosowane. Korzystajmy tylko z wyznaczonych miejsc do grillowania i ognisk. Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie nie zostawiać szkła. Szkło działa jak soczewka i nie wjeżdżajmy też samochodami do lasów.
1: Ostrzeżenie przed zagrożeniem pożarowym dotyczy części województw dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
7: To są aktualności jedynki.
1: Przewlekły kaszel, świszczący oddech lub duszności to objawy, których nie powinniśmy lekceważyć. Mogą wskazywać na astmę. Dziś przypada Światowy Dzień tej choroby. Nieleczona astma prowadzi do astmy ciężkiej, podkreśla internista i alergolog dr Piotr Dąbrowiecki.
8: Jeżeli nie leczymy tej podstawowej astmy łagodnej, no to z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, kolejne zaostrzenie, kolejny kontakt z alergenem, kolejna infekcja, w dół, w dół, w dół. Dochodzimy do astmy ciężkiej.
1: W Polsce według ekspertów objawy astmy ma 4 miliony osób. Leczy się 2 miliony 200 tysięcy pacjentów. Ten egzamin rozpoczął sesję maturalną. Prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników pisało maturę z języka polskiego. A my o wrażenia zapytaliśmy zdających w 4. liceum ogólnokształcącym w Białymstoku.
9: Na początku było przerażenie, zwłaszcza kiedy zobaczyłam tematy rozprawek, jednak kiedy zaczęłam pisać, to już cały stres zszedł ze mnie i było w porządku.
10: Pierwszy temat to był wpływ pracy na człowieka i jego rzeczywistość otaczającą.
11: Drugi temat wybrałem, kiedy człowiek patrzy na to, jak inni nas postrzegają. Prosty to był temat.
9: No już jak się zaczęło pisać, to już poszło z górki.
1: Matura z polskiego to pierwszy z 4 obowiązkowych egzaminów pisemnych. By zdać, trzeba zdobyć minimum 30% punktów. A dziś egzamin z matematyki. Początek za 5 godzin o 9. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: We wtorek najwięcej chmur będzie w zachodniej i północnej połowie kraju. Miejscami opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni nad morzem, 15 na północy, około 20 na zachodzie do 28 na południowym wschodzie.
7: Jedynka. Polskie Radio.

0: Punktualnie 6.30, skrót najważniejszych informacji i Tomasz Gancarek, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Niemal w całym województwie śląskim obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe. W ubiegły weekend w lasach w Częstochowie i Mysłowicach doszło do dwóch dużych pożarów. W obu akcjach gaśniczych udział wzięło łącznie kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze. Gliwiccy radni podjęli uchwałę w sprawie uruchomienia miejskiego programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami poprzez usługi asystenta osobistego. Każdego roku na realizację tego zadania miasto przeznaczy około 1 400 000 zł. W Dąbrowie Górniczej dobiega końca zbiórka jak dobrej jakości karmy dla bezdomnych zwierząt. To akcja mająca na celu upamiętnienie działalności tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Karmę jeszcze dziś można przynosić do Pałacu Kultury Zagłębia. Trwa 11. edycja budżetu obywatelskiego w Mikołowie. W tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji 1,5 miliona złotych. Propozycje inwestycji mieszkańcy mogą zgłaszać do 8 czerwca.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
0: i Piotr Balasz. Najprawdopodobniej działał sam niemiecka policja o 33-latku, który wjechał w Lipsku w tłum ludzi.
1: Strzelanina przed Białym Domem w trakcie przemówienia Donalda Trumpa. Są dwie osoby ranne.
0: Maturalne przecieki. W trakcie sprawdzianu z języka polskiego do sieci trafił arkusz egzaminacyjny.
2: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne i zrobił zdjęcia.
1: Ma 33 lata, jest Niemcem, był znany policji i najprawdopodobniej działał pod wpływem impulsu.
0: To najnowsze informacje dotyczące sprawcy tragedii w centrum Lipska we wschodnich Niemczech.
1: Po południu mężczyzna wjechał samochodem w tłum ludzi. Zginęły dwie osoby, 67-letnia kobieta i 77-latek. 20 osób zostało rannych, 3 są w stanie krytycznym.
0: Wstępnie ustalono, że sprawca działał sam i nie był motywowany politycznie ani religijnie. Resztą zajmą się śledczy, mówiła Klaudia Laube z prokuratury w Lipsku.
1: Prosimy Państwa o cierpliwość i nie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Prosimy, by nie podsycać się strachu. Przyjmujemy, że sprawca ataku był w silnym amoku.
0: Według lokalnych mediów 33-latek niedawno wyszedł ze szpitala oddziału psychiatrycznego.
1: A zdaniem świadków wcześniej auto, które prowadził, z dużą prędkością wjechało na deptak w ścisłym centrum półmilionowego miasta w pobliżu najbardziej znanych obiektów.
0: Strzelanina w pobliżu Białego Domu.
1: Do incydentu doszło, gdy w gmachu przemawiał Donald Trump.
0: Funkcjonariusz Secret Service zauważył uzbrojonego mężczyznę w pobliskim parku. Chwilę wcześniej przejeżdżała tamtędy kolumna z wiceprezydentem J.D. Vance'em.
1: Podejrzany zaczął uciekać, a po chwili także strzelać. Ścigający go agenci Secret Service odpowiedzieli ogniem i ranili napastnika.
0: Ranny został też nastolatek, który przebywał wtedy w parku. Obaj trafili do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża.
1: Na razie nie wiadomo, jakie zamiary miał napastnik, ale Secret Service zamknęła kompleks Białego Domu i nakazała schronić się personelowi i dziennikarzom.
0: Premier nie weźmie udziału w pracach na temat nowej konstytucji.
1: Donald Tusk zabrał głos w sprawie inicjatywy prezydenta i powołanej przez Karola Nawrockiego Rady, która ma opracować nowe zasady ustrojowe.
0: Powołane przez prezydenta grono wyklucza konstruktywne rozmowy, uważa szef rządu.
3: W poważnej rozmowie na temat konstytucji jestem gotów uczestniczyć nawet osobiście. Ale ja nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa. Ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucyjnego, bo powiem szczerze, no czułbym się dość groteskowo w takiej roli.
1: Podobne stanowisko ma wicepremier. Także dla Władysława Kosiniaka-Kamysza przeszkodą jest powołanie do rady byłej prezesy Trybunału Konstytucyjnego.
4: Nie trzeba zmieniać systemu ustrojowego państwa, bo jeżeli ktoś pragnie więcej władzy, to niech wygra wybory parlamentarne, a niech nie zmienia konstytucji.
0: Aby zmienić konstytucję, potrzebne są głosy co najmniej 2/3 posłów i bezwzględnej większości senatorów.
5: To są aktualności jedynki.
1: Były przecieki. Możliwe jest zawiadomienie do prokuratury.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna reaguje po publikacji zdjęcia arkusza matury z języka polskiego.
1: Zdjęcia pojawiły się w sieci w trakcie egzaminu.
0: Dyrektor CKE Robert Zakrzewski uspokaja, że nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju.
2: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
1: Na pisemnej maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści mogli wybrać jeden z 2 tematów.
0: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni.
1: A dzisiaj 9 matura z matematyki na poziomie podstawowym.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed rosnącym zagrożeniem pożarami lasów.
1: Jest w nich już tak sucho, że wystarczy niedopałek papierosa, żarzący się węgielek z grilla lub iskra, by doszło do tragedii.
0: W majówkę strażacy w całym kraju ponad 600 razy gasili pożary w lasach.
1: Zdecydowana większość z nich wybucha z winy człowieka, najczęściej przez podpalenie lub zaniedbania, na przykład pozostawienie niedogaszonego ogniska.
0: Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk przypominał w rozmowie z Polskim Radiem kluczowe zasady bezpieczeństwa.
6: Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie palić ognisk w miejscach, które nie są do tego dostosowane. Korzystajmy tylko z wyznaczonych miejsc do grillowania i ognisk. I nie wjeżdżajmy też samochodami do lasów w miejsca niedozwolone, parkujmy wyłącznie w miejscach do tego specjalistycznie przeznaczonych na parkingach.
1: Najnowsze ostrzeżenie RCB dotyczy lasów w części województw dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, a także opolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. W meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak podejmował Lechię Gdańsk i zwyciężył 3-1. Radomianie wskoczyli na 8. miejsce w tabeli, Lechia jest 15. Tymczasem nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek, poinformował klub. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Nie podano szczegółów umowy z nowym szkoleniowcem. Everton zremisował z Manchesterem City 3-3 w meczu 35. kolejki piłkarskiej Premier League. W innym spotkaniu Chelsea uległa Nottingham Forest 1-3. Polscy tenisiści stołowi przegrali z Rumunią 2-3 w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Spotkanie podsumowuje trener Tomasz Redzimski.
8: Rumuńska drużyna była bardziej stabilna, miała więcej wytrwałości i była lepiej przygotowana i taktycznie, i technicznie. Wykorzystali tę przewagę i z nami wygrali, ale myślę, że w naszej drużynie jest potencjał na to, żeby te możliwości i talenty naszych zawodników rozwijać i zagrać dużo lepiej na kolejnych mistrzostwach.
7: Punkty dla Polski zdobyli Marek Badowski i Miłosz Redzimski. Wcześniej na tym samym etapie odpadły Polki, które uległy faworytkom turnieju Chinkom 1-3. W poprzednich drużynowych mistrzostwach, które odbyły się w 2024 roku w południowo-koreańskim Busan, polskie drużyny zakończyły grę na 1/8 finału. Tytułów bronią oba zespoły Chin. Karolina Romańczyk zdobyła w chorwackim Osijeku brązowy medal strzeleckich mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw. Triumfowała Szwajcarka Marta Szabobuza, a srebro przypadło Brytyjce Shenot McIntosh. To czwarty krążek biało-czerwonych w tej imprezie. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich, poinformował w poniedziałek Polski Związek Narciarski. Austriacki szkoleniowiec był trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
10: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
0: Pogoda. Najchłodniejszy poranek na wybrzeżu od 5 do 7 stopni, podobna temperatura na Podhalu i w Beskidach. W większości regionów od 9 do 14, a miejscami na południu nawet 17, w Przemyślu i w Bielsku Białej. Na zachodzie i na północy dziś najwięcej chmur, popadać i zagrzmieć może w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury. Poza tym dużo rozpogodzeń.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
10: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
0: Klimat. Oddychamy teraz dobrym lub bardzo dobrym powietrzem. Wyjątkiem są Kielce, sąsiednie Nowiny oraz Kalisz i Połczyn Zdrój. Tu jakość powietrza jest umiarkowana. W Zlewni, Górnej Warty, Górnej Noteci, Inny, Radomki, Jeziorki i Rudawy utrzymuje się susza hydrologiczna, a w lasach środkowej i wschodniej Polski jest duże zagrożenie pożarowe.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy od Krajowej 11 i utrudnień w Bytomiu na ulicy Strzelców Bytomskich na wysokości zjazdu w kierunku Piekar Śląskich. Na pasach w kierunku Stroszka doszło do stłuczki i pożaru jednego z samochodów. Droga jest częściowo przyblokowana. Jak na razie ruch odbywa się normalnie. W Katowicach duży ruch spowalnia przejazd DTS-ką w stronę centrum i drogą 79 przy węźle Bagienna w stronę Sosnowca. Na drodze 86 korkuje się fragment w Murskach w stronę Giszowca. Podróżuje kierujący drogą 79 stoją w Jaworznie przy Centrum Młodzieżowym w stronę Katowic. Trasa 94 przeciążona jest w Dąbrowie Górniczej w kierunku Sosnowca i w Siemianowicach Śląskich w obie strony. Tam też spodziewajmy się przymusowych postojów. Prace drogowe z kolei generują dokuczliwe korki na drodze 43. Tak jest niedaleko Częstochowy w Lgocie. Droga jest w przebudowie, ruch mocno jest ograniczony. Podobnie jest na jurajskim odcinku drogi 78 w Pradłach. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
12: No śpiewaj do tego.

chce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wierzchu.

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. Tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: przestań!
1: Nic nie słyszę, co mówisz.
2: Siódma 30, skrót najważniejszych informacji, Tomasz Gancarek.
3: Blisko 4 miliony osób zgłosiło się do programu profilaktycznego Moje Zdrowie, poinformował rzecznik Centrum E-Zdrowie Tomasz Kulas. Program profilaktyczny działa już rok i mogą z niego korzystać osoby od 20 roku życia. Początkowo resort zdrowia zakładał, że w programie w ciągu roku weźmie udział około 600 tysięcy osób. Gliwiccy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczyny pożaru dawnej fabryki drutu. Do zdarzenia doszło przedwczoraj przed godziną 20. W kluczowym momencie akcji z żywiołem walczyło prawie 70 zastępów straży pożarnej. Lądowisko dla śmigłowców w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przejdzie modernizację. Inwestycja ma usprawnić czas przyjmowania pacjentów, ale i poprawić komfort pracy personelu szpitala. Wyremontowana zostanie płyta lądowiska oraz jego łącznik ze szpitalem. W kościele parafialnym w Koniakowie odbędą się dziś uroczystości pogrzebowe zmarłego 2 maja Rafała Gruszki. Wieloletni kierownik zespołu regionalnego Koniaków zapisał się na trwałe w historii Trójwsi Beskidzkiej. Od dłuższego czasu zmagał się z ciężką chorobą. Początek uroczystości pogrzebowych o 13:00.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
0: i Piotr Balasz. Kierowca, który wjechał w Lipsku w tłum ludzi w rękach policji. Co o nim wiadomo? Najnowsze informacje zebrał nasz korespondent. Za chwilę jego relacja.
1: Procedury już na ostatniej prostej. Umowa w sprawie unijnej pożyczki SAFE ma być podpisana w najbliższy piątek.
0: Po języku polskim dziś pora na maturalny egzamin z matematyki.
2: Jak już polski poszedł, to matematyka też musi.
1: Dwie osoby nie żyją, trzy są w ciężkim stanie.
0: Tak jest bilans wczorajszej tragedii w Lipsku.
1: W centrum miasta, leżącego 200 kilometrów od polskiej granicy, samochód wjechał w tłum ludzi.
0: Kierowca auta został zatrzymany, nie stawiał oporu.
1: A w Lipsku jest nasz korespondent Adam Górczewski, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry, Adamie.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, co wiemy do tej pory o sprawcy?
3: Ma 33 lata, mieszka w regionie Lipska i jest obywatelem Niemiec. To przekazała wczoraj policja, a szefowa lokalnej saksońskiej prokuratury powiedziała, żeby nie szerzyć niesprawdzonych informacji i co do motywacji powiedziała tylko: zakładamy, że to był czyn szaleńca. Nic nie wskazuje na inną interpretację ani na potencjalnego współsprawcę. Klaudia Laube powiedziała, że dzisiaj będą przekazywane kolejne informacje, a one będą jeszcze tutaj zbierane. Ślady tego zdarzenia wczorajszego będą zbierane właśnie na ulicy Grimańsze Strasse, która leży w samym centrum starej części Lipska. Tutaj obok zaraz jest ratusz zabytkowy i tutaj normalnie tętni życie. Dzisiaj też zaczyna się budzić, dlatego że rozstawiają się właśnie stoiska z kwiatami. Natomiast panuje jednak taka przejmująca cisza i trwają właśnie jeszcze dalej ustalenia, żeby ustalić, dlaczego ten człowiek wjechał wczoraj tutaj w ludzi.
1: Adam Górczewski, Lipsk i najnowsze informacje na temat wczorajszej tragedii. Bardzo dziękujemy.
0: Adwokat od trumny na kółkach poszukiwany listem gończym.
1: Paweł Kozanecki nie stawił się w zakładzie karnym, w którym powinien spędzić półtora roku za spowodowanie 5 lat temu tragicznego wypadku w Barczewie.
0: Zginęły wtedy dwie kobiety, w których auto wjechał mężczyzna i nazwał je później trumną na kółkach, sugerując, że do tragedii przyczynił się właśnie zły stan techniczny ich samochodu.
1: Policja poszukuje teraz prawomocnie skazanego adwokata, ale na razie bez skutku, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak.
4: Policja z Łodzi, bo tam zamieszkuje skazany, zwróciła dokumenty związane z poleceniem osadzenia, informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastaną go w miejscu zamieszkania.
0: Wcześniej mężczyzna składał w sądzie wnioski, by wstrzymać wykonanie kary i ją odroczyć.
1: Ale jak tłumaczy sąd, żaden z nich nie daje podstaw do przesunięcia terminu jej odbywania.
0: Premier Donald Tusk wybiera się do Rzymu.
1: Jutro spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch Giorgio Meloni.
0: O planach wizyty w Rzymie szef rządu powiedział dziennikarzom w samolocie przed powrotem z Armenii.
5: Mogę potwierdzić, że będę też w Rzymie, nie tylko w Watykanie u papieża Leona, ale także będziemy mieli bilateralną wizytę u pani premier Meloni. Polska rzeczywiście odgrywa bardzo aktywną rolę w ostatnich tygodniach i no wiadomo, mamy w tym poważny, najpoważniejszy być może interes.
1: Premier ma wrócić z Rzymu w czwartek, a na kolejny dzień zapowiedział podpisanie umowy w sprawie programu SAFE.
0: A to sprawa, która jest już blisko finału, informuje Komisja Europejska.
1: Pierwszy etap procedury został zakończony, pozostał ostatni element układanki, zatwierdzenie umowy przez unijnych komisarzy.
6: Komisja Europejska przyspieszyła działania. Tak mówił jej rzecznik Thomas Renie. Mówimy o inwestycjach w obronność. Czas ma tu kluczowe znaczenie. Polska ma otrzymać z funduszu pożyczkowego SAFE prawie 44 miliardy euro. Ze 150, bo to cała dostępna pula. Minister finansów Andrzej Domański podkreślał wczoraj w Brukseli, że to zastrzyk finansowy dla polskiego przemysłu obronnego.
7: Polska tutaj nie ma czasu do stracenia. Polska musi modernizować swoją armię.
6: Po podpisaniu umowy Warszawa będzie mogła szybko otrzymać zaliczkę 6,5 miliarda euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
8: To są aktualności jedynki.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych monitoruje sytuację i nie ma informacji, by Polacy byli teraz zagrożeni.
1: Tak, resort dyplomacji odpowiada na pytanie Polskiego Radia o holenderski statek wycieczkowy, na którym pojawiło się ognisko hantawirusów. Trzy osoby zmarły, kilka kolejnych jest zarażonych.
0: Na pokładzie jednostki, która płynęła z Argentyny na Wyspie Zielonego Przylądka, są nasi rodacy, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
9: Jesteśmy w kontakcie oczywiście z odpowiednimi służbami, które w takich sytuacjach monitorują to, co się tam dzieje. Nie mamy jakichkolwiek informacji, aby nasi obywateli obywatele byli w tej chwili zagrożeni, potrzebowali jakiegoś wsparcia.
1: Statek wycieczkowy stoi obecnie u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Na pokład jednostki mieli wejść lekarze, by ocenić stan zdrowia podróżnych.
0: Po języku polskim dziś matematyka.
1: Za 2 godziny maturzyści zmierzą się z królową nauk. Egzamin z matematyki jest obowiązkowy i na ogół nie budzi grozy wśród tegorocznych absolwentów.
10: Matematyka, język angielski, więc już teraz z górki.
11: Matematyka to jednak logika sama. Raczej nie wiem, raczej się tak bardzo nie stresuję.
12: Umiem, lubię.
0: Wczoraj podczas matury z języka polskiego do sieci wyciekły arkusze egzaminacyjne.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury.
0: I między innymi o tym będziemy rozmawiać w Jedynce o 7.15. Naszym gościem będzie wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. W jedynym wczorajszym meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak, grający przez ponad godzinę w osłabieniu, pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Trener gospodarzy Bruno Baltazar chwalił swój zespół. Cały czas był z nami ten wspaniały duch drużyny. Jestem bardzo dumny z zawodników i całej ekipy. Dużo wycierpieliśmy, żeby 3 punkty zostały w Radomiu i naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak zaprezentował się mój zespół. Radomiak wskoczył na 8. miejsce w tabeli, w której prowadzi Lech Poznań. Do zakończenia rozgrywek jeszcze 3 serie meczów, a podczas tej ostatniej na naszej antenie... Studio S13, czyli relacja ze wszystkich meczów ostatniej kolejki rozgrywek. Być może dopiero wtedy poznamy mistrza i wszystkich spadkowiczów. 23 maja będziemy na wszystkich 9 stadionach, a to będzie koordynował jak zwykle Andrzej Janisz. Już dziś zapraszamy. Belgijka Shari Boysud wygrała 2. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania kobiet. 2. miejsce zajęła Niemka Franciszka Koch, która jest liderką klasyfikacji generalnej. Na 25. miejscu do mety dojechała Katarzyna Niewiadoma, 38. była Marta Jaskulska. Niewiadoma jest 14. w klasyfikacji generalnej. W Londynie trwają drużynowe Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym, ale już bez reprezentantów Polski. Obie nasze ekipy odpadły w 1/16 finału. Biało-czerwoni przegrali 2-3 z Rumunami, a Polki uległy 1-3 Chinkom.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
15: Pogoda.
0: Niewielkie przymrozki do -2 stopni mogą się jeszcze utrzymywać na południowych krańcach Polski. Chodzi o powiaty nowotarski, tatrzański, sanocki, leski i bieszczadzki, a poza tym w większości regionów na termometrach od 10 do 15 stopni. Przed nami pogodny dzień, ale na zachodzie i na północy więcej chmur, popadać i zagrzmieć może w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, Powarmię i Mazury.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
16: Czyli szczegółowa prognoza pogody na dziś i dni najbliższe. Wojciech Skowroński, dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Spadek ciśnienia, nieco silniejszy wiatr, trochę więcej chmur. To wszystko sprawia, że zmienia nam się pogoda. I jeśli dziś będą Państwo spacerować, to wyczują, że coś wisi w powietrzu. Jak to kiedyś nasze babcie mówiły, zapowiadając właśnie deszcz. Że temperatura może też troszkę spadnie, ale na pewno będzie zmiana pogody. Zepsuje się ona na zachodzie i północy Polski, ale w województwie śląskim jeszcze bez opadu. Z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. No, temperatura bardzo wysoka, imponująca, 25, 26, może nawet 27 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny z południa, w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie lekko spadnie do wartości 1006 hektopaskali, czyli to są te informacje, które świadczą o tym, że szykują nam się zmiany. Proszę Państwa, w środę zachmurzenie małe, ale po południu i wieczorem prawdopodobnie już zaznaczy obecność ten frontu. front, przynosząc wzrost zachmurzenia i miejscami opady deszczu, głównie na północy regionu, ale później on przemieszczać się będzie na cały region. 25 stopni, tyle się prognozuje, tyle maksymalnie pokażą w środę termometry. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu i jeszcze silny, do 50 km na godzinę. Ciśnienie dość stabilne, ale niezbyt wysokie, 1007 hektopaskali. Proszę Państwa, prognozy długoterminowe mówią tak. W środę 24-25, tak jak wspominałem, deszcz przelotny, na to trzeba się przygotować. Czwartek, taka sama sytuacja, do 20 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy na termometrach, czyli delikatne ochłodzenie, a w piątek zachmurzenie, trochę słońca, trochę chmur, 18 stopni, nie powinno już padać. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ten kolejny weekend, sobota, niedziela, to tak 22-23 stopnie, temperatura maksymalna i już bez deszczu. Oczywiście na bieżąco będziemy dla Państwa te wszystkie informacje zbierać, a na razie cóż, życzę wszystkim maturzystom połamania piór, to może wczoraj, aby ta wiedza po prostu była w naszych głowach na tyle, by nie wywoływała żadnego stresu. Wszystkiego dobrego poranku, życzę miłego przedpołudnia, później kłaniam się do usłyszenia porą jeszcze przedpołudniową.
16: Dziękujemy, Wojciech Skowroński, tak jest, bo po godzinie 10:00 kolejna szczegółowa prognoza pogody w Radiu Katowice.
12: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Powracamy w nich na drogę 94 do Sosnowca, bo na wysokości elektrociepłowni, przypomnę, doszło do stłuczki kilku pojazdów. Droga w stronę Katowic jest jeszcze częściowo przyblokowana i niestety jeszcze tworzą się spore korki. W Katowicach nadal zakorkowana jest DTS-ka w kierunku centrum i droga 79 na wysokości Żopienic w miejscu prac drogowych. W korkach stoimy też na drodze 81 przy dojeździe do pętli Brynowskiej. Mocno spowolniony jest również przejazd autostradą A4. Tak jest pomiędzy Załężem a węzełem Mikołowska w stronę Mysłowic. Podróżujący drogą 86 chwilowo stoją na wysokości Czułowa w stronę Giszowca i w Będzinie w miejscu pracy drogowych przy dojeździe do ronda tymczasowego. Na trasie S1 kierowcy stoją w korkach w Mysłowicach przy dojeździe do autostrady A4, tak jest od strony Mysłowic i Tychów i od strony Sosnowca, o czym informują kierowcy. Na Krajowej Jedynce korkuje się odcinek w Tychach od zjazdu na Krajową Jedynkę do Urbanowic i na odwrót. Oczywiście chodzi o drogę krajową 44, na niej mamy ten korek. Podobnie jest nieco dalej, bo w Bieruniu Nowym, gdzie w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934. W Gliwicach mocno zatłoczona jest droga 88 i łącząca się z nią droga 78. I na tych dwóch odcinkach też spodziewajmy się przymusowych długich przystanków. Podróżujący krajową jedynką w korkach stoją w Czechowicach w kierunku Bielska Białej. Tam trwa przebudowa i ruch w obie strony odbywa się jednym pasem, przy czym w stronę Pszczyny jedziemy bez problemów. W Bielsku zakorkowany jest fragment drogi 52. Po wypadku utrudniony jest przejazd drogą 941 przez miejscowość Pewel Mała. Tam droga jeszcze jest częściowo zablokowana. Na północy z kolei koło Potliwy jest przejazd drogą 43 przez Lgotę. W miejscu prowadzonych prac budowlanych na Jurze podobnie jest na drodze 78 w Pradłach. W tych dwóch miejscach też mamy zatory i to w każdym kierunku szerokiej drogi i mimo wszystko spokojnej jazdy. Do usłyszenia.

0: I fotografia, fotografia, odwróćcie się. Tutaj do zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.
1: It's 2 a.m. Hear the cellular ringing.

0: Jezus ma 30, pora na skrót najważniejszych informacji. Tomasz Gancarek.
1: W lasach całego województwa śląskiego obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe. W ubiegły weekend w Częstochowie i Mysłowicach doszło do dwóch dużych pożarów. W obu akcjach gaśniczych wzięło udział łącznie kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Jedna osoba zginęła w pożarze domu jednorodzinnego w Wiśle. Jak poinformował Radio Katowice dyspozytor cieszyńskiej straży pożarnej, zgłoszenie do służb wpłynęło tuż po północy. Gdy mundurowi dojechali na miejsce, ogień obejmował już znaczną część budynku. Po raz 14 mieszkańcy Jaworzna mogą zgłaszać wnioski do budżetu obywatelskiego. Projekt wraz z listą poparcia co najmniej 30 osób trzeba dostarczyć do 25 maja do Urzędu Miasta w Jaworznie. Pula środków to prawie 5 milionów złotych podzielonych na zadania inwestycyjne oraz te nieinwestycyjne. Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zdaniem analityków obniżki nie ma się co spodziewać, a to z powodu inflacji, która w kwietniu przekroczyła 3%.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
0: i Piotr Balasz. Resort edukacji rozważa zawiadomienie prokuratury w sprawie maturalnych wycieków, a zaczyna się drugi z egzaminów.
2: Matematyka też nie jest jakaś skomplikowana, ta podstawowa.
1: Trwa dyskusja, czy wycofywani z Niemiec amerykańscy żołnierze powinni trafić do Polski. Premier mówi, że nie będziemy ich podbierać sojusznikom.
0: Zaczyna się szacowanie strat po przymrozkach. Komisje ruszyły w teren, a skala zniszczeń jest ogromna.
1: Rozważamy doniesienie do prokuratury. Taką zapowiedź złożyła w jedynce wiceszefowa resortu edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
0: Chodzi o wyciek arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego. Wczoraj tuż po 9:00 w sieci zaczęły krążyć tematy i zadania.
1: To sprawa dla policji, tak mówiła w jedynce wiceszefowa MEN-u.
3: Policja też musi ustalić, kto jest autorem tych zdjęć. Zakazy dotyczące matury, tego co wnosimy, no one co chwilę się też jakby zmieniają. Tak jak wiadomo, że nie można wnosić komórki, no ale można wnieść w wyjątkowych okolicznościach sprzęt, który na przykład ma aplikację przeznaczoną do monitorowania stanu zdrowia.
0: Czy dziś wszystko przebiegnie bez przeszkód? Okaże się za godzinę.
1: Bo o 9:00 absolwenci liceów i techników rozpoczną drugi z maturalnych egzaminów.
0: To matematyka na poziomie podstawowym. Od 2010 roku to obowiązkowy przedmiot w maturalnym maratonie.
1: Przed 9:00 liceum ogólnokształcącym w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyno.
4: Dzień dobry.
1: Powiedz, jakie nastroje wśród maturzystów?
4: No, matematyka to przedmiot, który można albo uwielbiać, no, albo wręcz przeciwnie, nie chce się o nim słyszeć. No ale ponieważ jest ona obowiązkowa na maturze, no to trzeba ją zdać bez względu na preferencje. Absolwenci liceum, przed którym jestem, lubią matematykę. Zresztą no, ta szkoła specjalizuje się w przedmiotach ścisłych i jest jedną z tych, które mają najlepsze wyniki z matematyki w całej Warszawie. No więc tutaj zdający nie martwią się o to, czy zdadzą.
5: No bardzo dobrze. Zamkniętymi oczami wymaksuję, mam nadzieję przynajmniej.
2: Okej, okay. Matematyka też nie jest jakaś skomplikowana, ta podstawowa.
6: Przedmiot matury raczej podstawowa to luź. Luź, no raczej, bardziej to przedmiot matury rozszerzoną, ale to taki rozgrzewka.
7: Dobrze, matma to tam z góry, teraz tylko, z górki.
8: Tylko 90 czy 100% z matmy podstawowej akurat.
4: Matura z matematyki podzielona jest na trzy grupy zadań. Pierwsze to zadania zamknięte. Do każdego pytania podane są cztery odpowiedzi, spośród których jedna jest prawidłowa. Druga grupa zadań to otwarte, które wymagają udzielenia krótkiej odpowiedzi wraz z krótkim uzasadnieniem. I trzecia grupa, zadania otwarte o największym stopniu skomplikowania. Za nie można uzyskać też największą liczbę punktów. A na rozwiązanie wszystkich zadań maturzyści mają dzisiaj 180 minut.
1: Z maturzystami rozmawiała Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękujemy.
0: Polska nie będzie podbierać amerykańskich żołnierzy sojusznikom, mówi premier Donald Tusk w kontekście dyskusji o redukcji amerykańskich sił w Niemczech.
1: Zapowiedź prezydenta Trumpa zdaniem części polskich polityków otwiera szansę na przemieszczenie wycofywanych żołnierzy z Niemiec do Polski.
0: W opinii szefa rządu taka sytuacja mogłaby zostać odebrana jako próba podważania jedności europejskiej.
9: Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Ja wiem, że czasami moi przeciwnicy polityczni albo ludzie nie bardzo rozumiejący geopolitykę uważają, że powinienem być bardziej proamerykański. Nie można być bardziej proamerykańskim niż ja jestem i to od zawsze.
1: Nie wszyscy politycy koalicji są takiego zdania jak premier.
0: Poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak uważa, że Polska powinna zabiegać o to, by amerykańscy wojskowi wycofywani z Niemiec trafili nad Wisłę.
10: Dzięki temu ta siła militarna, ten nasz potencjał jest większy. No tutaj tego nie można inaczej interpretować.
1: A ta sprawa wróci w rozmowie z naszym gościem o 8:15. Będzie nim poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, w przeszłości szef MON-u.
11: To są aktualności jedynki.
0: Komisje zajmujące się szacowaniem strat po przymrozkach ruszyły w teren.
1: A to już trzecia wiosna z rzędu, gdy pogoda uderza w rolników i sadowników.
0: W niektórych przypadkach plantacji nie da się już uratować.
12: Skala zniszczeń jest ogromna, dlatego jak mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luisa Jurgiel-Żyła, niezwłocznie przystąpiono do liczenia strat.
13: Wojewoda powołał 296 komisji do szacowania szkód. Zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
12: Komisje działają też na wschodzie Polski, zapewnia wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
14: Rolnicy, którzy zostali poszkodowani, mogą już zgłaszać się do urzędu gminy, składać oświadczenie.
12: Swój raport wyrządzonych przez przymrozki szkód przygotowuje także Związek Sadowników RP. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Rozpoczęła się sprzedaż biletów kolejowych do Chorwacji.
0: W tym sezonie pociągi do Rijeki będą kursowały nie 4, ale 6 razy w tygodniu. Składy mają być dłuższe, a podróż krótsza.
1: Bilety na pierwszy kurs rozeszły się w ciągu kilkunastu minut.
0: Na wakacje PKP Intercity uruchomi też więcej krajowych połączeń, zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
15: Na nasze piękne Mazury mamy 2 razy więcej połączeń niż dotychczas. Przedłużane pociągi do Zakopanego, do Ustki.
1: A letni rozkład jazdy pociągów wejdzie w życie 14 czerwca.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
16: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie tenisistki stołowe przegrały z Chinkami 1-3 w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Rywalki, mistrzyni olimpijskie z Paryża, bronią tytułu i w stolicy Wielkiej Brytanii nie przegrały do tego meczu nawet seta. Punkt dla biało-czerwonych zdobyła Natalia Bajor po zwycięstwie nad 7 światowym rankingu Mankuai.
17: Myślę, że mimo tej porażki i tak jesteśmy bardzo zadowolone z tej gry, bo wszystkie zagrałyśmy naprawdę dobre mecze. To są najlepsze zawodniczki na świecie. Ja bardzo cieszę się ze zwycięstwa z Quaimem, także jest to chyba moje najcenniejsze zwycięstwo i bardzo się cieszę. Jeszcze nigdy z reprezentacji Chin nie wygrałam, oczywiście jakby z głównej drużyny, nie wygrałam z żadną Chinką seta.
16: Na tym samym etapie mistrzostw z turniejem pożegnali się polscy tenisiści stołowi. Oni przegrali 2-3 z Rumunami. Radomiak wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 w meczu 31. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. 3 gole dla gospodarzy strzelił Abdul Tapsoba. Radomiak przez niemal godzinę grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jeremiego Blasko. Mówi trener Lechii John Carver. Oczywiście nie takiego rezultatu oczekiwaliśmy. Muszę oczywiście pochwalić rywali za to, jak grali w osłabieniu. To jednak niestety kolejna sytuacja, kiedy tworzymy okazje bramkowe, których nie wykorzystujemy. Znowu wygląda to jak święta i rozdawanie prezentów. Liderem tabeli Ekstraklasy jest Lech Poznań. Roma pokonała Fiorentinę 4-0 w meczu 35. kolejki piłkarskiej Serie A. W innym spotkaniu Cremonese przegrało z Lazio 1-2. A na koniec snooker. Chińczyk Wu Yizhe został mistrzem świata w tej dyscyplinie. W finale turnieju rozgrywanego w Sheffield pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. W tegorocznych mistrzostwach po raz pierwszy w historii wystąpił Polak. Antoni Kowalski odpadł w pierwszej rundzie.
18: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
19: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z buska zdroju.
0: Pogoda. Przed nami kolejny ciepły i na ogół pogodny dzień. Dużo przejaśnień w większości regionów, a popadać i zagrzmieć może w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury. Od 15 stopni dziś na północy i 20 na zachodzie do nawet 28 na południowym wschodzie.
18: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
19: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z buska zdroju.
11: Jedynka. Polskie Radio.
20: Czyli szczegółowa prognoza pogody na dziś i dni najbliższe. Wojciech Skowroński, dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Spadek ciśnienia, nieco silniejszy wiatr, trochę więcej chmur. To wszystko sprawia, że zmienia nam się pogoda. I jeśli dziś będą Państwo spacerować, to wyczują, że coś wisi w powietrzu. Jak to kiedyś nasze babcie mówiły, zapowiadając właśnie deszcz. Że temperatura może też troszkę spadnie, ale na pewno będzie zmiana pogody. Zepsuje się ona na zachodzie i północy Polski, ale w województwie śląskim jeszcze bez opadów. z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. No, temperatura bardzo wysoka, imponująca, 25, 26, może nawet 27 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny z południa, w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie lekko spadnie do wartości 1006 hektopaskali, czyli to są te informacje, które świadczą o tym, że szykują nam się zmiany. Proszę Państwa, w środę zachmurzenie małe, ale po południu i wieczorem prawdopodobnie już zaznaczy obecność ten front, przynosząc wzrost zachmurzenia i miejscami opady deszczu, głównie na północy regionu, ale później on przemieszczać się będzie na cały region. 25 stopni, tyle się prognozuje, tyle maksymalnie pokażą w środę termometry. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu i jeszcze silny, do 50 km na godzinę. Ciśnienie dość stabilne, ale niezbyt wysokie, 1007 hektopaskali. Proszę Państwa, prognozy długoterminowe mówią tak. W środę 24-25, tak jak wspominałem, deszcz przelotny, na to trzeba się przygotować. Czwartek, taka sama sytuacja, do 20 stopni. Tyle maksymalnie zobaczymy na termometrach, czyli delikatne ochłodzenie. A w piątek zachmurzenie, trochę słońca, trochę chmur, 18 stopni, nie powinno już padać. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ten kolejny weekend, sobota, niedziela, to tak 22-23 stopnie, temperatura maksymalna i już bez deszczu. Oczywiście na bieżąco będziemy dla Państwa te wszystkie informacje zbierać, a na razie cóż, życzę wszystkim maturzystom połamania piór, to może wczoraj, aby ta wiedza po prostu była w naszych głowach na tyle, by nie wywoływała żadnego stresu. Wszystkiego dobrego poranku, życzę miłego przedpołudnia, później kłaniam się, do usłyszenia porą jeszcze przedpołudniową.
20: Dziękujemy, Wojciech Skowroński, tak jest, bo po godzinie 10:00 kolejna szczegółowa prognoza pogody w Radiu Katowice.
3: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W Katowicach jeszcze zakorkowany mamy przejazd drogową trasą średnicową i zjazd w drogę 79 od strony Chorzowa. Tam nie dość, że ruch jeszcze jest spory, to jeszcze pojawili się drogowcy, stąd te kłopoty. Kolejne mamy przy dojeździe do Pętli Brynowskiej od strony Giszowca i od strony Mikołowa. Tam też mamy korki, na szczęście o tej porze już chwilowe. Spowolniony jest przejazd autostradą A4 od węzła Murckowska do Mikołowska i przejazd drogą 86 i katowickim odcinkiem. Na S1 za tory utrzymują się w Mysłowickich Kosztowach. Tam drogowcy zajmują jeden pas w stronę Sosnowca. Prace drogowe generują też korki w Pradłach na drodze 78 i na północnym odcinku trasy 43 w Lgocie. Na południu jeszcze niewielki zator mamy w centrum Bielska-Białej i na drogach dojazdowych do miasta. Korkują się także drogi dojazdowe do Żywca i to z każdej strony. 691 400 400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna godzinę. Do usłyszenia.

0: Na zegarach 9. Metropolia może się integrować w wielu obszarach, mówił w Radiu Katowice prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. Śląscy policjanci zatrzymali 7 pseudokibiców. Mieli m.in. handlować narkotykami. Katowicki odcinek drogi S86 nie jest już najbardziej obciążoną drogą w kraju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Ustawa metropolitalna dla Pomorza jest szansą na rozszerzenie dotychczasowych kompetencji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, mówił w Radiu Katowice prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. Jak dodał, oprócz zintegrowanego transportu publicznego w całym regionie, ustawa to także narzędzia do wspólnego planowania przestrzennego, a także poprawa dostępności do specjalistycznych usług lekarskich, szkół, instytucji kultury i miejsc pracy.
2: Jeżeli ustawa wejdzie w życie, będą się otwierały pola dalszej integracji gospodarki. Odpadami jest takim jakby przykładem. Ja zawsze chciałbym się integrować bardziej, jeśli chodzi o transport zbiorowy.
0: Michał Pierończyk dodał, że ewentualne przejęcie szpitali powiatowych przez metropolię musiałoby się wiązać z poprawą jakości usług medycznych.
2: Najważniejszy jest mieszkaniec, więc jeżeli to poprawi funkcjonowanie szpitala, na przykład w Rudzie Śląskiej, no to dobrze. Ale jeżeli to będzie tak, że będą jakieś problemy, będzie się coś nawarstwiało, to tak ci mieszkańcy najpierw przyjdą do prezydenta.
0: Przed tygodniem Sejm w pierwszym czytaniu przyjął projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza, która dotyczy także GZM-u. A cała rozmowa z Michałem Pierończykiem jest na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: 7 osób zatrzymali śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. Prokuratura przedstawiła im zarzuty. To m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, udział w bójce czy handel narkotykami. Mężczyźni wpadli w ręce kryminalnych podczas skoordynowanej akcji przeprowadzonej na terenie Katowic, Siemianowic Śląskich oraz Warszawy. Zdaniem śledczych zatrzymani od lat działali w gangu o charakterze zbrojnym. Wszyscy zostali objęci policyjnym dozorem. Grozi im do 15 lat więzienia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała wyniki pomiaru ruchu za ubiegły rok. Wynika z niego, że rośnie znaczenie dróg ekspresowych i autostrad w województwie śląskim. To oznacza, że tranzyt wyprowadzany jest z dróg krajowych, czego przykładem może być kilkunastoprocentowy spadek liczby samochodów poruszających się po śląskim odcinku DK91. Co ciekawe, katowicki odcinek drogi S86 nie jest już najbardziej obciążoną drogą w kraju, mówił w Radiu Katowice Szymon Haczyk z katowickiej oddziału dyrekcji.
3: Badania natężenia ruchu według GPW pokazują jasno, że ruch akurat na tej drodze paradoksalnie spadł o aż o 17% w porównaniu do poprzedniego GPW. I tu mówimy o wszystkich pojazdach w średnim dobowym ruchu rocznym. Trzeba pamiętać, że ten spadek wynika też z prowadzonych prac na S86 jeszcze w ubiegłym roku związanych z przebudową wiaduktów drogowych w Katowicach.
0: Niebawem kompleksowe pomiary i symulacje ruchu będą się odbywać na blisko 40-kilometrowym odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach, a węzłem Sośnica w Gliwicach. Górnicy mogą zyskać nowy zawód i pracować przy odnawialnych źródłach energii. Ruszyła właśnie rekrutacja do 6. edycji programu Wiatr – Kopalnia Możliwości. Partnerem projektu jest spółka restrukturyzacji kopalni w Bytomiu. To już ostatnia szansa udziału w programie, dzięki któremu blisko 60 osób może zamienić górnictwo na OZE. Rekrutacja trwa, a spotkanie informacyjne online dla kandydatów odbędzie się 20 maja. Zainteresowani górnicy mogą już zgłaszać swój udział za pośrednictwem strony internetowej programu wiatr-kopalnia-możliwości.pl.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
0: Przez cały dzień w regionie będzie słonecznie, choć po południu na niebie nieco więcej chmur. Termometry pokażą do 27 stopni. Jakość powietrza niemal w całym województwie jest obecnie dobra. Jedynie w Lublińcu jest bardzo zła, a w Gliwicach dostateczna.
4: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od Katowic i utrudnień na pętli Brynowskiej. Przy dojeździe do ulicy Kolejowej i Jankego doszło do stłuczki. Droga 81 jest lekko przyblokowana i jak informują kierowcy, zaczynają tworzyć się korki i to z każdej strony. Na trasie S1 kłopotliwy jest przejazd przez Mysłowickie Kosztowy. Tam na jezdni w kierunku Sosnowca pracują drogowcy. Ruch odbywa się tylko jednym pasem, a że jest duży, to niestety te zatory tam narastają. Na południu utrudnienia pojawiły się na trasie S1 w Lalikach, gdzie doszło do stłuczki. Droga jest częściowo przyblokowana i też mamy korek. Prace drogowe natomiast generują korki na północy, na drodze 43 w Lgocie i na Jurze, na drodze 78 w Pradłach. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
5: Czyli szczegółowa prognoza pogody na dziś i dni najbliższe. Wojciech Skowroński, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Spadek ciśnienia, nieco silniejszy wiatr, trochę więcej chmur. To wszystko sprawia, że zmienia nam się pogoda i jeśli dziś będą Państwo spacerować, to wyczują, że coś wisi w powietrzu. Jak to kiedyś nasze babcie mówiły, zapowiadając właśnie deszcz, że temperatura może też troszkę spadnie, ale na pewno będzie zmiana pogody. Zepsuje się ona na zachodzie i północy Polski, ale w województwie śląskim jeszcze bez opadu. Z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. No, temperatura bardzo wysoka, imponująca, 25, 26, może nawet 27 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny z południa, w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie lekko spadnie do wartości 1006 hektopaskali, czyli to są te informacje, które świadczą o tym, że szykują nam się zmiany. Proszę Państwa, w środę zachmurzenie małe, ale po południu i wieczorem prawdopodobnie już zaznaczy obecność ten front, przynosząc wzrost zachmurzenia i miejscami opady deszczu, głównie na północy regionu, ale później on przemieszczać się będzie na cały region. 25 stopni, tyle się prognozuje, tyle maksymalnie pokażą w środę termometry. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu i jeszcze silny, do 50 km na godzinę. Ciśnienie dość stabilne, ale niezbyt wysokie, 1007 hektopaskali. Proszę Państwa, prognozy długoterminowe mówią tak, w środę 24-25, tak jak wspomniałem, deszcz przelotny, na to trzeba się przygotować. Czwartek, taka sama sytuacja, do 20 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy na termometrach, czyli delikatne ochłodzenie, a w piątek zachmurzenie, trochę słońca, trochę chmur, 18 stopni, nie powinno już padać. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ten kolejny weekend, sobota, niedziela, to tak 22-23 stopnie, temperatura maksymalna i już bez deszczu. Oczywiście na bieżąco będziemy dla Państwa te wszystkie informacje zbierać, a na razie cóż, życzę wszystkim maturzystom połamania piór, to może wczoraj, aby ta wiedza po prostu była w naszych głowach na tyle, by nie wywoływała żadnego stresu. Wszystkiego dobrego poranku, życzę miłego przedpołudnia, później kłaniam się do usłyszenia porą jeszcze przedpołudniową.
5: Dziękujemy, Wojciech Skowroński, tak jest, bo po godzinie 10:00 kolejna szczegółowa prognoza pogody w Radiu Katowice. Ja.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
7: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Resort edukacji rozważa zawiadomienie prokuratury w sprawie maturalnych wycieków, a zaczyna się drugi z egzaminów.
8: Matematyka też nie jest jakaś skomplikowana, ta podstawowa.
7: Trwa dyskusja, czy wycofywani z Niemiec amerykańscy żołnierze powinni trafić do Polski. Premier mówi, że nie będziemy ich podbierać sojusznikom.
1: Zaczyna się szacowanie strat po przymrozkach. Komisje ruszyły w teren, a skala zniszczeń jest ogromna.
7: Rozważamy doniesienie do prokuratury. Taką zapowiedź złożyła w Jedynce wiceszefowa resortu edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
1: Chodzi o wyciek arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego. Wczoraj tuż po 9:00 w sieci zaczęły krążyć tematy i zadania.
7: To sprawa dla policji, tak mówiła w Jedynce wiceszefowa MENU.
9: Policja też musi ustalić, kto jest autorem tych zdjęć. Zakazy dotyczące matury, tego co wnosimy, no one co chwilę się też jakby zmieniają. Tak jak wiadomo, że nie można wnosić komórki, no ale można wnieść w wyjątkowych okolicznościach sprzęt, który na przykład ma aplikację przeznaczoną do monitorowania stanu zdrowia.
10: Czy dziś wszystko przebiegnie bez przeszkód? Okaże się za godzinę.
7: Bo o 9:00 absolwenci liceów i techników rozpoczną drugi z maturalnych egzaminów.
10: To matematyka na poziomie podstawowym. Od 2010 roku to obowiązkowy przedmiot w maturalnym maratonie.
7: Przed 9:00 liceum ogólnokształcącym w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyno.
11: Dzień dobry.
7: Powiedz, jakie nastroje wśród maturzystów?
11: A matematyka to przedmiot, który można albo uwielbiać, no albo wręcz przeciwnie, nie chce się o nim słyszeć. No ale ponieważ jest ona obowiązkowa na maturze, no to trzeba ją zdać bez względu na preferencje. Absolwenci liceum, przed którym jestem, lubią matematykę. Zresztą no, ta szkoła specjalizuje się w przedmiotach ścisłych i jest jedną z tych, które mają najlepsze wyniki z matematyki w całej Warszawie. No więc tutaj zdający nie martwią się o to, czy zdadzą.
12: A bardzo dobrze. Z zamkniętymi oczami wymaksuję, mam nadzieję przynajmniej.
8: Okej. Matematyka też nie jest jakaś skomplikowana, ta podstawowa.
13: Przedmiot był to raczej podstawą to luź. Luźno raczej. Bardziej to przedmiot był rozszerzoną, ale to taki rozgrzewka.
14: Dobrze, matma to tam z góry, teraz tylko, z górki.
15: Tylko 90 czy 100% z matmy podstawowej akurat.
11: Matura z matematyki podzielona jest na trzy grupy zadań. Pierwsze to zadania zamknięte. Do każdego pytania podane są cztery odpowiedzi, spośród których jedna jest prawidłowa. Druga grupa zadań to otwarte, które wymagają udzielenia krótkiej odpowiedzi wraz z krótkim uzasadnieniem. I trzecia grupa zadania otwarte o największym stopniu skomplikowania. Za nie można uzyskać też największą liczbę punktów. A na rozwiązanie wszystkich zadań maturzyści mają dzisiaj 180 minut.
7: Z maturzystami rozmawiała Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękujemy.
10: Polska nie będzie podbierać amerykańskich żołnierzy sojusznikom, mówi premier Donald Tusk w kontekście dyskusji o redukcji amerykańskich sił w Niemczech.
7: Zapowiedź prezydenta Trumpa zdaniem części polskich polityków otwiera szansę na przemieszczenie wycofywanych żołnierzy z Niemiec do Polski.
10: W opinii szefa rządu taka sytuacja mogłaby zostać odebrana jako próba podważania jedności europejskiej.
16: Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Ja wiem, że czasami moi przeciwnicy polityczni albo ludzie nie bardzo rozumiejący geopolitykę uważają, że powinienem być bardziej proamerykański. Nie można być bardziej proamerykańskim niż ja jestem i to od zawsze.
7: Nie wszyscy politycy koalicji są takiego zdania jak premier.
10: Poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak uważa, że Polska powinna zabiegać o to, by amerykańscy wojskowi wycofywani z Niemiec trafili nad Wisłę.
17: Dzięki temu ta siła militarna, ten nasz potencjał jest większy. No tutaj tego nie można inaczej interpretować.
7: A ta sprawa wróci w rozmowie z naszym gościem o 8:15. Będzie nim poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, w przeszłości szef MON-u.
18: To są aktualności jedynki.
10: Komisje zajmujące się szacowaniem strat po przymrozkach ruszyły w teren.
7: A to już trzecia wiosna z rzędu, gdy pogoda uderza w rolników i sadowników.
10: W niektórych przypadkach plantacji nie da się już uratować.
19: Skala zniszczeń jest ogromna, dlatego jak mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła, niezwłocznie przystąpiono do liczenia strat.
20: Wojewoda powołał 296 komisji do szacowania szkód. Zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
19: Komisje działają też na wschodzie Polski, zapewnia wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
21: Rolnicy, którzy zostali poszkodowani, mogą już zgłaszać się do urzędu gminy, składać oświadczenie.
19: Swój raport wyrządzonych przez przymrozki szkód przygotowuje także Związek Sadowników RP. Anna Orzeł, Polskie Radio.
7: Rozpoczęła się sprzedaż biletów kolejowych do Chorwacji.
10: W tym sezonie pociągi do Rijeki będą kursowały nie 4, ale 6 razy w tygodniu. Składy mają być dłuższe, a podróż krótsza.
7: Bilety na pierwszy kurs rozeszły się w ciągu kilkunastu minut.
10: Na wakacje PKP Intercity uruchomi też więcej krajowych połączeń, zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
22: Na nasze piękne Mazury mamy 2 razy więcej połączeń niż dotychczas. Przedłużane pociągi do Zakopanego, do Ustki.
7: A letni rozkład jazdy pociągów wejdzie w życie 14 czerwca.
10: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
23: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie tenisistki stołowe przegrały z Chinkami 1-3 w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Rywalki, mistrzyni olimpijskie z Paryża, bronią tytułu i w stolicy Wielkiej Brytanii nie przegrały do tego meczu nawet seta. Punkt dla biało-czerwonych zdobyła Natalia Bayer po zwycięstwie nad 7 w światowym rankingu Mankuai.
0: Myślę, że mimo tej porażki i tak jesteśmy bardzo zadowolone z tej gry, bo wszystkie zagrałyśmy naprawdę dobre mecze. To są najlepsze zawodniczki na świecie. Ja bardzo cieszę się ze zwycięstwa z Quaymont, także jest to chyba moje najcenniejsze zwycięstwo i bardzo się cieszę. Jeszcze nigdy z reprezentacji Chin nie wygrałam, oczywiście jakby z głównej drużyny, nie wygrałam z żadną Chinką seta.
23: Na tym samym etapie mistrzostw z turniejem pożegnali się polscy tenisiści stołowi. Oni przegrali 2-3 z Rumunami. Radomiak wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 w meczu 31. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. 3 gole dla gospodarzy strzelił Abdul Tapsoba. Radomiak przez niemal godzinę grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jeremiego Blasko, mówi trener Lechii John Carver. Oczywiście nie takiego rezultatu oczekiwaliśmy. Muszę oczywiście pochwalić rywali za to, jak grali w osłabieniu. To jednak niestety kolejna sytuacja, kiedy tworzymy okazje bramkowe, których nie wykorzystujemy. Znowu wygląda to jak święta i rozdawanie prezentów. Liderem tabeli Ekstraklasy jest Lech Poznań. Roma pokonała Fiorentinę 4-0 w meczu 35. kolejki piłkarskiej Serie A. W innym spotkaniu Cremonese przegrało z Lazio 1-2. A na koniec snooker. Chińczyk Wu Yizhe został mistrzem świata w tej dyscyplinie. W finale turnieju rozgrywanego w Sheffield pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. W tegorocznych mistrzostwach po raz pierwszy w historii wystąpił Polak. Antoni Kowalski odpadł w pierwszej rundzie.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere. Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
18: Pogoda.
10: Przed nami kolejny ciepły i na ogół pogodny dzień. Dużo przejaśnień w większości regionów, a popadać i zagrzmieć może w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury. Od 15 stopni dziś na północy i 20 na zachodzie do nawet 28 na południowym wschodzie.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
18: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju. Jedynka. Polskie Radio. Reklam.

jestem sobie abnegatem wśród klientów, fryzjerów, barberów, barbery czy innej drogiej tanej szmacie. Pośród więźniów w niewidzialnej kracie i pośród raperów, których obcinacie tak gębiąc maniery. Czy to jeszcze ludzie, czy trymery? Czy są w

0: Minęła 10. Na prośbę pracowników radni Rudy Śląskiej zaapelowali do rządu o podjęcie działań na rzecz ratowania Huty Pokój. 7 pseudokibiców zatrzymali śląscy policjanci o stawianych im zarzutach, powiemy za chwilę. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Rada Miasta w Rudzie Śląskiej wystosowała apel do rządu o podjęcie pilnych działań w związku z dramatyczną sytuacją branży hutniczej, w szczególności zakładów funkcjonujących w mieście. Jak mówił na antenie Radia Katowice prezydent Michał Pierończyk, apel wystosowano na prośbę pracowników i związkowców Huty Pokój.
2: Hutnictwo wymaga troski i mam wrażenie, jak tak rozmawiam z pracownikami, ale też prezesami tych spółek, że dużo zostało przygotowane, zrobione te plany. Są. Teraz trzeba jakiś guzik nacisnąć na wyższych, jak to się mówi, poziomach, czynnikach. Praca została wykonana. Z takim umiarkowanym optymizmem na to patrzę.
0: W apelu czytamy, że brak natychmiastowej reakcji doprowadzi do nieodwracalnych skutków, likwidacji zakładów, wzrostu bezrobocia oraz dalszego osłabiania polskiego przemysłu ciężkiego. 7 osób zatrzymali śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. Prokuratura przedstawiła im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w bójce oraz obrotu narkotykami. Mężczyźni wpadli w ręce kryminalnych podczas skoordynowanej akcji przeprowadzonej na terenie Katowic, Siemianowic Śląskich oraz Warszawy, mówi Sabina Chyra-Giereś ze śląskiej policji.
3: Zatrzymane osoby od dekady działały w zorganizowanej grupie przestępczej, która ma na koncie m.in. udział w bójce, do której doszło w 2016 roku na autostradzie A4 w Mysłowicach, a także usiłowanie pobicia, do którego doszło w grudniu 2021 roku pod jedną z galerii handlowych w Katowicach. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz udziału w bójce.
0: Dodatkowo 2 z mężczyzn odpowie także za handel narkotykami. Wszyscy zostali objęci policyjnym dozorem i zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe. Grozi im do 15 lat więzienia.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji od 5 lat odbywa się w Lędzinach konferencja zatytułowana Większa Wiedza, Większa Tolerancja. Wydarzenie gromadzi przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników i instytucji. Jego celem jest poszerzenie wiedzy o ludziach z niepełnosprawnościami. Katarzyna Cuber, przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, jest inicjatorką tych konferencji, które budują przestrzeń do integracji społecznej i poznawania świata ludzi z niepełnosprawnościami.
4: Te nasze konferencje właśnie chcą to uświadomić. Z jednej strony przedstawić te problemy, ciągle jeszcze jakaś dyskryminacja czy nietolerancja, a z drugiej strony pokazać, co osoby z niepełnosprawnością mogą. I to już poprzednie konferencje pokazały, że są te osoby świetne i w malarstwie, w sporcie i w muzyce. Na konferencji chcemy pokazać osoby, które potrafią zdobywać szczyty górskie.
0: Motywem przewodnim tegorocznej konferencji jest turystyka osób z niepełnosprawnościami z udziałem m.in. szerpów nadziei oraz pasjonatów wędrowania. Konferencja rozpoczyna się właśnie w Centrum Usług Społecznych w Lędzinach. Rusza remont ulicy Ratanice w Dąbrowie Górniczej. Z tego powodu droga prowadząca do popularnego zbiornika Pogoria 4 zostanie dziś zamknięta. Prace prowadzone będą na całej długości drogi przebiegającej przez tę dzielnicę i potrwają do listopada. Inaczej od dziś kursują minibusowe linie autobusowe, które na co dzień obsługują Ratanice. Wszystkie informacje są dostępne m.in. na stronach internetowych Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.
5: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Nawet 27 stopni pokażą dziś termometry w regionie. Będzie słonecznie, choć po południu na niebie nieco więcej chmur.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W Katowicach jeszcze lekko zakorkowana jest pętla Brynowska i dojazd do niej zarówno od strony Giszowca, jak i od strony Mikołowa. Co ważne, nie ma tam już utrudnień po kolizji i jezdnia jest już posprzątana. Niewielki korek mamy w miejscu prac drogowych na drodze 86 w Będzinie na wysokości Grodźca. Chwilowo stoimy na pasach w obu kierunkach. Na Jurze korkuje się droga 78 w Pradłach. Tam ze względu na budowę obwodnicy ruchem sterują światła i zatory tworzą się zarówno w stronę Zawiercia, Kielce, jak i w stronę Kielc. Na północy kłopotliwy jest przejazd drogą 43 przez Lgotę, gdzie też droga jest mocno rozkopana i niestety mocno zakorkowana w obu kierunkach. Na południu niewielki korek mamy na Krajowej Jedynce w Czechowicach-Dziedzicach, również w miejscu prac drogowych, tak jest na jezdni w kierunku Bielska Białej. Po pozostałych drogach podróżujemy sprawnie, nagłych, poważnych drogowych zdarzeń na tej chwilę nie ma i oby tak dalej. 691-400-400 czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny, a w zasadzie godzinę. Do usłyszenia.
7: Z najświeższą prognozą pogody przybywa Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
8: Wszystko wskazuje na to, że pogoda nam się będzie powoli zmieniać. Zepsuje się na zachodzie i północy Polski, o czym mówiłem już o poranku, ale w województwie śląskim jeszcze bez opadów. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura do 27 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, z południa w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie lekko spadnie do wartości 1006 hektopaskali. I to jest to, o czym mówiłem dziś o poranku. Spadek ciśnienia, silniejszy wiatr, trochę więcej chmur. To wszystko sprawia, że odczujemy te tendencje do zmian. No, nie będą to duże zmiany, ale jednak. W środę zachmurzenie małe, dopiero po południu i wieczorem prawdopodobnie uaktywni się nad naszym regionem front, przynosząc wzrost zachmurzenia i miejscami opady deszczu, jakże potrzebne. Najpierw na północy regionu, a później powoli będzie się to przemieszczać na cały region. Do 25 stopni, wiatr umiarkowany z południowego zachodu i jeszcze silniejszy momentami. A co się będzie działo później? Środowy deszcz, w czwartek troszkę chłodniej do 20 stopni, ale to i tak wartość imponująca. W piątek zachmurzenie będzie się tak mieszać z takimi promieniami słonecznymi do 18 stopni, a pod koniec tygodnia do 22-23 stopni i już padać nie powinno. Kłaniam się, do usłyszenia.
7: Do usłyszenia po godzinie 14. Wojciech Skowroński. Ja.
9: Zapraszamy na aktualności jedynki.
10: Izabela Kuczyńska
9: i Piotr Balasz. Resort edukacji rozważa zawiadomienie prokuratury w sprawie maturalnych wycieków, a zaczyna się drugi z egzaminów.
11: Matematyka też nie jest jakaś skomplikowana, ta podstawowa.
10: Trwa dyskusja, czy wycofywani z Niemiec amerykańscy żołnierze powinni trafić do Polski. Premier mówi, że nie będziemy ich podbierać sojusznikom.
9: Zaczyna się szacowanie strat po przymrozkach. Komisje ruszyły w teren, a skala zniszczeń jest ogromna.
10: Rozważamy doniesienie do prokuratury. Taką zapowiedź złożyła w Jedynce wiceszefowa resortu edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
9: Chodzi o wyciek arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego. Wczoraj tuż po 9:00 w sieci zaczęły krążyć tematy i zadania.
10: To sprawa dla policji, tak mówiła w Jedynce wiceszefowa MEN-u.
12: Policja też musi ustalić, kto jest autorem tych zdjęć. Zakazy dotyczące matury, tego co wnosimy, no one co chwilę się też jakby zmieniają. Tak jak wiadomo, że nie można wnosić komórki, no ale

0: można wnieść w wyjątkowych okolicznościach sprzęt, który na przykład ma aplikację przeznaczoną do monitorowania stanu zdrowia.
1: Czy dziś wszystko przebiegnie bez przeszkód? Okaże się za godzinę.
2: Bo o 9:00 absolwenci liceów i techników rozpoczną drugi z maturalnych egzaminów.
1: To matematyka na poziomie podstawowym. Od 2010 roku to obowiązkowy przedmiot w maturalnym maratonie.
2: Przed 9:00 liceum ogólnokształcącym w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyno.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, jakie nastroje wśród maturzystów?
3: A matematyka to przedmiot, który można albo uwielbiać, no albo wręcz przeciwnie, nie chce się o nim słyszeć. No ale ponieważ jest ona obowiązkowa na maturze, no to trzeba ją zdać bez względu na preferencje. Absolwenci liceum, przed którym jestem, lubią matematykę. Zresztą no, ta szkoła specjalizuje się w przedmiotach ścisłych i jest jedną z tych, które mają najlepsze wyniki z matematyki w całej Warszawie. No więc tutaj zdający nie martwią się o to, czy zdadzą.
4: A bardzo dobrze. Z zamkniętymi oczami wymaksuję. Mam nadzieję przynajmniej.
5: Okej. Okay. Matematyka też nie jest jakaś skomplikowana, ta podstawowa.
6: Przedmiot był to raczej podstawą, to luź. Luźno raczej. Bardziej to przedmiot rozszerzoną, ale to taki rozgrzewka.
7: Dobrze. Matma to tam z góry, teraz tylko, z górki.
8: Tylko 90 czy 100% z matmy podstawowej akurat.
3: Matura z matematyki podzielona jest na trzy grupy zadań. Pierwsze to zadania zamknięte. Do każdego pytania podane są cztery odpowiedzi, spośród których jedna jest prawidłowa. Druga grupa zadań to otwarte, które wymagają udzielenia krótkiej odpowiedzi wraz z krótkim uzasadnieniem. I trzecia grupa zadania otwarte o największym stopniu skomplikowania. Za nie można uzyskać też największą liczbę punktów. A na rozwiązanie wszystkich zadań maturzyści mają dzisiaj 180 minut.
2: Z maturzystami rozmawiała Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękujemy.
1: Polska nie będzie podbierać amerykańskich żołnierzy sojusznikom, mówi premier Donald Tusk w kontekście dyskusji o redukcji amerykańskich sił w Niemczech.
2: Zapowiedź prezydenta Trumpa zdaniem części polskich polityków otwiera szansę na przemieszczenie wycofywanych żołnierzy z Niemiec do Polski.
1: W opinii szefa rządu taka sytuacja mogłaby zostać odebrana jako próba podważania jedności europejskiej.
9: Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Ja wiem, że czasami moi przeciwnicy polityczni albo ludzie nie bardzo rozumiejący geopolitykę uważają, że powinienem być bardziej proamerykański. Nie można być bardziej proamerykańskim niż ja jestem i to od zawsze.
2: Nie wszyscy politycy koalicji są takiego zdania jak premier.
1: Poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak uważa, że Polska powinna zabiegać o to, by amerykańscy wojskowi wycofywani z Niemiec trafili nad Wisłę.
10: Dzięki temu ta siła militarna, ten nasz potencjał jest większy. No tutaj tego nie można inaczej interpretować.
2: A ta sprawa wróci w rozmowie z naszym gościem o 8:15. Będzie nim poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, w przeszłości szef MON-u.
11: To są aktualności jedynki.
1: Komisje zajmujące się szacowaniem strat po przymrozkach ruszyły w teren.
2: A to już trzecia wiosna z rzędu, gdy pogoda uderza w rolników i sadowników.
1: W niektórych przypadkach plantacji nie da się już uratować.
12: Skala zniszczeń jest ogromna, dlatego jak mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła, niezwłocznie przystąpiono do liczenia strat.
13: Wojewoda powołał 296 komisji do szacowania szkód. Zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
12: Komisje działają też na wschodzie Polski, zapewnia wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
14: Rolnicy, którzy zostali poszkodowani, mogą już zgłaszać się do urzędu gminy, składać oświadczenie.
12: Swój raport wyrządzonych przez przymrozki szkód przygotowuje także Związek Sadowników RP. Anna Orzeł, Polskie Radio.
2: Rozpoczęła się sprzedaż biletów kolejowych do Chorwacji.
1: W tym sezonie pociągi do Rijeki będą kursowały nie 4, ale 6 razy w tygodniu. Składy mają być dłuższe, a podróż krótsza.
2: Bilety na pierwszy kurs rozeszły się w ciągu kilkunastu minut.
1: Na wakacje PKP Intercity uruchomi też więcej krajowych połączeń, zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
15: Na nasze piękne Mazury mamy dwa razy więcej połączeń niż dotychczas. Przedłużane pociągi do Zakopanego, do Ustki.
2: A letni rozkład jazdy pociągów wejdzie w życie 14 czerwca.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
16: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie tenisistki stołowe przegrały z Chinkami 1-3 w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Rywalki, mistrzyni olimpijskie z Paryża, bronią tytułu i w stolicy Wielkiej Brytanii nie przegrały do tego meczu nawet seta. Punkt dla biało-czerwonych zdobyła Natalia Bajor po zwycięstwie nad siódmą w światowym rankingu Man Kuai.
17: Myślę, że mimo tej porażki i tak jesteśmy bardzo zadowolone z tej gry, bo wszystkie zagrałyśmy naprawdę dobre mecze. To są najlepsze zawodniczki na świecie. Ja bardzo cieszę się ze zwycięstwa z Quaimon, także jest to chyba moje najcenniejsze zwycięstwo i bardzo się cieszę. Jeszcze nigdy z reprezentacji Chin nie wygrałam, oczywiście jakby z głównej drużyny, nie wygrałam z żadną Chinką seta.
16: Na tym samym etapie mistrzostw z turniejem pożegnali się polscy tenisiści stołowi. Oni przegrali 2-3 z Rumunami. Radomiak wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 w meczu 31. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. 3 gole dla gospodarzy strzelił Abdul Tapsoba. Radomiak przez niemal godzinę grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jeremiego Blasko, mówi trener Lechii John Carver. Oczywiście nie takiego rezultatu oczekiwaliśmy. Muszę oczywiście pochwalić rywali za to, jak grali w osłabieniu. To jednak niestety kolejna sytuacja, kiedy tworzymy okazje bramkowe, których nie wykorzystujemy. Znowu wygląda to jak święta i rozdawanie prezentów. Liderem tabeli Ekstraklasy jest Lech Poznań. Roma pokonała Fiorentinę 4-0 w meczu 35. kolejki piłkarskiej Serie A. W innym spotkaniu Cremonese przegrało z Lazio 1-2. A na koniec snooker. Chińczyk Wu Yize został mistrzem świata w tej dyscyplinie. W finale turnieju rozgrywanego w Sheffield pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. W tegorocznych mistrzostwach po raz pierwszy w historii wystąpił Polak. Antoni Kowalski odpadł w pierwszej rundzie.
18: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Kości cerę.
19: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
20: Pogoda.
1: Przed nami kolejny ciepły i na ogół pogodny dzień. Dużo przejaśnień w większości regionów, a popadać i zagrzmieć może w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury. Od 15 stopni dziś na północy i 20 na zachodzie do nawet 28 na południowym wschodzie.
18: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
19: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
21: Jedynka. Polskie Radio. Reklam.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

Nie chcę ważyć siebie w funtach ani w złotówkach. Nie wystarczy mi powietrza w open space'ach u Google'a. Nie chcę wiedzieć ani słuchać, co cię najbardziej wkurwia. Nie chcę spędzić kilku

0: Minęła 11. Niemal w całym kraju obowiązuje wysoki poziom zagrożenia pożarowego w lasach. Nie inaczej jest w województwie śląskim. Rolnicy i sadownicy otrzymają rekompensaty finansowe za straty spowodowane kwietniowymi przymrozkami. W ciągu roku do profilaktycznego programu Moje Zdrowie zgłosiło się 5 razy więcej osób niż szacował resort zdrowia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. W lasach województwa śląskiego obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Szczególnie narażone są tereny lasów lublinieckich, beskidzkich czy lasy na Żywiecczyźnie. Rzecznik prasowy Bielskiego Nadleśnictwa Tomasz Gawenda powiedział mi, że za znaczną część zdarzeń odpowiadają ludzkie błędy.
3: Znakomitą większość pożarów lasów w Polsce powoduje człowiek. Najczęściej robi to nieświadomie, dlatego tak ważne jest budzenie świadomości tego zagrożenia.
2: Z kolei młodszy brygadier Wojciech Chojnowski przypomina, czego unikać w wysuszonym lesie.
4: Zastanówmy się, nawet spacerując po lesie, czy warto w czasie tego spaceru palić papierosa. Ten niedopałek może być przyczyną tragedii. Pamiętajmy też, żeby nie wjeżdżać samochodami w głąb lasu, bo rozgrzany układ wydechowy może zapalić suchą trawę.
2: Gdy jesteśmy świadkami pożaru w lesie, niezwłocznie powiadommy służby ratunkowe.
0: O poziomie zagrożenia pożarowego na bieżąco informują m.in. alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz komunikaty lasów państwowych. Rolnicy i sadownicy otrzymają rekompensaty finansowe wcześniej niż dostaliby pieniądze ze sprzedaży owoców. Zapowiedział to prezes Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. W kwietniu przymrozki zniszczyły część sadów i upraw owoców jagodowych. Henryk Smolarz powiedział, że wysokość strat doceniają specjalne komisje. Ich szacowanie może trochę potrwać.
5: Sadownicy też zwracają uwagę, że przed nami jeszcze zimni ogrodnicy i zimna Zośka, więc też czekamy, wybadałoby do połowy maja, aby po tym okresie przystąpić do pełnego szacowania, bo nie ma sensu, aby komisje zbierały się, angażowały czas pracy ludzi, którzy przejdą się po sadzie, a za chwilę kolejne zjawiska atmosferyczne negatywne wystąpią.
0: Najwięcej szkód kwietniowe przymrozki wyrządziły w południowo-wschodnich regionach kraju.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Blisko 4 miliony osób zgłosiło się do programu profilaktycznego Moje Zdrowie, poinformował rzecznik Centrum E-Zdrowie Tomasz Kulas. Program profilaktyczny działa już rok i mogą z niego korzystać osoby od 20 roku życia. Początkowo Ministerstwo Zdrowia zakładało, że w programie w ciągu roku weźmie udział około 600 tysięcy osób, ale zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania, dodał Tomasz Kulas.
6: Do końca grudnia zeszłego roku wzięło udział w programie 2 miliony 300 tysięcy pacjentów, a nie 600 tysięcy, a obecnie są to już prawie 4 miliony, konkretnie 3 miliony 750 tysięcy pacjentów, którzy zgłosili się już do programu Moje Zdrowie.
0: Do programu można zgłaszać się poprzez internetowe konto pacjenta, aplikację Moje IKP lub bezpośrednio w swojej przychodni. Już po raz 14 mieszkańcy Jaworzna mogą zgłaszać wnioski do budżetu obywatelskiego. Projekt wraz z listą poparcia co najmniej 30 osób trzeba dostarczyć do 25 maja do Urzędu Miasta w Jaworznie osobiście, pocztą lub mailowo. Pula środków to prawie 5 milionów złotych podzielonych na zadania inwestycyjne, jak na przykład chodniki czy place zabaw, oraz te nieinwestycyjne, na przykład organizacja wydarzeń.
7: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Przez cały dzień w regionie dziś pogodnie, słonecznie i bardzo ciepło, po południu jednak wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Początek maja to czas pylenia dębu, brzozy i traw. W powietrzu utrzymują się też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
8: Z najświeższą prognozą pogody przybywa Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
9: Wszystko wskazuje na to, że pogoda nam się będzie powoli zmieniać. Zepsuje się na zachodzie i północy Polski, o czym mówiłem już o poranku, ale w województwie śląskim jeszcze bez opadów. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura do 27 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, z południa w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie lekko spadnie do wartości 1006 hektopaskali. I to jest to, o czym mówiłem dziś o poranku. Spadek ciśnienia, silniejszy wiatr, trochę więcej chmur. To wszystko sprawia, że odczuwamy czujemy te tendencje do zmian. No, nie będą to duże zmiany, ale jednak. W środę zachmurzenie małe, dopiero po południu i wieczorem prawdopodobnie uaktywni się nad naszym regionem front, przynosząc wzrost zachmurzenia i miejscami opady deszczu, jakże potrzebne. Najpierw na północy regionu, a później powoli będzie się to przemieszczać na cały region. Do 25 stopni, wiatr umiarkowany z południowego zachodu i jeszcze właśnie silniejszy momentami. A co się będzie działo później? Środa, czwartek, przelotny deszcz. W czwartek troszkę chłodniej, do 20 stopni, ale to i tak wartość imponująca. W piątek zachmurzenie będzie się tak mieszać z takimi promieniami słonecznymi, do 18 stopni, a pod koniec tygodnia do 22-23 stopni i już padać nie powinno. Kłaniam się, do usłyszenia.
8: Do usłyszenia po godzinie 14. Wojciech Skowroński. Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od północy regionu, gdzie mocno zakorkowana jest droga 43 w Lgocie. Tam ze względu na przebudowę ruchem sterują światła. On odbywa się wahadłowo. Zator utrzymuje się zarówno w stronę Kłobucka, jak i w stronę Częstochowy. Prace budowlane generują też korki w Pradłach na Jurze na drodze 78. Tam też mamy wahadło i tam też utkniemy na pasach w obu kierunkach. Niewielkich korków spodziewajmy się w Tychach na drodze 44. Tak jest przy zjeździe na Krajową Jedynkę i w Urbanowicach, ale też nieco dalej, bo w Bieruniu Nowym. Tam z kolei w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934. Ruch ograniczony jest w każdą stronę. Na południu lekko korkuje się Krajowa Jedynka w Czechowicach-Dziedzicach, też w miejscu, w którym pracują drogowcy. O tej porze przeciążone mamy pasy w kierunku Pszczyny. Mamy też sygnały od kierowców o spowolnionej jeździe Wiślanką, czyli drodze 81 przez Żory. To na jezdni w kierunku Katowic. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
10: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 maja. Minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Policyjna interwencja w Poznaniu zakończyła się śmiercią mężczyzny. Trwa wyjaśnianie sprawy. Wołodymyr Zełenski mówi o cynizmie Rosji po nocnych atakach na Ukrainę. Są ofiary i dziesiątki rannych. Pogłębia się kryzys hydrologiczny w Polsce. Zagrożone są uprawy i wody gruntowe. Śmierć podczas interwencji policji w Poznaniu. Wczoraj późnym wieczorem na Jeżycach policjanci użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który przeszkadzał w prowadzeniu innej interwencji. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział, że mężczyzna stracił przytomność.
11: Finalnie jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego, a później po niedługim czasie okazało się, że ten mężczyzna zaczął tracić przytomność. Policjanci udzielali mu pomocy, była przeprowadzona reanimacja, która okazała się, że była nieskuteczna, nie udało się przywrócić funkcji życiowych tego 40-latka.
8: Policja wyjaśnia teraz dokładne okoliczności tego zdarzenia. Zadymienie i ewakuacja noworodków w Łódzkim Centrum Zdrowia Matki Polki. Około 22.00 dym pojawił się na jednym z oddziałów dziecięcych, mówi kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
12: Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że źródłem zadymienia jest stopiona częściowo instalacja elektryczna oraz lampa w pomieszczeniu technicznym wentylatorowni.
8: Dlatego część noworodków z oddziału musiała zostać przeniesiona.
12: Była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
8: W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby z personelu szpitala, które skarżyły się na ból i zawroty głowy. Absolutnym cynizmem nazwał prezydent Ukrainy nocne ataki Rosjan. Wojska uderzyły z powietrza w obwód połtawski. Zginęły 4 osoby, a ponad 30 jest rannych. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszano w kilkunastu ukraińskich regionach. Wcześniej Władimir Putin domagał się od Ukrainy rozejmu na czas obchodów Dnia Zwycięstwa 8 i 9 maja. W odpowiedzi Władimir Zełenski ogłosił rozejm od północy z 5 na 6 maja.
13: W ocenie prezydenta Ukrainy proszenie o rozejm i na kilka dni przed jego obowiązywaniem dokonywanie zmasowanych ataków na obiekty cywilne jest cynizmem. Wołodymyr Zełenski napisał w internecie, że pokój jest potrzebny, ale jak dodał, Ukraina nie będzie bierna wobec rosyjskich ataków i na każdy odpowie symetrycznie. W nocy Rosjanie zbombardowali obwód połtawski oraz Charków, Dniepropietrowsk, Zaporoże i rejon Kijowa. Jak podkreślił Zełenski, celami ataków agresora były obiekty infrastruktury energetycznej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
8: 23 obywateli Wielkiej Brytanii pozostaje na pokładzie wycieczkowca Hondius, który od kilku dni nie może zawinąć do portu na Wyspach Zielonego Przylądka. Na statku wykryto przypadki hantawirusa. Co najmniej dwie osoby mają objawy choroby, wśród nich brytyjski członek załogi. Zmarły trzy osoby, obywatele Niemiec i Holandii.
14: Na statku są zarówno brytyjscy turyści, jak i członkowie załogi, którzy od kilku dni pozostają odcięci od lądu i objęci ścisłą izolacją. Najwięcej obaw budzi stan jednego z Brytyjczyków, pracownika jednostki. Wymaga on pilnej pomocy medycznej, ale wciąż nie został ewakuowany. Z tym samym ogniskiem choroby związany jest także drugi obywatel Wielkiej Brytanii, który wcześniej został przetransportowany do szpitala w Johannesburgu. Jego stan określany jest jako ciężki. Brytyjskie służby pozostają w stałym kontakcie z osobami na pokładzie i ich rodzinami. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy z kilkoma krajami jednocześnie, próbując doprowadzić do bezpiecznego zejścia pasażerów na ląd i zapewnienia im opieki medycznej. Problemem pozostaje brak zgody na wpłynięcie do portu. Statek wciąż czeka u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Jednym z rozważanych scenariuszy jest skierowanie jednostki na Wyspy Kanaryjskie, gdzie możliwa byłaby ewakuacja i przepadanie wszystkich osób na pokładzie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: Susza, którą mamy w Polsce, zagraża wegetacji roślin i zbiorom, ale także grozi spadkiem poziomu wód gruntowych. To wina braku opadów, a zjawisko suszy nasila się od dłuższego czasu, mówi Józef Górski, hydrogeolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
15: No jest rzeczywiście taka sytuacja rekordowa w kilku ostatnich latach. Była ograniczona infiltracja opadów, co zaznaczało się przede wszystkim w ciekach, jeziorach, ale jest w tej chwili bardzo trudna sytuacja również tak zwanej suszy atmosferycznej, glebowej. Opady są bardzo słabe.
8: Suszę glebową mamy prawie w całej Polsce. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Dziś opadów będzie niewiele, pogodnie we wschodniej i południowej części kraju, na zachodzie i północy więcej chmur i możliwy deszcz. Nadal bardzo ciepło, maksymalnie na termometrach od 15 stopni nad morzem do 28 w Małopolsce.
16: Autopromocja.

0: Na zegarach 12. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu jednemu z posłów. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w metropolii. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło decyzję środowiskową dla planowanej budowy zakładu produkcji paliwa RDF w Gliwicach. Seniorzy z Częstochowy mogą wziąć udział w programie rehabilitacyjnym.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Europejska prokurator generalna Laura Kövesi zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów w związku z podejrzeniem płatnej protekcji w ramach śledztwa związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poinformowała o tym prokuratura europejska. Nie ujawniono natomiast, o którego posła chodzi. Śledztwo dotyczy podejrzeń o korupcję w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za modernizację infrastruktury tramwajowej w GZM. Inwestycja jest finansowana przez Unię Europejską kwotą prawie 2 miliardów złotych na lata 2007-2027. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło w całości decyzję środowiskową dla planowanej budowy zakładu produkcji paliwa RDF przy ulicy Jagodowej w Gliwicach. Decyzję w tej sprawie wydał ze względów prawnych prezydent Knurowa. Odwołała się od niej prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka. Zakład miał produkować paliwo, które jest spalane na przykład w cementowniach lub ciepłowniach. Wytwarzane jest głównie z odpadów komunalnych i przemysłowych, które nie nadają się do recyklingu. To budziło sprzeciw mieszkańców, którzy obawiali się o zdrowie, hałas i uciążliwe zapachy. Decyzja SKO oznacza, że postępowanie będzie prowadzone ponownie z uwzględnieniem zastrzeżeń Gliwic. Jak podkreślił tamtejszy magistrat w opublikowanym komunikacie, uchylenie decyzji nie kończy sprawy. Teraz przyjdzie czas na jej dokładniejsze przeanalizowanie. Dla mieszkańców to ważny sygnał, że ich głos został usłyszany, a miasto konsekwentnie stoi po ich stronie, czytamy na stronie gliwickiego magistratu. 7 osób zatrzymali śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. Prokuratura przedstawiła im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy handlu narkotykami. Mężczyźni wpadli w ręce kryminalnych podczas skoordynowanej akcji przeprowadzonej na terenie Katowic, Siemianowic Śląskich i Warszawy, mówi Sabina Chyra-Gieraś ze śląskiej policji.
2: Zatrzymane osoby od dekady działały w zorganizowanej grupie przestępczej, która ma na koncie m.in. udział w bójce, do której doszło w 2016 roku na autostradzie A4 w Mysłowicach, a także usiłowanie pobicia, do którego doszło w grudniu 2021 roku pod jedną z galerii handlowych w Katowicach. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz udziału w bójce.
0: Dodatkowo dwóch z nich odpowie także za handel narkotykami. Mężczyźni zostali objęci policyjnym dozorem, zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe, a grozi im do 15 lat więzienia. Częstochowa zachęca seniorów do udziału w programie rehabilitacyjnym. Skorzystać mogą osoby powyżej 65 roku życia, które są zameldowane w Częstochowie i mają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności narządu ruchu. Jak mówi Wiktoria Kietrzynek z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Częstochowie, kwalifikacja odbywa się na podstawie konsultacji lekarskiej.
3: Każda osoba otrzyma 10-dniowy cykl zabiegów składających się z kinezyterapii i fizykoterapii. Łącznie każdy otrzyma 30 zabiegów dostosowanych do konkretnego problemu zdrowotnego w zakresie ruchu.
0: Zapisy ruszają 7 maja w wybranych przychodniach. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta w Częstochowie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała wyniki pomiaru ruchu za 2025 rok. Wynika z niego, że rośnie znaczenie dróg ekspresowych i autostrad w województwie śląskim, co oznacza, że tranzyt wyprowadzany jest z dróg krajowych, czego przykładem może być kilkunastoprocentowy spadek liczby samochodów poruszających się po śląskim odcinku drogi krajowej nr 91. Co ciekawe, katowicki odcinek drogi S86 nie jest już najbardziej obciążoną drogą w kraju, mówił w Radiu Katowice Szymon Haczyk z katowickiego oddziału dyrekcji.
4: Badania natężenia ruchu według GPW pokazują jasno, że ruch akurat na tej drodze paradoksalnie spadł aż o 17% w porównaniu do poprzedniego GPW. I tu mówimy o wszystkich pojazdach w średnim dobowym ruchu rocznym. Trzeba pamiętać, że ten spadek wynika też z prowadzonych prac na S86 jeszcze w ubiegłym roku związanych z przebudową wiaduktów drogowych w Katowicach.
0: Niebawem kompleksowe pomiary i symulacje ruchu będą się odbywać na blisko 40-kilometrowym odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach, a węzłem Sośnica w Gliwicach. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal pogodnie i słonecznie, choć na niebie pojawi się nieco więcej chmur, a na termometrach dziś maksymalnie 27 stopni.
5: Z najświeższą prognozą pogody przybywa Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
6: Wszystko wskazuje na to, że pogoda nam się będzie powoli zmieniać. Zepsuje się na zachodzie i północy Polski, o czym mówiłem już o poranku, ale w województwie śląskim jeszcze bez opadów. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura do 27 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, z południa w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie lekko spadnie do wartości 1006 hektopaskali. I to jest to, o czym mówiłem dziś o poranku. Spadek ciśnienia, silniejszy wiatr, trochę więcej chmur. To wszystko sprawia, że odczujemy te tendencje do zmian. No, nie będą to duże zmiany, ale jednak w środę zachmurzenie małe, dopiero po południu i wieczorem prawdopodobnie uaktywni się nad naszym regionem front, przynosząc wzrost zachmurzenia i miejscami opady deszczu, jakże potrzebne. Najpierw na północy regionu, a później powoli będzie się to przemieszczać na cały region. Do 25 stopni, wiatr umiarkowany z południowego zachodu i jeszcze właśnie silniejszy momentami. A co się będzie działo później? Środa, czwartek, lotny deszcz, w czwartek troszkę chłodniej do 20 stopni, ale to i tak wartość imponująca. W piątek zachmurzenie będzie się tak mieszać z takimi promieniami słonecznymi do 18 stopni, a pod koniec tygodnia do 22-23 stopni i już padać nie powinno. Kłaniam się, do usłyszenia.
5: Do usłyszenia po godzinie 14. Wojciech Skowroński. Radio Katowice, autoradia Anna Juśkiewicz. Witam Państwa. W regionie ruch w tym momencie umiarkowany. Poważniejszych utrudnień kierowcy nie sygnalizują, choć ich mamy kilka, no chociażby wynikających ze zdarzeń drogowych. Od północy do chwili obecnej śląscy policjanci odnotowali ich 67, w tym 6 wypadków. Z ostatnich 2 wypadki mamy w Częstochowie. Jeden na Dekabrystów, gdzie ucierpiał pasażer tramwaju, a drugi na skrzyżowaniu Armii Krajowej z ulicą Dekabrystów, gdzie doszło do potrącenia rowerzysty. Poszkodowany poddany został diagnostyce medycznej. W Dąbrowie Górniczej na Kazimierzowskiej natomiast samochód zderzył się z motorem, więc uważajmy. Mamy też kolizję. Doszło do nich w Myszkowie na Wyzwolenia, gdzie samochód osobowy wjechał w słupki przy przejściu dla pieszych. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało. W Rudzie Śląskiej na Kochłowickiej na wysokości firmy Haldex zderzenie dwóch samochodów osobowych i w miejscowości Strzyżowice w powiecie będzińskim na Szosowej zderzenie także dwóch samochodów osobowych.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 maja. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pasażerowie uwięzieni na wycieczkowcu, są kolejne podejrzenia zakażeń hantawirusem. Prokuratura Europejska kieruje wniosek o uchylenie immunitetu jednego z polskich posłów. Jest podejrzenie korupcji przy unijnej inwestycji. Uderzenie w pseudokibiców. 7 osób zatrzymanych podczas akcji w kilku miastach. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 2 przypadki zakażenia hantawirusem. Lekarze podejrzewają tę infekcję u 5 kolejnych osób przebywających na statku wycieczkowym Hondius. Jednostka stoi na Atlantyku w pobliżu Wyspy Zielonego Przylądka. Na pokładzie jest około 150 pasażerów z ponad 20 krajów, którzy ze względu na kwarantannę nie mogą opuścić pokładu. 3 pasażerów zmarło, a 1 jest w stanie krytycznym. O szczegółach Agata Król.
9: Statkiem podróżowali głównie obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Na pokładzie znaleźli się też Polacy, którzy, jak informuje MSZ, czują się dobrze i nie zgłaszali do tej pory problemów czy prośby o pomoc. Polskie służby konsularne monitorują tę sytuację. Światowa Organizacja Zdrowia w szczegółowym raporcie potwierdziła, że u 2 osób wykryto hantawirusa, a 5 pozostałych prawdopodobnie również zostało zakażonych. 3 osoby zmarły, 2 Holendrów i Niemiec. Osoba pochodząca z Wielkiej Brytanii w stanie krytycznym została ewakuowana do szpitala w RPA. Na pokładzie pokładzie luksusowego wycieczkowca panuje spokój, poinformował armator Ocean White Expeditions, który chce, by po kontroli bezpieczeństwa pasażerowie mogli opuścić pokład. Następnie rozważa rejs do hiszpańskiego Las Palmas lub na Teneryfę. Ryzyko przeniesienia zakażenia z człowieka na człowieka jest niezwykle rzadkie, informuje WHO. Wirus przenoszą gryzonie. Mimo to Republika Zielonego Przylądka zwróciła się do kapitana statku z prośbą o pozostanie na morzu w ramach ostrożności. Agata Król, Polskie Radio.
8: Europejska Prokuratura Generalna zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów. Sprawa dotyczy podejrzenia płatnej protekcji w ramach śledztwa związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nie ujawniono, o którego posła chodzi. Modernizacja infrastruktury tramwajowej jest finansowana przez Unię Europejską kwotą blisko 2 miliardów złotych. Ponad 680 zarzutów usłyszała dentystka z powiatu zielonogórskiego. Dotyczą wyłudzenia pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Śledczy oskarżają 59-letnią lekarkę o fałszowanie dokumentacji i wyłudzenie 275 tysięcy złotych. W sprawie przesłuchano ponad 700 świadków.
10: Kobiecie zarzucono popełnienie łącznie 682 czynów polegających na poświadczeniu nieprawdy w dokumentacji medycznej oraz oszustwach na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia. W latach 2017-2022 oskarżona miała wykazywać w rozliczeniach świadczenia stomatologiczne, które w rzeczywistości nie zostały wykonane. W ten sposób mogło dojść do wyłudzenia ponad 275 tysięcy złotych. Postępowanie zostało wszczęte po sygnałach od pacjentów.
8: Mówi Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i dodaje, że sprawa nie jest zamknięta.
10: Część materiałów została wyłączona do odrębnego postępowania i jest nadal badana. Osoby, które zauważą nieprawidłowości w historii swoich świadczeń, mogą zgłaszać się do organów ścigania.
8: 59-letniej lekarce grozi do 8 lat więzienia. 7 osób zatrzymali śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. Wpadli w ręce kryminalnych podczas skoordynowanej akcji przeprowadzonej na terenie Katowic, Siemianowic, Śląskich oraz Warszawy, mówi Sabina Chyra-Giereś ze śląskiej policji.
2: Zatrzymane osoby od dekady działały w zorganizowanej grupie przestępczej, która ma na koncie m.in. udział w bójce, do której doszło w 2016 roku na autostradzie A4 w Mysłowicach, a także usiłowanie pobicia, do którego doszło w grudniu 2021 roku pod jedną z galerii handlowych w Katowicach. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz udziału w bójce.
8: Dodatkowo dwóch z nich odpowie także za handel narkotykami. Przyszły premier Węgier Peter Modior zapowiedział, że nie będzie korzystał z ochrony Centrum Antyterrorystycznego, czyli TEK. Lider zwycięskiej partii nie ufa tej formacji. Ochronę zapewni mu specjalna jednostka policji.
11: Zmiana ma wejść w życie od dnia zaprzysiężenia nowego rządu, czyli od 9 maja. Modior poinformował o niej telefonicznie szefa TEK, generała Janosza Hojdu. Decyzja ma wymiar nie tylko organizacyjny, ale i polityczny. TEK został powołany w 2010 roku przez rząd Viktora Orbana i przez lata odpowiadał za ochronę najważniejszych osób w państwie. Generał Hojdu jest bliskim współpracownikiem Orbana, nazywany jego osobistym ochroniarzem. Według mediów podobną decyzję w przeszłości podjął także nominowany przez Fidesz były prezydent Janosz Ader. Mówiło się wtedy, że antyterroryści przekazywali szefowi rządu informacje o każdym jego kroku i spotkaniu. Nowy model ochrony ma obowiązywać od początku urzędowania nowego rządu i wpisuje się w zapowiedzi zmian w funkcjonowaniu instytucji państwowych po wyborach wygranych przez partię TISO. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
12: Klimat.
8: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana, miejscami bardzo dobra. Niemal połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Pogodnie we wschodniej i południowej części kraju, na zachodzie i północy więcej chmur i tam możliwy deszcz. Nadal bardzo ciepło, maksymalnie na termometrach od 15 stopni nad morzem do 28 w Małopolsce.
13: Autopromocja. Od czego

0: Jest 13. Prokuratura Europejska złożyła wniosek o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. W tle śledztwo w sprawie modernizacji linii tramwajowej w województwie śląskim. Związkowcy domagają się referendum w sprawie Zielonego Ładu. Na 20 maja planują wyjazd do Warszawy i przekonywanie senatorów. Mija 8 lat od katastrofy w kopalni Zofiówka. Zginęło w niej 5 górników.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Chodzi o śledztwo związane z modernizacją linii tramwajowych w województwie śląskim. W komunikacie Prokuratury Europejskiej nie podano, o którego posła chodzi. Inwestycja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i została sfinansowana z unijnych funduszy.
2: O sprawie poinformowało też Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo jego funkcjonariusze prowadzą śledztwo w sprawie zmowy przetargowej pod nadzorem Europejskiej Prokuratury. Chodzi o korupcję czynną i bierną, nadużywanie uprawnień, wywieranie bezprawnego wpływu na wynik postępowania przetargowego oraz działanie na szkodę interesu publicznego. Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują na układ korupcyjny w spółce. Dochodziło do przekazywania poufnych informacji faworyzowanej firmie, co miało zagwarantować przyznanie jej kontraktu na modernizację śląskich tramwajów.
0: Relacjonowała z Brukseli Beata Płomecka. 5 organizacji związkowych domaga się referendum w sprawie Zielonego Ładu. 20 maja ich przedstawiciele pojadą do Warszawy. Chcą przekonać senatorów do zgody na rozpisanie przez prezydenta takiego ogólnokrajowego głosowania. Według strony społecznej to właśnie europejskie nakazy, zakazy i obostrzenia są główną przyczyną kryzysu przemysłu w Polsce i w Europie. Zielony Ład to kompleksowa strategia Komisji Europejskiej. Zmierza do osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku. Zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez transformację energetyczną, zrównoważony transport, gospodarkę obiegu zamkniętego i ograniczenie chemikaliów w rolnictwie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Mija 8 lat od katastrofy w ruchu Zofiówka, w której zginęło 5 górników. W 2018 roku w kopalni należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej doszło do silnego tąpnięcia. Eksperci ocenili, że przyczyną było gwałtowne wyładowanie energii zmagazynowanej w górotworze. 900 metrów pod ziemią. Na skutek tego zdarzenia uwięzionych zostało 7 górników. 2 zdołano uratować. Akcja ratownicza była bardzo trudna, wspomina jeden z górników niosących wtedy pomoc.
3: No, warunki bardzo ciężkie, okropnie. Wszystko pozaciskane, nie idzie się nigdzie przecisnąć. Pierwszy raz widziałem coś takiego na oczy. Przeciskaliśmy się przez miejsca takie, gdzie nie było wiadomo, czy z powrotem wyjdziemy, ale niestety to jest akcja i tam nie ma. Zmiły się, idziemy do przodu. Trzeba było się czołgać. Trzeba było odcinkowo przechodzić. Były miejsca, gdzie można było ewentualnie zawracać, bądź kontynuować dalej, przeciskając się, czołgając się.
0: Akcja ratownicza trwała 12 dni. Była najtrudniejszą w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wzięło w niej udział ponad 2000 ratowników oraz 2 psy tropiące. Powstanie film fabularny inspirowany przesunięciem wielkiego pieca huty Pokój w Rudzie Śląskiej. To będzie między innymi promocja miasta, mówił w Radiu Katowice prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończek.
4: Chciałbym, żeby te emocje związane z oglądaniem tego filmu były pozytywne i żeby człowiek jakby poczuł, że ogląda coś ważnego o fajnym, ciekawym miejscu, że może by przyjechać, zobaczyć, bo też taki jest ten cel. Myślę, że dobry klimat z tego filmu powinien płynąć. Piec wielki będzie tym symbolem Rudy Śląskiej.
0: Reżyserem będzie Szymon Żebro. Premiera może odbyć się jesienią przyszłego roku. Natomiast już w sobotę w Rudzie Śląskiej odbędzie się pokaz mody inspirowany hutnictwem i wielkim piecem.
5: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Dziś do 27 stopni. Przez cały dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jakość powietrza jest teraz umiarkowana. W Gliwicach, Zabrzu, Dąbrowie Górniczej, Wodzisławiu Śląskim i Bielsku Białej. W pozostałych miejscach powietrze jest dobrej jakości.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 maja. Minęła właśnie 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W sprawie kryptowalut do 3 razy sztuka jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi nowa ustawa. Telefony na egzaminie i zdjęcia arkuszy. Kilkanaście osób ma unieważnione matury z polskiego. Tragiczny finał wędrówki po górach. Polka zginęła na szlaku w Alpach. Trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptowalut. Premier przekazał, że do końca tygodnia do Sejmu trafi ustawa w tej sprawie. Będzie to też, jak mówił szef rządu, odpowiedź na aferę z giełdą Zonda Krypto. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera. Agnieszko, wysłuchałaś krótkiego oświadczenia premiera w tej sprawie. Powiedz, co jeszcze mówił Donald Tusk.
7: No, szef rządu mówił, że trzeba pilnie uregulować rynek kryptowalut, bo zdaniem Donalda Tuska nie może być tak, że ludzie tracą pieniądze, swoje oszczędności, inwestując w podejrzaną giełdę. No i dlatego po raz trzeci rząd wysyła do Sejmu ustawę. Zmieniono w niej tylko jeden zapis, paragraf, który będzie zwiększał kary dla oszustów, a przy okazji premier apelował do prezydenta, do prezesa PiSu i liderów partii opozycyjnych o poważne podejście do tej sprawy.
8: Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji.
7: Zdaniem premiera to trzecie podejście do kryptowalut będzie też ostatnią szansą dla prawej strony sceny politycznej, aby naprawiła wcześniejsze błędy. Tym razem wspólnie z rządzącymi zadbała o lepsze prawo.
6: Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Jest podejrzenie korupcji i wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Chodzi o śledztwo związane z modernizacją linii tramwajowych w województwie śląskim. Nie podano, o jakiego posła chodzi. Inwestycja w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i została sfinansowana z unijnych funduszy. Beata Płomecka.
2: O sprawie poinformowało też Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo jego funkcjonariusze prowadzą śledztwo w sprawie zmowy przetargowej pod nadzorem Europejskiej Prokuratury. Chodzi o korupcję czynną i wierną, nadużywanie uprawnień, wywieranie bezprawnego wpływu na wynik postępowania przetargowego oraz działanie na szkodę interesu publicznego. Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują na układ korupcyjny w spółce. Dochodziło do przekazywania poufnych informacji faworyzowanej firmie, co miało zagwarantować przyznanie jej kontraktu na modernizację śląskich tramwajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: Centralna Komisja Egzaminacyjna unieważniła kilkanaście matur z języka polskiego. To efekt opublikowania wczoraj, tuż po 9:00, zdjęć arkuszy. Chodzi także o wniesienie telefonów na egzamin. Absolwenci liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie mówią, że kilkanaście przypadków złamania przepisów nie ma dużego znaczenia w skali całego kraju.
9: Nie widzę sensu czegoś takiego ryzykować własny wynik, dlatego chyba była z tego jakaś sytuacja, że ktoś kiedyś fotografował ze zdjęciem własnego dowodu i to wstawił. To w ogóle już bez sensu, ale no, w sensie moim zdaniem to nie jest aż taki duży problem, no bo ludzie już i tak piszą, to nie przyczyni się do zaburzenia wyniku większej liczby osób.
10: Też myślę, że te osoby chcą zwrócić trochę na siebie uwagę, w sensie one nie mają nic z tego, że wrzucą to zdjęcie, tylko tyle, że podejmują dodatkowe ryzyko, też bez sensu.
11: Większość ludzi i tak zaraz by się dowiedziała, jak wygląda ten arkusz, a ci, co są na sali, nie mają już takiej możliwości w większości przypadków, no bo nie mają telefonów.
6: Osoby, które wniosły telefony na salę egzaminacyjną, będą mogły podejść ponownie do matury z polskiego dopiero za rok. Polka zginęła na górskim szlaku w Austrii. Kobieta wybrała się na wędrówkę z rodzicami w rejon Kaprun. W sobotę jej rodzina zawróciła, a 26-latka poszła dalej. Gdy przez kilka godzin nie pojawiła się w umówionym miejscu, rodzice powiadomili służby.
12: Poszukiwania 2 maja nie przyniosły rezultatu. W niedzielę ratownicy z psami i załoga śmigłowca znów przeczesywali okolicy Moserboden. Ciało kobiety zauważono z powietrza. Policyjny śmigłowiec skierował naziemne zespoły do zapory przy Wasserfallboden. Górski zbiornik wodny na wysokości 1700 metrów jest popularnym wśród turystów i dobrze oznaczonym celem wypraw. Pierwsze ustalenia wskazują, że kobieta kilkaset metrów wyżej spadła ze szlaku i na skalistym zboczu nie miała szans na przeżycie. Rodzice 26-letniej Polki zostali objęci opieką psychologa. Adam Kurczewski, Polskie Radio.
6: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Astmy. W Polsce ta choroba może dotyczyć 4 milionów osób, ale tylko połowa z nich ma postawioną diagnozę. Każdego roku na świecie na astmę umiera kilkaset tysięcy osób. Mówi dr Marta Frejowska-Ryniecka ze Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu.
13: Astma oskrzelowa powoduje ponad 450 tysięcy zgonów rocznie. Możemy to wszystko zminimalizować poprzez dobre zdiagnozowanie, gdzie najważniejszy jest właściwie wywiad dobrze zebrany z pacjentem, jego objawy, jego sezonowość i wywiad rodzinny i odpowiednie leczenie.
6: Hasłem tegorocznego dnia jest dostęp do inhalatorów przeciwzapalnych. Dla każdego chorego na astmę to wciąż pilna potrzeba. To był Serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Popołudnie pochmurne i miejscami deszczowe na północy i zachodzie, tam też najchłodniej od 15 do 20 stopni. W pozostałej części kraju nawet do 28 i dużo słońca. Od jutra deszcz możliwy niemal w całym kraju.
15: Z najświeższą prognozą pogody przybywa Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
16: Wszystko wskazuje na to, że pogoda nam się będzie powoli zmieniać. Zepsuje się na zachodzie i północy Polski, o czym mówiłem już o poranku, ale w województwie śląskim jeszcze bez opadów. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura do 27 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, z południa w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie lekko spadnie do wartości 1006 hektopaskali. I to jest to, o czym mówiłem dziś o poranku. Spadek ciśnienia, silniejszy wiatr, trochę więcej chmur. To wszystko sprawia, że odczujemy te tendencje do zmian. No, nie będą to duże zmiany, ale jednak. W środę zachmurzenie małe, dopiero po południu i wieczorem prawdopodobnie uaktywni się nad naszym regionem front, przynosząc wzrost zachmurzenia i miejscami opady deszczu, jakże potrzebne. Najpierw na północy regionu, a później powoli będzie się to przemieszczać na cały region. Do 25 stopni, wiatr umiarkowany z południowego zachodu i jeszcze właśnie silniejszy momentami. A co się będzie działo później? Środa, czwartek, lotny deszcz, w czwartek troszkę chłodniej do 20 stopni, ale to i tak wartość imponująca. W piątek zachmurzenie będzie się tak mieszać z takimi promieniami słonecznymi do 18 stopni, a pod koniec tygodnia do 22-23 stopni i już padać nie powinno. Kłaniam się, do usłyszenia.
15: Do usłyszenia po godzinie 14. Wojciech Skowroński.
17: Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa. W regionie ruch w tym momencie umiarkowany. Poważniejszych utrudnień kierowcy nie sygnalizują, choć ich mamy kilka, no chociażby wynikających ze zdarzeń drogowych. Od północy do chwili obecnej śląscy policjanci odnotowali ich 67, w tym 6 wypadków. Z ostatnich 2 wypadki mamy w Częstochowie. Jeden na Dekabrystów, gdzie ucierpiał pasażer tramwaju, a drugi na skrzyżowaniu Armii Krajowej z ulicą Dekabrystów, gdzie doszło do potrącenia rowerzysty. Poszkodowany poddany został diagnostyce medycznej. W Dąbrowie Górniczej na Kazimierzowskiej natomiast samochód zderzył się z motorem, więc uważajmy. Mamy też kolizję. Doszło do nich w Myszkowie na Wyzwolenia, gdzie samochód osobowy wjechał w słupki przy przejściu dla pieszych. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało. W Rudzie Śląskiej na Kochłowickiej na wysokości firmy Haldex zderzenie 2 samochodów osobowych i w miejscowości Strzyżowice w powiecie będzińskim na Szosowej zderzenie także 2 samochodów osobowych.
5: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.

prawdziwym obszarom biedy. Ninja Rockstery mówią, że jestem Żydem, ale wiary mało we mnie, nie jestem hasydem. Stadion Legii wycelował Jupitery w obce statki. Wypuśćcie Krakena.

0: Moi koledzy żyją sobie w czasie przeszłym. Tęskni za czasem, gdy miał za czym tęsknić.
1: Antysmogowa maska w moim carry on baggage.
2: Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy.
1: Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21 Savage.

0: Warszawy, lato 2K19. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie żadnej.

0: 14.30. Zapraszamy na informacje w skrócie, a w studiu Paweł Nadrowski.
1: Do około 4 czerwca potrwają rozpoczęte dziś prace zabezpieczające przy estakadzie w Chorzowie. Poinformował o tym kilka chwil temu prezydent miasta Szymon Michałek. Dodał, że za miesiąc dopuszczony zostanie ruch pieszych pod obiektem. Prokuratura Europejska zwróciła się do polskiego Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów. Chodzi o podejrzenie płatnej protekcji w ramach śledztwa związanego z modernizacją tramwajową w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nie ujawniono, o którego posła chodzi. Prawie 25 milionów złotych rządowego dofinansowania wesprze przebudowę odcinków przelotowych ulic Katowickiej i Wojska Polskiego oraz budowę centrum przesiadkowego w rejonie świętochłowickiej Mijanki. Wartość inwestycji to ponad 120 milionów złotych. Islana to oficjalna maskotka Mistrzostw Świata FIFA U20 kobiet w piłce nożnej, które we wrześniu odbędą się w Polsce. Jednym z miast gospodarzy będą Katowice. Islana to postać inspirowana słowiańskim folklorem. Jak wygląda, można zobaczyć w mediach społecznościowych miasta Katowice.
2: To program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska, jest 14. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati.
3: Premier naciska na regulacje w sprawie kryptowalut. Projekt ustawy jeszcze w tym tygodniu w Sejmie. Sprawa adwokata od trumny na kółkach. Głos zabiera pełnomocnik skazanego. Koalicja odrzuca udział w Radzie Nowej Konstytucji. Nie wyśle tam swoich przedstawicieli. Będzie trzecie podejście do regulacji rynku kryptowalut. Odpowiednia ustawa ma jeszcze w tym tygodniu trafić do Sejmu. Prezydent wcześniej zawetował dwie ustawy rządowe. Premier apeluje do opozycji o współpracę. Uzasadniając potrzebę regulacji rynku, odniósł się do sprawy zonda krypto i powiązań firmy z politykami prawicy.
4: To jest mój apel ostatni. Nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
3: Według doniesień Gazety Wyborczej polskie służby ustaliły, że giełdę kryptowalut od kilku lat kontrolowała jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych. Chodzi o mafię tambowską powiązaną z Władimirem Putinem. Z prowadzenia śledztwa w sprawie zonda krypto zrezygnował prokurator Sławomir Sola. Miał mieć kontakty służbowe i towarzyskie z pracownikami giełdy kryptowalut, informuje rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Minkiewicz.
5: Pan prokurator Sławomir Sola złożył wniosek o wyłączenie od prowadzenia sprawy zonda krypto. Pan prokurator uzasadnił swój wniosek między innymi wyrażoną obawą co do bezstronności. Wskazał przy tym na utrzymywanie kontaktów służbowych oraz towarzyskich z pracownikami zonda krypto. Oświadczył, że na części konferencji organizowanych przez zonda krypto był także prelegentem.
3: Śledczy zapewniają, że ani Zonda Krypto, ani BitBay nie organizowały żadnych szkoleń dla prokuratury krajowej. Prokuratorzy z własnej inicjatywy lub na zaproszenie organizatorów mogli brać udział w konferencjach poświęconych m.in. tematyce kryptoaktywów. Takie szkolenie odbyło się online 2 lata temu. Poszukiwany listem gończym mecenas od trumny na kółkach zabiera głos. Polskie Radio Łódź dotarło do oświadczenia pełnomocnika Pawła Kozaneckiego. O szczegółach Michał Dąbrowski.
6: Do tragedii doszło w 2021 roku. Niedaleko Olsztyna zginęły dwie kobiety. Według śledczych adwokat Paweł Kozanecki doprowadził do zderzenia czołowego. Mecenas został skazany na 1,5 roku więzienia, a niedawno policja wystawiła za nim list gończy. Jak przekazał Radiu Łódź pełnomocnik Kozaneckiego, adwokat Kosma Bogdanowicz skazany nie unika kary, dlatego zawnioskował o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego i tu cytat, pozostaje w kontakcie z sądem, starając się jakkolwiek wpłynąć na przyspieszenie rozpoznania wniosku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
3: Przedstawiciele klubów parlamentarnych koalicji rządowej nie wejdą do Rady Nowej Konstytucji. Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 i PSL odrzuciły zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego. Skorzysta z niego być może Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tej partii Łukasz Schreiber uważa, że to dobra inicjatywa i należy do niej przystąpić.
7: Ja ze wszech miar będę tą ideę wspierał i ze wszech miar uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno delegować swoich przedstawicieli do tych prac, nawet jeżeli w Sejmie tej kadencji nie będzie szans. Być może ona się pojawi w Sejmie kolejnej kadencji.
3: Przewodniczący klubu parlamentarnego PSL-u Krzysztof Paszyk wyjaśnia natomiast, dlaczego ludowcy nie wyślą do Rady swojego przedstawiciela.
8: To nie jest dzisiaj czas na pisanie nowej konstytucji. Wystarczy przestrzegać dotychczasowej. Nie ma dzisiaj absolutnie większości, która by pozwalała marzyć o zmianie konstytucji. Uważam, że w przyszłej kadencji również nie będzie takiej większości. Przy takim zażartym spole politycznym.
3: Prezydent w niedzielę powołał Radę Nowej Konstytucji. W jej skład weszli m.in. Julia Przyłębska, Barbara Piwnik, Marek Jurek, Ryszard Legutko, Józef Zych i Ryszard Piotrowski. Zrobiło się ciepło i wypełzły. Żmije zegzakowate czy gniewo szplamisty można je spotkać w lasach w województwie opolskim. Chętnie wygrzewają się w nasłonecznionych miejscach. Kiedy zauważymy węża w lesie, lepiej zostawić go w spokoju. One nie czyhają, żeby ukąsić człowieka, zapewnia Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole.
9: Jeżeli chodzi o ukąszenia, chociażby taki żmij, to jest reakcja obronna. Zdarza się, że możemy nadepnąć, bo nie zauważymy gdzieś w trawach. Uratuje nas wysoki but, natomiast najczęściej okazuje się, że te ukąszenia są, kiedy zbieramy grzyby, jagody, albo odkładamy gdzieś rower, kask, a później z trawy chcemy go zabrać, no a tam była żmija i przez przypadek ukąsiła nas, dlatego że myślała, że chcemy ją zaatakować tą ręką.
3: W przeciwieństwie do żmij, gniewosze nie są wężami jadowitymi. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Popołudnie pochmurne i miejscami deszczowe na północy i zachodzie i tam od 15 do 20 stopni. W pozostałej części kraju nawet do 28 i dużo słońca. Od jutra deszcz możliwy niemal w całym kraju.
11: Trójka.
12: I czas na prognozę pogody. Sprawdźmy, co przed nami, o tym opowie Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą popołudniową. Do tej pory pytali mnie Państwo, kiedy będzie cieplej, ale kiedy już ta temperatura nastała, taka właśnie w okolicach 27 stopni, 28 nawet, no to teraz zaczynają pojawiać się pytania, kiedy spadnie deszcz, bo rzeczywiście jeśli ktoś w czasie majówki wchodził do lasu, albo był gdzieś na łąkach wokół pól, no to doskonale wie, że jest bardzo, bardzo sucho i ten deszcz na pewno będzie przydatny. Co dzisiaj? Dziś gorąco do 27 stopni miejscami, ale wiatr daje o sobie znać. Umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Powiedzielibyśmy, że to jest taki niepokojący wiatr, który przynosi zmiany, na które jeszcze trochę zaczekamy. Ale rzeczywiście coś na rzeczy jest, tak by można było określić sytuację. 1006 hektopaskali, tyle pokazują barometry. Noc z wtorku na środę, zachmurzenie małe, umiarkowane, bez deszczu, temperatura minimalna od 10 do 14 stopni, czyli ciepło. Co się będzie działo później, proszę Państwa? W środę zachmurzenie małe, dopiero po południu i wieczorem na północy regionu nastąpi wzrost zachmurzenia i mogą pojawić się już opady deszczu. Lokalnie mogą wystąpić także burze i one będą nam towarzyszyć w późniejszych godzinach w całym regionie. Do 25 stopni, czyli też bardzo ciepło, ale już o 2 stopnie chłodniej niż dziś. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu, chwilami dość silny, w porywach do 50 km na godzinę. Jeśli chodzi o czwartek, no to sytuacja bardzo podobna. Zachmurzenie zróżnicowane od umiarkowanego po całkowite. Po południu i wieczorem miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu i punktowe burze. Nareszcie. Nieco chłodniej, na termometrach do 22 stopni. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Życzę wspaniałej popołudniowej kawki, miłego wieczoru później. No i niech spadnie ten wyczekiwany deszcz.
12: Czekamy z niecierpliwością. Wojciech Skowroński, to była najnowsza prognoza pogody.
14: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. Duży ruch w całym regionie. Korki tworzą się w jego centralnej części, ale także na południu i północy również. Mamy ciągnący się długi sznur samochodów w Dąbrowie Górniczej na ulicy Porozumienia Dąbrowskiego 1980. Poruszamy się tu z prędkością dosłownie kilku kilometrów na godzinę od S1 w kierunku Mysłowic. Ta sama droga, a jest to krajowa 94, spowalnia kierowców także w Sosnowcu. Spowolnienia również na krajowej drodze 79 w katowickich Bogusławach. Mogucicach, tu z kolei korek w kierunku Jaworzna. W samych Katowicach ze średnią prędkością 13 km jedziemy ulicą Armii Krajowej i w Piotrowicach w kierunku Ligoty. Korek też na Piotrowickiej. Zwalniamy również na Kościuszki Brynowie, na 73 Pułku Piechoty i na Kolejowej. W centrum korki na wielu ulicach. Nie zmieniła się sytuacja w Pszczynie. Dalej korek na Górnośląskiej, czyli na jedynce w kierunku Bielska. Zwalniamy też w tym mieście na ulicy Bielskiej.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam.

nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

Zostań, nie powiem ci, że to miłość, choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.

03 kolega z klasy przyniósł CD. Na nośniku jakieś pliki. Nad basenem trójka ludzi pije drinki. Są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi. On do obu mówi sweetie. On dotyka złotej skóry niby Midas, a one

Ludzie z Trust Me, po szkole Foxki, w nocy pornoski, potem Zemula nowości, w folderze Baldur's Gate, tu prezentacja z biologii, Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik, Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas pornografia.

kobietą. Ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo, zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie, jakie tanie masz fantazje w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć biust i sixpack, ale z tobą się zapychać, bro.

człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja, wobec czego moja bardzo trudna misja. Porno kłamie tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą porosko.

0: Już 15:31, czas zatem na informacje w skrócie. Paweł Nadrowski.
1: Komisarz wyborczy odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza i tamtejszej Rady Miejskiej. W wydanym dziś postanowieniu poinformował, że inicjatorzy referendum nie zebrali wystarczającej liczby ważnych podpisów poparcia. W tym tygodniu wróci projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów. Zapowiedział to dziś premier. Donald Tusk przekazał, że od dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie różnił się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Tych zyskają połączenie kolejowe z Bieruniem. Ogłoszony został przetarg na prace budowlane zakładający modernizację linii kolejowej. Zadanie jest dofinansowane z unijnego programu Phoenix. Dostęp do kolei zwiększy przebudowa obecnych i budowa nowych przystanków i stacji. Samorząd Katowic wynają owce. Do września będą pomagały w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta. Mają pełnić rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Według urzędników wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd po raz trzeci pochyli się nad ustawą o kryptowalutach. Jakie szanse są na przyjęcie przepisów? O to za chwilę zapytamy naszą reporterkę. Pierwsze pieniądze zebrane przez Łatwoganga trafiają do potrzebujących. 2,5-letni Henio otrzymał lek kosztujący ponad 4 miliony złotych. Płoną lasy w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Dogaszanie ognia może potrwać nawet do końca tygodnia. Rząd pracuje nad trzecim projektem ustawy w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu nowa wersja trafi do Sejmu. Co ciekawe, w parlamencie leży od dłuższego czasu projekt Polski 2050, też o kryptoaktywach, który, jak przypominają liderzy ugrupowania, mógłby liczyć na poparcie prezydenta. Łączymy się z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera. Witaj, Agnieszko.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, czy jest szansa na to, że rynek krypto zostanie uregulowany, no i czy posłowie będą pracować nad dwoma projektami?
3: No, rząd jest zdeterminowany, aby wprowadzić większą kontrolę nad tym rynkiem i to na pewno resort finansów do końca tygodnia prześle nową wersję przepisów do parlamentu. Będą w nim surowsze kary za oszustwa właśnie w tej sferze, w sferze kryptoaktywów. Wiemy również, bo mówił o tym rzecznik rządu Adam Szłapka, że ten rządowy projekt będzie traktowany priorytetowo.
4: Większość parlamentarna na pewno będzie głosowała za rozwiązaniami rządowymi. Te rozwiązania niekoniecznie muszą być w 100% zbieżne. Projekt rządowy będzie po prostu dalej idący.
3: Na projekt Polski 2050, jak dodaje minister Szłapka, to już jest inna sprawa. Tu musi zdecydować marszałek Sejmu, czy wprowadza tę ustawę pod obrady. Wiemy również, co sądzi o tym Szymon Hołownia. Twierdzi, że to projekt Polski 2050 właśnie ma największe szanse na podpis prezydenta.
5: Jeżeli jest możliwość dogadania się w jakichś kwestiach i posunięcia tej sprawy choćby o centymetr do przodu, a nasz projekt posuwa tę sprawę znacznie więcej niż o centymetr do przodu, to należy go uchwalić.
3: Do tej pory Karol Nawrocki dwa razy wetował to, co rząd Donalda Tuska przygotował w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów.
2: A tym tematem zajęła się Agnieszka Drążkiewicz. 2,5-letni Henio jest jednym z pierwszych dzieci, które skorzystają z rekordowej internetowej zbiórki Łatwoganga na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Chłopiec jest leczony we wrocławskim Przylądku Nadziei z powodu ostrej białaczki szpikowej. Lek niezbędny do życia nie jest refundowany, dlatego rodzina zbierała pieniądze na jego zakup. Potrzeba było 4,5 miliona złotych. W połowie zbiórki zdarzył się cud, mówi mama Henia.
6: Oni nas uprzedzili, że nam zamkną zbiórkę. Co prawda, kiedy usłyszałam, że zamkną nam zbiórkę, zabrzmiało to tak złowieszczo początkowo, że aż się przestraszyłam, ale zrozumiałam z miny cioci Oli, że to jest dobra wiadomość. Więc nie, no to po prostu jest w kategoriach cudu.
2: Na konto zbiórki dla Henia fundacja przelała ponad 2 miliony 290 tysięcy złotych. Tym samym terapia chłopca jest już zabezpieczona. Fundacja Cancer Fighters na swojej stronie internetowej stale aktualizuje wydatki. Według ostatnich informacji już przekazała prawie 7 milionów złotych na pilne wsparcie niemal 60 dzieci chorych na raka. Łatwogang zebrał ponad 280 milionów złotych. Czwarty dzień trwa akcja gaśnicza w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Pożar lasu już się nie rozprzestrzenia, ale dogaszanie ognia ma potrwać do końca tygodnia.
7: Komendant Główny Straży Pożarnej Władimir Welczek poinformował, że rozpoczęto redukcję liczby jednostek biorących udział w akcji. Dziś w działaniach uczestniczy 350 strażaków, podczas gdy w szczytowym momencie było ich ponad 500. Obecnie działamy na obszarze 20 hektarów. Celem na dziś jest ograniczenie pożaru do 5, a w najgorszym przypadku do 10 hektarów. Powiedział Welczek, przypominając, że wcześniej ogień obejmował ponad 100 hektarów. To ostatni dzień, w którym strażaków wspierają śmigłowce prowadzące zrzuty wody z powietrza. W akcji bierze udział 6 maszyn, w tym 2 ze Słowacji. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Według dyrekcji Parku Narodowego najprawdopodobniej doszło do zaprószenia ognia. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: Rząd w Rumunii upadł. Parlament udzielił wotum nieufności rządowi premiera Ilie Bolojana. Nigdy w historii tak wielu posłów nie było przeciwnych urzędującemu gabinetowi. Jak zaznaczają komentatorzy, zbyt wiele reform, ostre cięcia budżetowe i zbyt proeuropejski kierunek rządu sprawiły, że za wnioskiem socjaldemokratów i skrajnej prawicy zagłosowało 281 członków rumuńskiego parlamentu. To historyczny rekord poparcia dla wotum nieufności. Teraz socjaldemokraci nie wykluczają koalicji nawet ze skrajnie prawicowymi ugrupowaniami, chociaż prezydent Nikus Ordan zapowiedział, że nie powoła żadnego rządu ze skrajną prawicą.
8: Klimat.
2: Dostateczna jakość powietrza w podwarszawskim Piastowie. W południowo-wschodniej połowie kraju jakość powietrza jest głównie umiarkowana, tak jak w Gdańsku. W pozostałej części Polski jakość powietrza jest dobra. 48% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Do końca dnia na zachodzie północy i w centrum pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na pozostałym obszarze jeszcze pogodnie. Od 14 stopni nad morzem do 27 w centrum i 28 w Małopolsce.
10: Autopromocja. Od czego zacząć?
11: Radio Katowice, Autoradio, Anna Juszkiewicz. Witam ponownie. Z prędkością 14-15 km na godzinę kierowcy pokonują odcinek Krajowej Drogi nr 86 w Będzinie od Sosnowieckiego Zakrętu na wysokości Szpitala Świętej Barbary aż do skrzyżowania z Wiejską, to w stronę Siewierza. Dodajemy tu 6-7 minut. Ciasno też na Sosnowieckiej Alei Zagłębia Dąbrowskiego, gdy wjeżdżamy na nią z drogi S86 w kierunku Dąbrowy Górniczej. W Sosnowcu duży korek zgłaszają słuchacze Autoradia, także na Grota Rowec. Podobnie jest na Alei Józefa Mileckiego, Ignacego Mościckiego, Gabriela Narutowicza czy na ulicy Wawel. Na autostradzie A4 nadal wolna jazda odcinki między Katowicami a Mysłowicami. Mamy też informację, że na poboczu za zjazdem z węzła Murckowska stoi samochód najprawdopodobniej uszkodzony. Uważajmy zatem. W Katowicach zwalniamy też na Pszczyńskiej, czyli Krajowej Drodze 86 w kierunku Tychów. Nadal też utrudniony przejazd z Giszowca w kierunku Helica, ulicą 73 Pułku Piechoty. Tutaj zwalniamy do 15 km, dodając do czasu przejazdu 5-6 minut.

0: 16.30. Zapraszamy na informacje w skrócie. Paweł Nadrowski.
1: Strażacy walczą z pożarem traw i części lasu, które wybuchło w powiecie gliwickim wzdłuż szlaku kolejowego na odcinku Rudziniec-Rzeczyce, utrudniając ruch pociągów. W akcji bierze udział około 30 zastępów Straży Pożarnej, dwa samoloty i śmigłowiec gaśniczy. Prezydent Bytomia zapowiada zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o niedoszłe referendum w sprawie odwołania Mariusza Wołosza i Rady Miasta. Dziś komisarz wyborczy odrzucił wniosek o przeprowadzenie głosowania. Wskazał, że na liście podpisów poparcia 179 numerów PESEL należało do osób zmarłych. Bielskie Centrum Psychiatrii Olszówka poszerzyło swoją bazę o psychiatryczny oddział dzienny w Czechowicach-Dziedzicach. Znajdą tam pomoc przede wszystkim pacjenci afektywni i lękowi. Pod ruinami zamku w Jurajskim Olsztynie otwarto dziś oficjalnie zrewitalizowany park. Inwestycje wykonano dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Miejsce ma charakter turystyczno-edukacyjny.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16.5 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
3: Rządowa ustawa o kryptoaktywach jeszcze w tym tygodniu trafi do Sejmu. Jednocześnie będą trwały prace nad projektem Polski 2050. Śledczy mają pierwsze wnioski po wczorajszej tragicznej interwencji w Poznaniu. Mężczyzna zmarł po użyciu wobec niego gazu pieprzowego. Fałszywe przecieki z matur zalewają internet. Policja ostrzega, że to oszuści próbują wyłudzić pieniądze. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić rządowa ustawa o kryptoaktywach. Jednocześnie trwają prace nad projektem Polski 2050, który, jak sugerował prezydent, miałby szansę na jego podpis. Po posiedzeniu rządu rzecznik Adam Szłapka podkreślał, że projekt rządowy podlega specjalnej ścieżce legislacyjnej, niezależnie od projektów poselskich.
4: Ten projekt będzie po prostu realizowany i normalnie będzie przechodził procedurę parlamentarną. Co z projektem poselskim, na przykład Polski 2050, no to jest kwestia decyzji marszałka. Większość parlamentarna na pewno będzie głosowała za rozwiązaniami rządowymi. Te rozwiązania niekoniecznie muszą być w 100% zbieżne. Myślę, że projekt rządowy będzie po prostu dalej idący.
3: Dotychczas prezydent dwukrotnie zawetował rządową ustawę regulującą rynek kryptowalut, a Sejmowi nie udało się odrzucić weta. Premier zapowiada, że nowy projekt od poprzedniego będzie różnił się jedynie wysokością sankcji za oszustwa. Według nowej propozycji mają być ostrzejsze. W międzyczasie doszło do afery Zonda Krypto, która inwestowała pieniądze klientów w kryptowaluty. Jej prezes zniknął, a firma nie wypłaca inwestorom pieniędzy. Przyczyną śmierci mężczyzny, wobec którego policja użyła gazu pieprzowego, było prawdopodobnie nagłe zatrzymanie krążenia o charakterze samoistnym. Taką informację przekazuje prokuratura. Śledczy analizują przebieg interwencji prowadzonej wczoraj późnym wieczorem na Jeżycach w Poznaniu, podczas której zmarł awanturujący się 40-latek.
5: Prokuratura bada m.in. materiały z kamer policjantów. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do zdarzenia z użyciem gazu pieprzowego doszło podczas udzielania pomocy rannemu mężczyźnie, do którego wezwano pogotowie oraz policję, mówi Andrzej Borowiak.
6: W trakcie tych działań pojawił się w tym miejscu inny mężczyzna, który przeszkadzał udzielaniu tej pomocy rannemu. Nie wykonywał on poleceń policjantów, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego.
5: Mimo reanimacji życia 40-latka nie udało się uratować. Mundurowi wszczęli wewnętrzną kontrolę, dodaje rzecznik wielkopolskiej policji.
6: Zabezpieczyliśmy do tych celów właśnie takich badawczych, ustaleniowych, wszystkie nagrania z różnych kamer monitoringu, który znajduje się w pobliżu.
5: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 40-latka. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów matur. To dlatego, że oszuści oferują w internecie rzekomo prawdziwe arkusze egzaminacyjne.
7: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Korzystanie z takich nielegalnych źródeł może mieć poważne skutki, od unieważnienia egzaminu aż po dalsze konsekwencje prawne.
3: Ostrzegał Karol Gruda z Komendy Głównej Policji. Wczoraj, podczas pierwszego dnia matur, kilkunastu maturzystów zostało też złapanych na wnoszeniu na egzamin telefonu komórkowego. Dyrektorzy unieważnili ich egzamin. Centralna Komisja Egzaminacyjna zamierza złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstw związanych z maturami już po zakończeniu ostatnich egzaminów. Przybywa kwiatów niedaleko miejsca, w którym w Lipsku wczoraj mężczyzna wjechał samochodem w tłum. Mieszkańcy niemieckiego miasta czekają na ostateczne ustalenia śledczych w sprawie 33-latka, który zabił dwie osoby, a około 20 ranił. Na miejscu był nasz korespondent Adam Górczewski.
8: Największe poruszenie czuć wewnątrz i obok budynku uczelni. Główna siedziba Uniwersytetu Lipskiego stała się miejscem, przy którym udzielana jest pomoc psychologiczna i składane są kwiaty. To jest tym bardziej straszne, że stało się tak blisko, a my przyszliśmy zwyczajnie dalej studiować. Dobrze, że mamy z kim porozmawiać, a uczelnia zorganizowała specjalne spotkania. Około 100 metrów od uniwersytetu pracują policyjni technicy. Ich zabezpieczaniu śladów przyglądają się mieszkańcy i turyści. Tak, on jest znany policji. Jeffrey Kato bokser, trener bokserski. Jedni mówili, że śmigłowiec ścigał go aż na dworzec, ale to nieprawda. Policja zagrodziła mu drogę od przodu i tak go zatrzymali. Opowiadał mi z emocjami lipszczanin. Po południu w Lipsku odbędzie się ekumeniczne nabożeństwo pamięci śmiertelnych ofiar 63-latki i o 14 lat starszego mężczyzny. Potem Grimajsze Strasse, jeśli policjanci skończą tam swoje zadania, ma zostać otwarta. Z Lipska, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Teraz w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz.
9: Dzień dobry. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów UEFA. O 21:00 w Londynie rozpocznie się rewanżowe spotkanie półfinałowe Arsenalu z Atletico Madryt. Sprawa awansu otwarta, bo tydzień temu było 1-1. Mówi napastnik, były napastnik Atleti oczywiście, Roman Kosecki.
10: Arsenal mimo wszystko u siebie jest bardzo groźny i ciekaw jestem, jak to rozegra Diego Simeone. No, pierwszy mecz nie zachwycał, no trudno zachwycać po takim meczu, jaki dał Paris Saint-Germain Bayern Monachium. Natomiast no, były to widać takie szachy, no i zobaczymy, dzisiaj jest ta ostateczna partia, kto wygra i przejdzie do finału. Na pewno będzie to ciekawe spotkanie dla tych, którzy lubią taktykę.
9: Pierwszy gwizdek tradycyjnie o 21:00, jutro o tej samej porze rewanż Bayernu z PSG. Chińczyk Yi Zewu został mistrzem świata w snookerze. W finale turnieju rozgrywanego w Sheffield Yi Zewu pokonał Shona Murphy'ego 18-17. Prymat na świecie powoli przejmują Azjaci, zauważa czterokrotny mistrz Polski w snookerze, a dziś komentator tej dyscypliny w Eurosporcie, Rafał Jewtuch.
11: Pomalutko, oczywiście wielki dzwon zabije raz do roku, czyli Zhao Xintong i Yi Zewu. I fajnie, ja lubię jednak zmiany. To jest progres, jakby świadczy o tym, że dyscyplina nie stoi w miejscu, bo ile można śledzić sukcesy Marka Williamsa, Johna Higginsa i Ronniego Sullivana, których kocham bez pamięci, bo na nich się wychowałem, ale to jest efekt stagnacji. Jeżeli wygrywają ci sami przez 30 lat, to znaczy, że dyscyplina stoi w miejscu.
9: Mówił Rafał Jewtuch. Co dla nas istotne, po raz pierwszy w historii czempionatu wystąpił Polak Antoni Kowalski. Przegrał jednak już w pierwszej rundzie z trzykrotnym mistrzem świata, co go trochę usprawiedliwia. Walijczykiem Markiem Williamsem 4-10. Drużynowe Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym już bez Polaków. Miłosz Radzimski, Marek Badowski i Maciej Kubik ulegli Rumunom 2-3 w meczu 1/16 finału. W sporcie za godzinę zapowiemy mecz Polaków z Kazachstanem na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Początek o 19:30. Za nami już jeden mecz. Litwa przegrała z Japonią po dogrywce 2-3. Zaczął się mecz Francji z Ukrainą.
2: W nocy na zachodzie i północy deszcz, temperatura minimalna od 5 stopni na Pomorzu, przez 13 w centrum do 16 na wschodzie. Jutro zachmurzenie na ogół duże, przelotne deszcze na południowym wschodzie i centrum kraju burze, a różnica temperatury jutro między wybrzeżem a południowym wschodem sięgnie niemal 20 stopni Celsjusza. Na północy 10 stopni, na południowym wschodzie 27.
0: Zapraszamy do reklamy.
12: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. W Częstochowie zakorkowane dekabrystów Kilińskiego, Jerzego Papiuszki, Aleja Armii Krajowej, Aleja Wolności, ulica Jerzego Waszyngtona. Zwalniamy też z powodu prac drogowych na drodze krajowej 43 w Lgocie koło Częstochowy z powodu zamkniętego pasa ruchu. Tu średnia prędkość teraz nie przekracza 5 km na godzinę, więc doradzać możemy tylko dużo cierpliwości w pokonywaniu tego odcinka. Na południu województwa korki w Bielsku na Krakowskiej, gdzie także prowadzone są roboty drogowe. Zwalniamy też na Żywieckiej, na Generała Komorowskiego i na Bystrzańskiej. W centralnej części województwa najwięcej niedogodności i najdłuższe przestoje w Katowicach na Chorzowskiej i na Roździńskiego. Zwalniamy też na Korfantego. Wolniej jedziemy ulicą Dudgracza, Słowackiego. Nadal tłoczno na Kochłowickiej w kierunku Mikołowskiej, jak również na Ceglanej, Ligockiej, Piotrowickiej, Panewnickiej, Armii Krajowej, Jankiego, Kolejowej i 73. Pułku Piechoty.

0: Jest 17. Strażacy dogaszają pożar traw i części lasu w powiecie gliwickim. Świętochłowice podpisały umowę na rządowe dofinansowanie przebudowy tamtejszej mijanki. Jeszcze przed wakacjami ruszy przetarg. Hamlet Williama Szekspira zabrzmi po śląsku. W tym miesiącu trafi na scenę Teatru Śląskiego w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Trwa dogaszanie pożaru, który pojawił się w rejonie miejscowości Rudziniec, Rzeczyce i Rudno w powiecie gliwickim. Jak przekazał Radiu Katowice starszy kapitan Damian Dudek z gliwickiej straży, pożar zaczął się od trawy. Rozprzestrzenił się częściowo na las i objął powierzchnię około 2 hektarów.
2: Przypuszczalną przyczyną będą iskry spowodowane przez przejeżdżający pociąg, który właśnie tym odcinkiem przejeżdżał i na tym właśnie odcinku powstały te ogniska pożarów.
0: W województwie śląskim utrzymuje się wysoki poziom zagrożenia pożarowego. To ważny temat, dlatego w tej godzinie będzie można o nim usłyszeć więcej w popołudniowym magazynie reporterów na wszystkich częstotliwościach Radia Katowice. Przetarg na przebudowę świętochłowickiej mijanki ruszy jeszcze przed wakacjami. Dziś władze miasta podpisały umowę na przekazanie 25 milionów złotych rządowego dofinansowania do inwestycji. Jest ona planowana na szeroką skalę, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
3: Jeżeli chodzi o projekt realizowany przez miasto Świętochłowice wspólnie z tramwajami śląskimi, to jest ogromna inwestycja, zakładająca przebudowę zarówno dróg, ale także budowę centrum przesiadkowego, przebudowę układu torowego. I w ramach tego zadania z środków z budżetu państwa zostaną dofinansowane działania związane z rozbudową sieci drogowej, budową tunelu pod linią kolejową.
0: Modernizacja poprawi komfort życia nie tylko mieszkańców okolicy, zapewnia wiceprezydent Świętochłowic Sławomir Pośpiech.
4: To wąskie gardło, które dotyczy tutaj wszelkiej komunikacji, bo nie tylko tramwajowej, autobusowej, samochodowej czy kolejowej, po przebudowaniu będzie służyć nie tylko mieszkańcom Świętochłowic, ale na pewno skorzystają mieszkańcy pobliskiego Chorzowa, Rudy Śląskiej czy Bytomia.
0: Całkowity koszt przebudowy mijanki ma wynieść około 120 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na początek 2029 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Hamlet Williama Szekspira po raz pierwszy w historii zabrzmi po śląsku. Spektakl w przekładzie Mirosława Syniawy trafi w tym miesiącu na scenę Teatru Śląskiego w Katowicach. To najważniejszy projekt w moim dotychczasowym dorobku, podkreśla dyrektor teatru i reżyser tragedii Robert Talarczyk.
5: Zebraliśmy wspaniały team aktorów, no i zaczęło się to, jak to się go dokulać. No i teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak dokulamy do końca 15 maja. Czy to zażre, kolokwialnie rzecz ujmując. To jest na pewno na ten moment najważniejszy spektakl życia i bardzo bym sobie życzył, żeby krótko mówiąc się udał.
0: Premiera spektaklu odbędzie się wspomnianego 15 maja w Teatrze Śląskim. Inscenizacja będzie dostępna z napisami w języku polskim. Już za chwilę w Radiu Katowice popołudniowy magazyn reporterów. Dziś na wszystkich naszych częstotliwościach opowiemy o zagrożeniu pożarami w lasach. Poza tym na 98,4 FM będzie o otwarciu nowo wybudowanego częstochowskiego żłobka. Na 101,2 FM zaprosimy na wirtualny spacer do Łaźni Gwarków, a na 103 FM najświeższe informacje o 31. Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Teatrze Lalek Bania Luka w Bielsku-Białej. Zatańczymy też najbardziej charakterystyczny, zalotny taniec górali śląskich. Zespół regionalny Istebna organizuje bowiem w ramach swojego 125-lecia specjalny konkurs na najpiękniej tańczącą parę. Wieczór i noc będą pogodne, a temperatura minimalna od 10 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia nawet 25 stopni. Po południu może pojawić się więcej chmur. Miejscami nie są wykluczone opady deszczu i burze.

0: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. W Mikołowie na ulicy Jedności 1 na skrzyżowaniu z Nowym Światem mamy wypadek. Samochód osobowy potrącił młodocianego rowerzystę. Jest on teraz diagnozowany. W Rybniku na Rudzkiej zderzenie dwóch samochodów osobowych. W Sosnowcu na Kołłątaja również i w Bytomiu na Łagiewnickiej. Z kolei mamy zderzenie samochodu osobowego z tramwajem, więc dojeżdżając do tych miejsc uważajmy. Do jutra roboty drogowe na Krajowej Drodze nr 1 na 576 kilometrze na jezdni w kierunku Bielska-Białej. Są lokalne wyłączenia prawego lub lewego pasa ruchu, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. W Byczynie w południowo-wschodniej części Jaworzna zmiany w organizacji ruchu w centrum. To w związku z przebudową ulicy Krakowskiej. Zamknięty dla ruchu został odcinek tej ulicy od skrzyżowania z ulicą Hallera do skrzyżowania z ulicą Apsorskich i Gwardzistów. Dojazd do tych ulic możliwy jest przez węzeł EU2 i ulicę Krakowską.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.5 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
2: Większa obecność Amerykanów tak, ale nie kosztem przesunięć. Rzecznik rządu tłumaczy, co miał na myśli premier, mówiąc o podbieraniu żołnierzy USA. Prawdopodobnie iskry z pociągu doprowadziły do pożaru. Strażacy walczą z ogniem w gminie Rudziniec na Śląsku. Dzieci to już tylko 10% japońskiego społeczeństwa. Zanotowano tam rekordowo niski wynik. Chcemy zwiększać amerykańską obecność wojskową w Polsce, ale niekoniecznie musi się to odbywać kosztem przesunięć, podkreślił rzecznik rządu Adam Szłapka. To pokłosie słów premiera Donalda Tuska, który pytany o ewentualną relokację wycofywanych z Niemiec amerykańskich żołnierzy, powiedział, że Polska jako państwo nie powinna ich, tu cytat, podbierać. Po tym polityczni przeciwnicy premiera zarzucali mu, że nie zależy mu na zwiększeniu liczebności wojsk z USA w naszym kraju.
3: Chcemy zwiększać obecność amerykańską w Polsce, ale niekoniecznie to musi się odbywać kosztem przesunięć w innych miejscach. Przypominam, że są w Europie ważne centra logistyczne w Niemczech, we Włoszech, które są w stanie logistycznie przyjąć ewentualne zwiększenie szybkie i duże wojsk amerykańskich.
2: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Administracja Donalda Trumpa zapowiedziała redukcję wojsk USA stacjonujących w Niemczech. Ma wycofać 5 tysięcy żołnierzy. Na Śląsku ponad 20 zastępów straży gasi pożar w gminie Rudziniec w powiecie gliwickim. Zgłoszenie dotyczyło pożaru traw, ale na miejscu okazało się, że pali się też las. Pożar pojawił się wzdłuż torów.
4: Obecnie mamy zdiagnozowane 3 ogniska pożaru. Ten pożar traw częściowo rozprzestrzenił się na teren leśny. Obecnie obejmuje około powierzchnię 2 hektarów. Przypuszczalną przyczyną będą iskry spowodowane przez przejeżdżający pociąg, który właśnie tym odcinkiem przejeżdżał i na tym właśnie odcinku powstały te ogniska pożarów.
2: Mówił Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja może potrwać kolejnych kilka godzin. Zaangażowane są w nią również 2 samochody, samoloty, dromader i śmigłowiec gaśniczy. Udar czy nadciśnienie zachorować mogą nawet dzieci. Od września w 180 szkołach w Polsce ruszy WOBASZ, wielośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia dzieci. Obejmie ono ponad 3,5 tysiąca uczniów w wieku od 7 do 18 lat. W projekt zaangażowały się Ministerstwa Zdrowia, Edukacji oraz Sportu i Turystyki. Badanie skupi się na wczesnym wykrywaniu czynników ryzyka chorób serca oraz układu krążenia wśród dzieci i młodzieży.
5: Osoba młoda za kilkanaście lat będzie osobą dorosłą i to u niej będą się potęgowały te problemy, którym dzisiaj nie zapobiegniemy. Od kilku lat dostrzegamy także problem nadciśnienia tętniczego u nastolatków, niejednokrotnie leczony już farmakologicznie. To pokazuje, że my musimy zacząć mówić o zdrowiu osób młodych.
2: Tłumaczyła wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kęcka. Badanie będzie odbywać się za zgodą rodziców. Uczniowie będą losowo wybierani w szkołach. Osoby, które wezmą udział w programie, wypełnią ankietę dotyczącą stylu życia, diety, aktywności fizycznej, snu i przebytych chorób. Rekordowo niska liczba dzieci w Japonii. Stanowią one nieco ponad 10% starzejącego się w szybkim tempie społeczeństwa. To najniższy odsetek od 1950 roku, czyli od rozpoczęcia publikowania szczegółowych danych demograficznych.
6: Według danych z 1 kwietnia tego roku w Japonii mieszka 13 milionów 290 tysięcy osób poniżej 15 roku życia. To najniższa liczba od 80 lat. W porównaniu do ubiegłego roku liczba dzieci skurczyła się o 350 tysięcy. Tendencje spadkowe liczby urodzeń w Japonii utrzymują się od 4 dekad. W ostatnich latach japońskie władze zaczęły wprowadzać szereg działań mających przeciwdziałać spadkowi liczby urodzeń. Wprowadzono ulgi i zachęty finansowe. Nie przekonuje to jednak Japończyków do większej dzietności. W ubiegłym roku w Japonii na świat przyszło niewiele ponad 700 tysięcy dzieci. Liczba urodzeń stale zmniejsza się od dekady. Władze Japonii przyjęły rok 2030 jako krytyczny dla struktury demograficznej Japonii. Do tego czasu mają być zintensyfikowane działania zachęcające do posiadania dzieci. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: 5 po 5 i sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz.
8: Dziś mecz prawdy w Sosnowcu. Polscy hokeiści wyjadą na lód po raz trzeci podczas Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. Przeciwnikiem Kazachstan, który przewodzi w tabeli i wygrał dwa mecze bez straty punktów. Nasi mają w dorobku zwycięstwo z Ukrainą i porażkę z Francją po rzutach karnych, czyli za punkt. Matematycznie mamy jeszcze szansę na znalezienie się w czołowej dwójce turnieju promowanej awansem do elity. Musimy jednak obowiązkowo wygrać z Japonią i Litwą i wierzyć w cud dziś z Kazachami. Początek o 19:30, a w dzisiejszych meczach Japonia pokonała Litwę 3-2 w dogrywce. Ukraina właśnie prowadzi w połowie drugiej tercji z Francją 2-1, co niestety zrzuca nas na czwarte miejsce. Ukraińcy w tej chwili są drudzy, Francja trzecia. Potrzebujemy punktów, to pewne. Sosnowiec nie tylko hokejem na lodzie żyje. Tam właśnie odbędzie się Silesia Cup, w wolnym tłumaczeniu Puchar Śląska. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn 20 maja zagra tam pierwszy w tym roku mecz towarzyski z Serbami. W Spale rozpoczęło się zgrupowanie kadry Nikoli Grbicia. Trwa jeszcze walka o medale w Mistrzostwach Polskich, więc w Centralnym Ośrodku Sportu pojawili się przede wszystkim młodzi zawodnicy, mówi prezes PZPS Sebastian Świderski.
9: Ja wierzę w to, że właśnie ta droga, którą wybrał Nikola, to jest słuszna droga, bo ci młodzi, oprócz tego, że grają w swoich, mam nadzieję, że będą grali w swoich klubach i będą się rozwijać w klubach, to również potrzebują tego czasu w reprezentacji, potrzebują tych treningów z tymi starszymi, bardziej doświadczonymi, ale też potrzebują tego rytmu. Ja życzę młodym, żeby się rozwijali i żeby podejmowali dobre, mądre decyzje z przyszłością dla siebie, ale również patrzyli przez pryzmat reprezentacji tego, co powiedział Nikola. Ci, którzy będą grać, będą w reprezentacji, będą mieli miejsce w reprezentacji. Ci, którzy będą wybierać drużyny, gdzie będą siedzieć na ławce, tej reprezentacji najprawdopodobniej nie będą mieli.
8: Co niespodziewane, z gry w reprezentacji w ostatniej chwili zrezygnował Norbert Huber. Polscy judocy zawojowali Duszanbe, gdzie w turnieju rangi Grand Slam wygrali w dwóch kategoriach. W jednej wpadło drugie miejsce. Po złoto sięgnęła Aleksandra Kowalewska.
10: Duszanbe było dla mnie wyjątkowe, bo to był pierwszy raz, kiedy walczyłam w bloku finałowym turnieju takiej rangi. Tym bardziej cieszę, że to był pierwszy medal i złoty medal. Dopiero po wszystkim, kiedy schodziłam z maty, dotarło do mnie, co tak naprawdę się wydarzyło. Takie zwycięstwo daje mnóstwo energii i pewności, że praca, którą wykonujemy razem z trenerem Pawłem Nastulą i całym zespołem, idzie w dobrym kierunku. I jest to też potwierdzenie, że warto być jednak cierpliwym, bo w sporcie no, nie wszystko przychodzi od razu.
8: Aleksandra Kowalewska to podopieczna trenera Pawła Nastuli, jak sama powiedziała, mistrza olimpijskiego z Atlanty 96, dwukrotnego mistrza świata z połowy lat 90. jednego z najwybitniejszych judoków w historii w ogóle. Kolejny wielki szlem w judo w Kazachstanie już w najbliższy weekend, a sport w Trójce za godzinę.
1: Jutro przelotny deszcz, na południowym wschodzie i w centrum kraju burze, zachmurzenie spore w całej Polsce. Różnica temperatury między wybrzeżem a południowym wschodem niemal 20 stopni, na samym wybrzeżu 8 stopni, na południowym wschodzie 27, w centrum 22.
11: Trójka.

0: Zawsze, bo te słowa twarze są nawet od
1: spiżu.
0: Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
1: Całe szczęście.
0: W sumie po co biżuteria?

0: Jest 18. Strażacy opanowali pożar traw wzdłuż szlaku kolejowego w powiecie gliwickim. Najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie podpisana umowa dotycząca SAFE na zakup sprzętu wojskowego. Skrzydła 2 talenty to inicjatywa stypendialna Caritas Archidiecezji Katowickiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Strażacy opanowali pożar traw, który po południu wybuchł w powiecie gliwickim wzdłuż szlaku kolejowego Katowice-Wrocław. Pożar wywołały prawdopodobnie iskry spod kół pociągu. Informację o opanowaniu sytuacji potwierdził starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej. Wcześniej strażacy informowali o kilku ogniskach pożaru wzdłuż torów kolejowych na odcinku Rudziniec-Rzeczyce. Ogień rozprzestrzenił się częściowo na las i objął około 2 hektarów. Straż pożarna przekazała, że ruch kolejowy został na pewien czas wstrzymany. Później prędkość pociągów na tym odcinku została ograniczona do 20 km na godzinę.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie podpisana umowa dotycząca SAFE, podkreślił po posiedzeniu rządu rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka. Dokument, który ma otworzyć drogę do wykorzystania miliardów euro w ramach nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, według premiera może być gotowy już w piątek. Zależy nam na czasie, mówił Adam Szłapka.
2: My musimy po prostu wydawać sporo na obronność, ale też musimy zwiększać nasze możliwości produkcji. Żeby zwiększać nasze możliwości produkcji, polskie firmy zbrojeniowe muszą otrzymywać zamówienia, a te zamówienia można realizować właśnie z pieniędzy europejskich.
0: Program SAFE zakłada przekazanie Polsce w sumie prawie 44 miliardów euro nisko oprocentowanych pożyczek na obronność. Miasto Cieszyn wskazuje Zamek Cieszyn jako podmiot odpowiedzialny za bieżące utrzymanie schodów, które zawaliły się na Górze Zamkowej. Do zdarzenia doszło 23 kwietnia przy ulicy Bednarskiej. Drewniana konstrukcja załamała się pod 13-osobową grupą turystów z Pilicy. Jak wynika z dzisiejszego stanowiska burmistrz Gabrieli Staszkiewicz, schody były częścią mienia komunalnego powierzonego zamkowi na podstawie umowy dzierżawy.
3: Miasto Cieszyn nadal podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące schodów drewnianych i w oparciu o analizę obowiązujących przepisów prawa i dokumentów regulujących funkcjonowanie instytucji Zamek Cieszyn. Jedno jest pewne, za ten teren odpowiada Zamek Cieszyn.
0: Zamek już wcześniej wskazał, że dzierżawi tylko część terenu Góry Zamkowej. I zgodnie z umową odpowiada za estetykę i utrzymanie czystości użytkowanego obszaru. Magistrat ocenia, że oświadczenie zamku wprowadza opinię publiczną w błąd. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Cieszynie. 13-letnia łyżwiarka Katia, która uciekła z ogarniętego wojną Charkowa, została zakwalifikowana do programu stypendialnego Skrzydła 2 Talenty. To inicjatywa Caritas Archidiecezji Katowickiej. Młoda zawodniczka klasyfikuje się w pierwszej 15 ogólnopolskiego rankingu. Dzięki wsparciu darczyńców może kontynuować profesjonalne treningi łyżwiarstwa figurowego. Gdy jechałyśmy pociągiem z Ukrainy do Polski, nie wiedziałyśmy, dokąd konkretnie jedziemy, mówi łyżwiarka i stypendystka Caritas.
4: Moja mama pisała do wszystkich klubów w Polsce, różnych krajów i pierwszy klub, który do nas odpowiedział, to jest Edge. Powiedzieli, że mogą nas przyjąć, że to jest pomoc i żebyśmy się nie bali. Pamiętam, że przyjechałam na trening spóźniona około 30 minut. Było tak trochę strasznie, bo nikogo nie rozumiałam, nie umiałam nic powiedzieć, ale trenerzy były bardzo miłe. Znalazłam dobrych przyjaciół, które są z Polski. Już trafiłam na Olimpiadę Młodzieży w tym roku.
0: Rodzina Kati jest pod opieką Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, mówi koordynatorka programów stypendialnych Caritas Archidiecezji Katowickiej Dominika Kaczmarek.
5: Poprzez zgłoszenie centrum trafiła do nas, do naszego programu stypendialnego. Jest bardzo zdolna, jest bardzo też zdeterminowana i pomimo trudności, pomimo tych wojennych przeżyć, nie poddaje się i dalej walczy o swoje. Co więcej, reprezentuje teraz Polskę. Ma taką możliwość, że mieszkając tutaj w Katowicach, może reprezentować barwy biało-czerwone, jednocześnie pamiętając o swojej tożsamości.
0: Program Caritas Skrzydła 2 Talenty to także zaproszenie dla darczyńców. Każda pomoc to konkretne wsparcie dla dzieci, które mimo trudnego startu mają ogromny potencjał. Wieczór i noc będą pogodne, a temperatura minimalna od 10 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia nawet 25 stopni. Po południu może pojawić się więcej chmur. Miejscami nie są wykluczone opady deszczu i burze.

0: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. W Mikołowie na ulicy Jedności 1 na skrzyżowaniu z Nowym Światem mamy wypadek. Samochód osobowy potrącił młodocianego rowerzystę. Jest on teraz diagnozowany. W Rybniku na Rudzkiej zderzenie dwóch samochodów osobowych. W Sosnowcu na Kołłątaja również i w Bytomiu na Łagiewnickiej. Z kolei mamy zderzenie samochodu osobowego z tramwajem, więc dojeżdżając za tych miejsc uważajmy. Do jutra roboty drogowe na Krajowej Drodze numer 1 na 576 kilometrze na jezdni w kierunku Bielska-Białej. Są lokalne wyłączenia prawego lub lewego pasa ruchu, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. W Byczynie w południowo-wschodniej części Jaworzna zmiany w organizacji ruchu w centrum. To w związku z przebudową ulicy Krakowskiej. Zamknięty dla ruchu został odcinek tej ulicy od skrzyżowania z ulicą Hallera do skrzyżowania z ulicą Apsorskich i Gwardzistów. Dojazd do tych ulic możliwy jest przez węzeł EU2 i ulicę Krakowską.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.05 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
2: Ustawa o kryptoaktywach po raz trzeci. Rząd przygotowuje kolejne przepisy zawetowane wcześniej przez prezydenta. Ogromny pożar lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Na miejsce ściągani są strażacy z okolicznych regionów i śmigłowiec. Zależy nam na czasie. Rzecznik rządu mówi o planach podpisania pożyczek SAFE. Przepisy regulujące inwestycje w kryptowaluty powinny pojawić się wcześniej. Tak w Pulsie Trójki mówił Artur Bartkiewicz z Rzeczpospolitej. Odniósł się w ten sposób do afery Zonda Krypto i wcześniejszego dwukrotnego braku podpisu prezydenta pod ustawą o kryptoaktywach. Z Zonda Krypto wyparowały setki milionów złotych inwestycji Polaków.
3: Cały czas państwo jest trochę w tyle za tymi kryptowalutami, o czym świadczy choćby to, że nie mamy regulacji ustawowej, bo to też jest trochę przejaw tego, że gdzieś ten temat przegapiliśmy, bo oczywiście teraz wdrażamy unijne przepisy, ale przecież nic nie powstrzymywało polityków od tego, żeby już wprowadzić je wcześniej.
2: Zwraca uwagę publicysta Artur Bratkiewicz. W mediach pojawiają się też informacje o powiązaniach biznesowych i finansowych spółki z politykami. Zwracał z kolei uwagę Rafał Kalukin z Polityki.
4: Te wpływy sięgają dosyć daleko, co oczywiście znajduje później przełożenie na konkretne decyzje polityczne, czyli konkretnie mówiąc te dwa weta prezydenta Nawrockiego. Pamiętam doskonale aferę Amber Gold, afiliację tego biznesu kryptowalutowego z dzisiejszą elitą prawicową. No, są dużo bliższe.
2: Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu po raz trzeci ma trafić rządowa ustawa o kryptoaktywach. Jednocześnie trwają prace nad projektem Polski 2050, który, jak sugerował prezydent, miałby szansę na jego podpis. Na Lubelszczyźnie z ogromnym pożarem lasu walczą strażacy w miejscowości Kozaki w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim. O szczegółach mówi Mateusz Małyszek ze Straży Pożarnej.
5: Na miejscu zostało zadysponowane ponad 20 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu biłgorajskiego oraz powiatów ościennych, śmigłowiec, cysterna z powiatu biłgorajskiego i powiatu ościennego. Na tą chwilę nie posiadam informacji o opanowaniu pożaru. Utrudnieniem jest wiatr. Nie posiadamy także informacji na temat terenu objętego pożarem. Myślę, że akcja potrwa co najmniej do godzin późnowieczornych.
2: W lasach na terenie całego województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy poziom zagrożenia pożarowego. Najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie podpisana umowa dotycząca SAFE, podkreślił po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Dokument, który ma otworzyć drogę do wykorzystania wielu miliardów euro w ramach pożyczek na zakup sprzętu wojskowego, według premiera może być gotowy już w piątek. Zależy nam na czasie, dodaje rzecznik.
6: My musimy po prostu wydawać sporo na obronność, ale też musimy zwiększać nasze możliwości produkcji. Żeby zwiększać nasze możliwości produkcji, polskie firmy zbrojeniowe muszą otrzymywać zamówienia, a te zamówienia można realizować właśnie z pieniędzy europejskich.
2: Program SAFE zakłada przekazanie Polsce w sumie prawie 44 miliardów euro na obronność. Rząd chciał poszerzyć inwestycje objęte funduszem na inne służby mundurowe, ale ustawa w tej sprawie została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Rada Ministrów odpowiedziała więc własną uchwałą w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministrów obrony narodowej oraz finansów do podpisania umowy w imieniu rządu. W województwie lubelskim stwierdzono 10. ognisko ptasiej grypy w tym roku. Chorobę potwierdzono w gospodarstwie w miejscowości Chrzachy w powiecie bialskim.
7: w tym gospodarstwie było utrzymywanych około 7600 sztuk kaczek. Działania były standardowe, jest to choroba podlegająca obowiązkowi zwalczania. Drób został zabity, poddany utylizacji, została wykonana dezynfekcja i oczywiście zostało wszczęte dochodzenie epidemiologiczne.
2: Mówiła lekarz weterynarii Monika Michałowska. Wokół gospodarstw, w których stwierdzono chorobę, w promieniu 3 km wyznaczony jest obszar zapowietrzony, a następnie w promieniu 7 km obszar zagrożony. Na wyznaczonych obszarach obowiązują ograniczenia dotyczące transportu i handlu drobiem oraz jajami. Hodowane ptaki mają być trzymane w zamknięciu.
8: Klimat.
2: We Wrocławiu, Trzebnicy i Oświęcimiu jakość powietrza jest dostateczna. W południowej połowie kraju przeważnie jakość umiarkowana, w pozostałej części Polski dobra. 36% energii w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jest 18.05. Jest i sport w Trójce. Darek Urbanowicz.
10: Peleton Vuelta Espania Femenina już na mecie w Akuruni po przejechaniu 121 km i blisko 2000 metrów przewyższenia. Katarzyna Niewiadoma Finney dojechała do mety trzeciego etapu na 11 miejscu. 30 Karolina Perekitko, 51 Marta Jaskulska, a 81 Agnieszka Skalniak-Sujka. Niewiadoma jest 12 w generalce. Liderką niemiecka Franciszka Koch. A na dzisiejszym odcinku najszybsza okazała się francuska Cédrine Carbol, która oderwała się na 4 sekundy od peletonu. Ze spraw bieżących zaglądamy do Sosnowca na Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie. Dziś trzeci dzień gier. Japonia pokonała po dogrywce Litwę 3-2. Zaglądamy na to, co się do hali lodowej na mecz Ukrainy z Francją. 3-2 prowadzą Ukraińcy. O 19.30 arcyważny mecz Polski z Kazachstanem i przez aktualny wynik starcia Ukraińców z Francuzami ranga jego jeszcze rośnie i poczucie żalu, że nie wygraliśmy z Francją. Niedzielny mecz skończył się porażką 2-3 i 10 seriami rzutów karnych, mówił obrońca Bartłomiej Pociecha.
11: No, jest niedosyt. No, walczyliśmy do końca. To był mecz na tak zwany jeden gol. Marzył nam się co najmniej ten drugi punkt. Niestety go nie mamy. Konkurs rzutów karnych już taki jest, ale szanujemy ten jeden zdobyty punkt i być może to on zaważy gdzieś tam dalej o tabeli.
10: Ten cenny punkcik może być naprawdę na wagę awansu. Do elity trafia najlepsza dwójka z tego turnieju. Wszystko wyjaśni się w piątek wieczorem po meczu z Litwą. W czwartek zagramy z Japonią, ale teraz najważniejszy jest Kazachstan. Trzymamy kciuki od 19.30, a najlepiej już teraz. I na koniec początek zgrupowania siatkarzy w Spale. Trener reprezentacji Polski Nikola Grbić o priorytetach przed zaczynającym się sezonem kadrowym.
12: My musimy się przygotować za Los Angeles i szukać najlepiej formy krok po krok. I musimy zrozumieć, że każdy krok jest krok do przygotowania za Los Angeles. Jeśli będziemy się zakwalifikowali na Mistrzostwo Europy, na Mistrzostwo Świata, po rankingu, nie ma dużo różnicy. Myślę, że na końcu będzie najważniejsze, w jakiej formie będziemy w Los Angelesu i to jest to. A oczywiście ja chciałbym wygrać Silesia Cup, chciałbym wygrać VNL 2026, chciałbym wygrać Mistrzostwo Europy i tak dalej.
10: Silesia Cup to pierwszy sprawdzian, turniej towarzyski w Sosnowcu od 20 maja. Sport w Trójce wróci na antenę chwilę po pierwszym gwizdku meczu Arsenal-Atletico w półfinale Ligi Mistrzów, czyli chwilę po 21.
1: Noc z temperaturą od 5 stopni Celsjusza na Pomorzu do 16 na wschodzie nas czeka. Może popadać na przykład na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej oraz na zachodzie Wielkopolski. Tam nawet możliwe są burze dziś w nocy. Jutro sporo chmur na niebie. Burze też mogą się zdarzyć w centrum i na południowym wschodzie. A temperatura wyniesie od 10 stopni na północy przez około 22 w centrum do 27 na południowym wschodzie Polski.
13: Trójka.

0: Wybiła 19. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie zdjęcia przez posłów Konfederacji Ukraińskich flag z cieszyńskiego ratusza. Senackie komisje opowiedziały się za przyjęciem z poprawkami ustawy o rejestrze psów i kotów. Osobiste konta inwestycyjne przejęte przez rząd.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Cieszyńska prokuratura wszczęła śledztwo po zdjęciu flagi Ukrainy z miejscowego ratusza. Sprawa dotyczy wydarzeń z 11 lipca ubiegłego roku i działań dwóch posłów. Bronisława Foltyna z Konfederacji oraz Romana Frica z Konfederacji Korony Polskiej. Postępowanie toczy się na razie w sprawie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Śledczy badają dwa wątki. Kradzież z włamaniem oraz publiczne znieważenie znaków obcego państwa. Fakt rozpoczęcia postępowania komentuje burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.
2: No ja się po prostu bardzo cieszę, bo rzeczywiście działania obu posłów, ja powiedziałam jasno, że ja się wstydzę, że takie osoby zasiadają w naszym parlamencie i nie zmieniłam swojego zdania od zeszłego roku. Flagi są własnością miasta Cieszyn. Nasi mieszkańcy za nie zapłacili, nadal nie wróciły do nas.
0: Flagi Ukrainy zostały dwukrotnie zdjęte z ratusza i zastąpione biało-czerwonymi. Policja wcześniej odmówiła wszczęcia postępowania. Po zażaleniu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych sąd w Bielsku-Białej uchylił tę decyzję. Sprawa wróciła do organów ścigania.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Senackie Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Klimatu i Środowiska opowiedziały się dziś za przyjęciem wraz z poprawkami ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, czyli w skrócie KROPiK. Zaproponowane poprawki mają charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Ustawa będzie rozpatrywana przez Senat na środowym posiedzeniu plenarnym. Ustawa o KROPiK wprowadza obowiązek chipowania oraz rejestracji psów i kotów w elektronicznym systemie prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem ustawy, jak argumentowano, jest ograniczenie bezdomności zwierząt i zmniejszenie rosnących kosztów ponoszonych przez gminy na utrzymanie schronisk. W trakcie prac w Sejmie między innymi skrócono termin wejścia w życie ustawy od jej ogłoszenia z 3 do 2 lat. Jednocześnie zachowano 3-letni okres na oznakowanie i rejestrację zwierząt urodzonych przed wejściem w życie ustawy. W ciągu 5 lat rejestr ma objąć całą populację psów i znaczną część populacji kotów w Polsce. Od stycznia przyszłego roku w ofertach banków i domów maklerskich może pojawić się nowe narzędzie do inwestowania. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które pozwolą swoim posiadaczom zainwestować na giełdzie do 100 tysięcy złotych bez płacenia podatku. A o szczegółach Michał Makowski.
3: Na osobistym koncie inwestycyjnym akcje o wartości do 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z podatku. W przypadku bezpieczniejszych obligacji limit zwolnienia to 25 tysięcy złotych. Konto OKI może być dobrym punktem wejścia dla nowych inwestorów na warszawskiej giełdzie.
4: Wydaje mi się, że w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. To jest rozwiązanie, które zdecydowanie przewyższa inwestowanie na standardowych rachunkach maklerskich.
3: Powiedział partner zarządzający w Opoka TFI Kamil Cisowski. Inwestując więcej niż 100 tysięcy złotych, zamiast podatku od zysków kapitałowych, trzeba będzie zapłacić podatek od wartości aktywów. To oznacza, że posiadacz konta OKI zapłaci go nawet jeśli poniesie stratę. Zwraca uwagę Michał Żuławiński ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
5: Coś za coś, kiedy na naszym OKI zarobimy nawet bardzo dużo, to nie trzeba będzie się dzielić z fiskusem 19% tego zysku.
3: Środki zgromadzone na rachunku OKI będzie można wypłacić w dowolnym momencie.
0: Preferencyjne rozwiązania podatkowe dotyczą tylko akcji spółek zarejestrowanych w Polsce. Rządowym projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych zajmie się teraz Sejm. Naukowcy z Katowic twierdzą, że znaleźli sposób, aby jednocześnie chronić śląskie rzeki i pomagać chorym na raka. Badacze z Głównego Instytutu Górnictwa opracowali metodę oczyszczenia wód z kopalń z pomocą specjalnego sztucznego minerału, syntetycznego zeolitu. Działa on jak filtr, który wyłapuje szkodliwy rad. Do tej pory usuwanie tego pierwiastka z wody wymagało użycia toksycznych substancji. Teraz naukowcy chcą wykorzystywać do tego odpady, czyli popioły z elektrowni. Co ważne, wyłapany z wody rad nie zmarnuje się. Może on posłużyć do produkcji nowoczesnych leków wykorzystywanych w medycynie nuklearnej przy leczeniu nowotworów. Na razie testy w laboratorium wypadły pomyślnie. Przyjdzie czas na sprawdzenie tej metody w rzeczywistych warunkach bezpośrednio przy kopalnianych zrzutach wody. Tej nocy początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, później wzrośnie do dużego z ewentualnymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 15 stopni.
6: Pro. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa walka z dużym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim w Lubelskiem. Ogień gasi około 200 strażaków. Inwestorzy zarobią bez podatku. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Na maturę bez komórki, przypominają o tym egzaminatorzy. Tylko w Podlaskiem z egzaminu wyproszono 4 zdających. Około 200 strażaków gasi pożar lasu w powiecie biłgorajskim w Lubelskiem. W akcji uczestniczą cysterny z wodą i śmigłowce. Około 15 strażacy otrzymali zgłoszenie o rozległym pożarze w gminie Łukowa. Ze względu na ogień droga wojewódzka 849 na wysokości miejscowości Kozaki jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje ruch objazdami. Służby apelują o niezbliżanie się do miejsca pożaru i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Osobiste konta inwestycyjne przejęte przez rząd. Od 2027 roku w ofertach banków i domów maklerskich może pojawić się nowe narzędzie do inwestowania. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które pozwolą swoim posiadaczom zainwestować na giełdzie do 100 tysięcy złotych bez płacenia podatku. Michał Makowski.
7: Na osobistym koncie inwestycyjnym akcje o wartości do 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z podatku. W przypadku bezpieczniejszych obligacji limit zwolnienia to 25 tysięcy złotych. Konto OKI może być dobrym punktem wejścia dla nowych inwestorów na warszawskiej giełdzie.
4: Wydaje mi się, że w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. To jest rozwiązanie, które zdecydowanie przewyższa inwestowanie na standardowych rachunkach maklerskich.
7: Powiedział partner zarządzający w Opoka TFI Kamil Cisowski. Inwestując więcej niż 100 tysięcy złotych, zamiast podatku od zysków kapitałowych trzeba będzie zapłacić podatek od wartości aktywów. To oznacza, że posiadacz konta OKI zapłaci go, nawet jeśli poniesie stratę. Zwraca uwagę Michał Żuławiński ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
5: Coś za coś, kiedy na naszym OKI zarobimy nawet bardzo dużo, to nie trzeba będzie się dzielić z fiskusem 19% tego zysku.
7: Środki zgromadzone na rachunku OKI będzie można wypłacić w dowolnym momencie. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Mimo obowiązywania umowy z krajami Mercosuru są problemy z eksportem na rynek Brazylii. Brukselska korespondentka Polskiego Radia widziała zestawienie dotyczące sektora rolno-spożywczego. Problemy ma sektor mleczarski, który miał być jednym z wygranych na wejściu w życie umowy z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem.
8: Według dokumentów Komisji Europejskiej uaktualnionych dziś, czyli 5 maja, Brazylia stosuje pozataryfowe utrudnienia. W praktyce chodzi o świadectwa weterynaryjne, których nie uznaje i domaga się dodatkowych badań. Na problemy zwraca także uwagę sektor mleczarski w Polsce, a tymczasem polska branża mleczarska ma się czym pochwalić, m.in. serami długo dojrzewającymi, które są dobrej jakości. W przyszłym miesiącu w Polsce będzie komisarz do spraw rolnictwa Christof Hansen. Ma wziąć udział w Dniach Pola w Szepietowie na Podlasiu. Biorąc pod uwagę silną tradycję w branży mleczarskiej w województwie podlaskim, nie ucieknie zapewne od tego tematu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: Tegoroczne matury trwają dopiero drugi dzień, a dla 4 osób w województwie podlaskim już się zakończyły. Powód to unieważnienie ich arkuszy przez zespoły egzaminacyjne w szkołach.
9: 2 unieważnienia egzaminu maturalnego z języka polskiego. Powodem było wniesienie urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną oraz 2 unieważnienia z powodu pracy niesamodzielnej, ściągania na sali egzaminacyjnej. To w dniu dzisiejszym zostały te egzaminy unieważnione z matematyki. Każde z tych 4 przypadków są to różne placówki na terenie województwa podlaskiego.
6: Mówiła dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszka Muzyk. Unieważnienie arkusza z jednego z przedmiotów obowiązkowych na maturze zamyka jednocześnie szansę na zdobycie świadectwa dojrzałości w tym roku. Jutro pisemny egzamin maturalny z 3 obowiązkowego przedmiotu na poziomie podstawowym, czyli języka obcego nowożytnego. Wczoraj w całym kraju unieważniono egzamin 12 maturzystów, którzy zostali złapani z telefonami komórkowymi. Kąpiele słoni stały się atrakcją łódzkiego ZOM. W związku z przebudową wewnętrznego wybiegu, który jest przygotowywany na przyjazd nowej samicy słonia oraz małego słonia, zwierzęta przeniesiono do zewnętrznego basenu. I tak kąpiele słoni można oglądać do połowy czerwca. Na miejscu nie brakuje zachwytów.
10: Jaki ma długi róg?
11: Jaki słoniak!
10: Bardzo fajne słonie
11: bardzo
10: są.
11: Bardzo fajne, tak.
12: Tak, superowe.
13: Kąpią się, tak. Jedzą jabłka.
14: To jest piękne zobaczyć takie duże zwierzęta w swoim środowisku takim jakby.
15: Komfort słoni zostaje utrzymany, słonie znają teren, woda jest pod kontrolą naszą i więc tutaj wszystko jest w porządku.
6: Dodawał kierownik sekcji słoni Ireneusz Dąbrowski. Pokazowe kąpiele odbywają się codziennie o 11 i 17.30. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Wieczorem i w nocy pogodnie, ale miejscami na zachodzie, w centrum i na północy będzie padał deszcz. Lokalnie możliwe burze. Na południu i w czasie burz porywisty wiatr. Nad ranem od 7 stopni na północy do 10 w centrum i 14 na południu.
1: Ogłoszenie społeczne.
16: Halo, czy jest...

kwiatuszki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest? Mieszkam w teczce.

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatruć,

i tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje, a potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem.

0: Jest 20. Prezydent Bytomia zapowiedział zawiadomienie złożone do prokuratury w sprawie zbiórki podpisów pod organizacją referendum o odwołanie władz tego miasta. Irańskie ataki na statki w Zatoce Perskiej oraz port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie wymagają powrotu do wojny. Tak oświadczył prezydent USA Donald Trump. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Astmy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz zapowiedział, że złoży do prokuratury zawiadomienie o możliwych fałszerstwach przy zbiórce podpisów poparcia dla referendum w sprawie odwołania lokalnych władz. Dziś komisarz wyborczy poinformował, że na kartach z podpisami znajdowały się dane 179 osób zmarłych. Komisarz z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miejskiej w Bytomiu. Wskazał w postanowieniu, że spośród ponad 12 tysięcy podpisów, które dostarczyła grupa referendalna, aż 4621 podpisów było nieważnych, to prawie 40%. Mając świadomość tego, kto i w jaki sposób zbierał podpisy pod inicjatywą referendalną, w trosce o bezpieczeństwo Bytomian składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa fałszerstwa. Będę wnioskował do prokuratora o zabezpieczenie kart z podpisami, poinformował Mariusz Wołosz. Podziękował także mieszkańcom Bytomia za zaufanie. Natomiast grupa referendalna wydała komunikat, w którym zapowiedziała, że podejmie kolejną próbę przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania lokalnych władz. Komisarz napisał w postanowieniu, że najwięcej podpisów zostało zakwestionowanych z powodu braku odpowiednich praw wyborczych, innego adresu oraz wielokrotnego podpisu tego samego wyborcy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Irańskie ataki na statki w Zatoce Perskiej oraz port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie wymagają powrotu do wojny. Tak oświadczył Donald Trump. Amerykański prezydent nie odpowiedział jednak, co stanowiłoby naruszenie zawieszenia broni między USA a Iranem.
2: Dowiecie się, ponieważ was o tym poinformuję. Oni wiedzą, co robić, wiedzą też, czego nie robić. Iran rozgląda się za małymi łodziami, próbując rywalizować z naszą wspaniałą marynarką wojenną. Mówił dziennikarzom Donald Trump. Według prezydenta USA Irańczycy chcą zawrzeć porozumienie, pomimo że publicznie deklarują co innego. Przyznał, że jest zirytowany takimi działaniami Teheranu. W cieśninie Ormuz doszło do wymiany ognia pomiędzy USA i Iranem krótko po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa zamiaru przeprowadzenia części okrętów przez ten szlak. Z kolei sekretarz obrony Pete Hegseth oświadczył wcześniej, że zawieszenie broni nie dobiegło końca. Władze w Teheranie natomiast odpowiedziały, że chcą porozumienia pokojowego.
0: A te informacje zebrał Jan Pachlowski. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Astmy. To okazja do podjęcia tematu profilaktyki, diagnostyki i leczenia tej choroby cywilizacyjnej. U wielu pacjentów astma pozostaje nierozpoznana lub jest niewystarczająco kontrolowana. To prowadzi do zaostrzeń, hospitalizacji, istotnego pogorszenia jakości życia oraz znaczącego obciążenia systemu ochrony zdrowia. Do czujności i reagowania namawia Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP.
3: Ci z Państwa, którzy mają kaszel świsty duszności i nie wiecie, że u podstawy dolegliwości leży astma, powiedzcie o tym swojemu lekarzowi. Ci z Państwa, którzy macie już astmę, ale nie umiecie korzystać z inhalatora, powiedzcie o tym swojemu lekarzowi. On pouczy Was, jak prawidłowo zastosować ten lek.
0: Według danych WHO na astmę choruje na świecie ponad 360 milionów osób. Po raz 14 mieszkańcy Jaworzna mogą zgłaszać wnioski do budżetu obywatelskiego. Projekt wraz z listą poparcia minimum 30 osób trzeba dostarczyć do 25 maja do Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Osobiście, pocztą lub mailowo. Pula środków to prawie 5 milionów złotych podzielonych na zadanie inwestycyjne, jak na przykład chodniki, place zabaw oraz nieinwestycyjne, czyli na przykład organizacja różnych wydarzeń. Dzisiejsza noc rozpocznie się przy małym zachmurzeniu, które z czasem wzrośnie do dużego. Będzie bardzo ciepło, jak na tę porę roku. Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 15 stopni. Uwaga na bardzo silny wiatr, który w rejonach podgórskich osiągnie w porywach 70 km na godzinę, a wysoko w górach nawet 90 km na godzinę.
4: Program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 5 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 200 strażaków walczy z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem, wspomagają ich śmigłowcy. Pentagon nie potwierdza planów wycofania większej liczby amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Bez Francuzów jury festiwalu filmowego w Cannes. Wielkie święto kina na Lazurowym Wybrzeżu już za tydzień. Potężny pożar lasów i nieużytków pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Z ogniem walczy 200 strażaków, wspomagają ich dwa śmigłowce. W okolicy miejscowości Kozaki płonie 100 hektarów. Pożar cały czas się rozprzestrzenia, a akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. Jest apel lokalnych władz do okolicznych mieszkańców.
5: Apelujemy, prosimy mieszkańców, żeby w tamte rejony się nie udawali, nie zbliżali się do tego miejsca. Pozwólmy na bezpieczną pracę naszym strażakom i też zadbajmy o nasze własne bezpieczeństwo. Pożar jest w tej chwili gaszony przez strażaków, utrudnia oczywiście susza i potęguje ten pożar również silny, dosyć silny wiatr. W tej chwili to jest daleko do najbliższych zabudowań, więc nie ma takiej tutaj obawy, że jakieś budynki ucierpią. Pożar typowo w lesie. No i oczywiście nieużytki rolne.
4: Mówi starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Na pograniczu województw lubelskiego i podlaskiego, na południu mazowieckiego oraz lokalnie w Małopolsce występuje ekstremalne zagrożenie pożarowe w lasach. Na południowym wschodzie kraju zagrożenie jest bardzo wysokie. Pentagon nie potwierdza zapowiadanych przez prezydenta Donalda Trumpa planów dalszego wycofania żołnierzy USA z Niemiec. Rzecznik amerykańskiego resortu obrony powtórzył, że zdecydowano jedynie o wycofaniu 5000 wojskowych. Sean Parnell oświadczył, że ta decyzja jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i uwzględnienia potrzeb i warunków panujących na miejscu. W sobotę prezydent Donald Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie mówił o dodatkowej redukcji wojsk ponad ogłoszone 5 tysięcy. Będzie nowe narzędzie do inwestowania. Ma być dostępne od stycznia. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Pozwalał zainwestować na giełdzie do 100 tysięcy złotych bez płacenia podatku. O szczegółach Michał Makowski.
6: Na osobistym koncie inwestycyjnym akcje o wartości do 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z podatku. W przypadku bezpieczniejszych obligacji limit zwolnienia to 25 tysięcy złotych. Konto OKI może być dobrym punktem wejścia dla nowych inwestorów na warszawskiej giełdzie.
7: Wydaje mi się, że w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. To jest rozwiązanie, które zdecydowanie przewyższa inwestowanie na standardowych rachunkach maklerskich.
6: Powiedział partner zarządzający w Opoka TFI Kamil Cisowski. Inwestując więcej niż 100 tysięcy złotych, zamiast podatku od zysków kapitałowych trzeba będzie zapłacić podatek od wartości aktywów. To oznacza, że posiadacz konta OKI zapłaci go nawet jeśli poniesie stratę. Zwraca uwagę Michał Żuławiński ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
8: Coś za coś, kiedy na naszym OKI zarobimy nawet bardzo dużo, to nie trzeba będzie się dzielić z fiskusem 19% tego zysku.
6: Środki zgromadzone na rachunku OKI będzie można wypłacić w dowolnym momencie. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: Nieprawidłowy manewr tuż nad ziemią mógł być przyczyną śmierci spadochroniarza w Lesznie. Do wypadku doszło 1 maja na miejscowym lotnisku. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Śledczy mają już wyniki sekcji zwłok 39-letniego mężczyzny.
9: Biegli określili wstępnie, że przyczyna jego śmierci to obrażenia rozległe, wielonarządowe, powstałe w wyniku i charakterystyczne dla upadku z wysokości.
4: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że doświadczony skoczek zbyt nisko wykonał manewr 180 stopni i nabierając prędkości uderzył w ziemię. Śledczy mają zapis wypadku z kamery monitoringu. Organizatorzy festiwalu filmowego w Cannes ujawnili ostatni element programu, który pozostawał tajemnicą – skład jury. To ona wyłoni laureatów, w tym zdobywcę prestiżowej Złotej Palmy. Filmowa impreza na Lazurowym Wybrzeżu rozpocznie się za tydzień. Skład jury zna Stefan Folzer.
10: Najbardziej rozpoznawalnymi członkami 9-osobowego jury są amerykańska aktorka Demi Moore, szwedzki aktor Stellan Skarsgård oraz chińska reżyserka Chloe Zhao. Tegoroczne jury wyróżnia się dużą różnorodnością. W jego skład wchodzą artyści z Etiopii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Chile, Belgii i Wielkiej Brytanii, a przewodniczyć mu będzie południowo-koreański reżyser Park Chan-wook. Zaskoczenie nad Sekwaną budzi fakt, że po raz pierwszy od dawna w jury nie ma żadnego przedstawiciela Francji. Jurorzy ocenią 22 filmy konkursowe, wśród których znalazły się produkcje znanych reżyserów, m.in. Pedro Almodovara i Jamesa Greya. Szansą dla Polski jest obecność w tym gronie Pawła Pawlikowskiego z filmem 1949. Jego poprzedni film, Zimna wojna, zdobył w Cannes nagrodę za reżyserię. Laureaci festiwalu w Cannes zostaną wyłonieni 23 maja. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: W nocy deszcz, miejscami na zachodzie, w centrum i na północy. Lokalnie burze i od 7 do 14 stopni.
11: Autopromocja.
12: Jak to?

Chcę cicho, spokoju, mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie, wiem co tutaj jest gra.

Co jeśli mnie omami? A w tobie wszystko się wypali. Co jeśli tylko bawię się, a ty zaraz w myślach już poślubisz mnie?

myślę, że przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze, nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji, weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole, a ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu, tylko sparzyłam się od razu.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską na wykorzystanie funduszy z programu SAFE. Wciąż nie udało się opanować ogromnego pożaru lasu pod Biłgorajem. Z ogniem walczy 300 strażaków. Wyspa Jersey pozbywa się śladów obecności byłego księcia Andrzeja za zgodą monarchii. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka dowiedziała się nieoficjalnie, że unijni komisarze zaakceptowali umowę w procedurze pisemnej. Teraz pozostaje już tylko podpisanie umowy w piątek w Warszawie i Bruksela będzie mogła przelać zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro.
1: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę komisji na umowę pożyczkową. Ma też być największym beneficjentem. Ma otrzymać prawie 44 miliardy euro z całej puli w funduszu wynoszącej 150 miliardów euro. Czas miał tu kluczowe znaczenie. Polska wynegocjowała, że do końca tego miesiąca może samodzielnie realizować projekty obronne, finansować z SAFE inwestycje już rozpoczęte, choć wymóg korzystania z funduszu to projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje. Teraz Warszawa będzie musiała sprawnie uporać się z biurokratycznymi wymogami, by otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na te inwestycje. Na liście projektów, które Polska chce sfinansować, są m.in. Tarcza Wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe, produkcja amunicji wielokalibrowej, przeciwlotnicze zestawy rakietowe czy armatohaubice. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Około 300 strażaków walczy z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Z powietrza wspierają ich samoloty gaśnicze. Płonie około 150 hektarów w rejonie miejscowości Kozaki między Józefowem a Łukową. Pożar wciąż nie jest opanowany, ogień szybko się rozprzestrzenia, sytuację pogarsza silny wiatr i bardzo sucha ściółka. Jak mówi Mateusz Małyszek ze Straży Pożarnej w Biłgoraju, sytuacja jest trudna, a działania mogą potrwać wiele godzin.
2: Myślę, że co najmniej do późnych godzin nocnych, być może nawet do rana. W tym momencie pożar nadal trwa, działania strażaków trwają. Tutaj jest pożar lasu, obejmuje poszycie leśne, częściowo obejmuje również pożar całkowity drzewostanu. Idzie wierzchołkami, pożar przenosi się, jest dosłownie przerzucany drzewa na drzewo, no i rozprzestrzenia.
0: Strażacy podkreślają, że ogień jest oddalony od zabudowań, na razie nie zagraża domom. Służby apelują jednak, by nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać akcji ratunkowej. Do gaszenia ognia ściągnięte zostały jednostki lotnicze z Radomia, Łodzi, Warszawy i Krakowa. Na miejscu pracują też policja i służby leśne. Rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie wobec łódzkiego adwokata Pawła Kozaneckiego, skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. W 2021 roku pod Olsztynem na drodze Barczewo-Jeziorany zginęły dwie kobiety, a prawnik auto, którym jechały, nazwał trumną na kółkach. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi w oświadczeniu pisze, że postępowanie wszczęto po informacji, że adwokat jest poszukiwany listem gończym, bo nie stawił się do odbycia kary. Podkreśla też, że Paweł Kozanecki nie złożył też wyjaśnień w sprawie doniesień dotyczących niewywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec pokrzywdzonych. Od 1 stycznia 2024 roku adwokat jest zawieszony w czynnościach zawodowych. Kolejny krok w ograniczaniu publicznej obecności syna królowej Elżbiety II, Andrzeja, po głośnych skandalach z ostatnich lat. Z mariny na wyspie Jersey usunięto tablicę upamiętniającą byłego księcia. Decyzję podjęły władze portowe i zatwierdził ją przedstawiciel brytyjskiej monarchii, relacjonuje Anna Rączkowska.
3: Chodzi o pamiątkową tablicę w marinie znajdującej się w stolicy wyspy St. Helier, która przypominała o uroczystym otwarciu przystani przez byłego księcia Andrzeja w 1998 roku. Została ona zastąpiona nową inskrypcją informującą, że przystań została otwarta w imieniu królowej Elżbiety II. Najwyższy przedstawiciel monarchy na wyspie Jersey, wiceadmirał Sir Jerry Kidd, uznał zmianę za w pełni właściwą. Podkreślił przy tym, że relacje wyspy z brytyjską rodziną królewską pozostają silne. To kolejny efekt sprawy byłego księcia Andrzeja, który w 2022 roku stracił tytuły i funkcje publiczne po ujawnieniu jego powiązań z Jeffreyem Epsteinem. Od tamtej pory jego obecność w przestrzeni publicznej jest systematycznie ograniczana. Usunięcie plakietki z nazwiskiem brata króla Karola III nie była pierwszą tego rodzaju decyzją na Wyspach Normandzkich. 4 lata temu na wyspie Alderney odebrano mu patronat nad lokalną fundacją zajmującą się dziedzictwem morskim, a na Jersey przestał być patronem klubu golfowego. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Krępnej, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Szymbarku, Złotym Potoku i Jarczewie. Poza tym dobra lub bardzo dobra. 20% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
5: Polska gra z Kazachstanem. To kolejny mecz biało-czerwonych w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie. Po porażce w rzutach karnych z Francją przed Polakami jeszcze trudniejsze zadanie z silnym rywalem, z którego wywiązują się jak na razie wzorowo. Nasi prowadzą w Sosnowcu do przerwy 1-0 po golu Patryka Wronki. Od kilku minut trwa mecz rewanżowy w półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal Londyn podejmuje Atletico Madryt. Przed tygodniem był remis 1-1, teraz po 6 minutach 0-0. Jutro finał w Monachium zagrają Bayern z broniącym tytułu Paris Saint-Germain. W Paryżu PSG wygrało 5-4. Z wątków piłkarskich dodam, że Jakub Kiwior zostanie na dłużej w FC Porto. Świeżo upieczony mistrz Portugalii wykupił reprezentanta Polski z Arsenalu za 17 milionów euro. W tym sezonie Kiwior wystąpił w 38 spotkaniach Smoków, zaliczył 2 asysty. W Porto oprócz Kiwiora z Polaków grają także Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski. To teraz siatkówka i reprezentacja Polski, która rozpoczęła zgrupowanie w Spale przed drużyną rozgrywki Ligi Narodów, a w dalszej perspektywie najważniejsza impreza roku, czyli Mistrzostwa Europy, na których Polacy będą bronili tytułu mistrzowskiego. O celach kadry więcej powie prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
6: Zdajemy sobie sprawę, że ten sezon będzie bardzo trudny. Pierwszy raz w historii Mistrzostwa Europy dają awans do Igrzysk Olimpijskich, więc wszystkie reprezentacje z Europy do tego się bardzo mocno przygotują i właśnie licząc na to, że już we wrześniu ten bilet do Los Angeles zostanie wywalczony. No my również. Czy damy radę? Zobaczymy.
5: Zobaczymy. Powody do radości ma środkowy Bartłomiej Lemański, który powrócił do kadry.
7: Tak, jestem bardzo zadowolony, że gdzieś tam po takiej przerwie mi się to udało dokonać. Tym bardziej, że no chyba niewiele jest takich gdzieś tam przypadków, że po takiej dłuższej przerwie też w pewnym wieku, no bo w tym roku przekroczyłem już magiczną 30. Mega jestem z siebie zadowolony z sezonu i dumny, że znowu mogę reprezentować swój kraj.
5: Ze zgrupowania w Spale siatkarze pojadą na turniej Silesia Cup. 20 maja zagrają w Sosnowcu. Pierwszy w tym roku mecz towarzyski z Serbami.
0: A w nocy deszcz, miejscami na zachodzie, w centrum i na północy lokalnie burze i od 7 do 14 stopni.
4: Ogłoszenie społeczne.

lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzy księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś: lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie

0: Jest 22. Władze Chorzowa zdecydowały o przywróceniu ruchu pieszych pod estakadą. Wkrótce mają tam też wrócić samochody i tramwaje. Umowa pożyczkowa z unijnego programu Save dla Polski została zatwierdzona. Jako pierwsza ta informacja potwierdził szef MON. W informacjach także o najważniejszych sportowych wydarzeniach rozgrywanych właśnie w Sosnowcu i Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Częściowo udrożniono ruch pieszych pod estakadą w Chorzowie, poinformował o tym prezydent miasta Szymon Michałek. Jednocześnie ruszyły też prace zabezpieczające, zmierzające do przywrócenia ruchu samochodowego pod wiaduktem.
2: Uruchamiamy ruch pieszy między pawilonami oraz ruch pieszy od ulicy Krakusa do ulicy Wolności po kładce tutaj na estakadzie, jak również z tyłu za ulicą Rynek aż do parku Hutników. I to jest na pierwszy ogień. W następnej kolejności prace naprawcze mają doprowadzić do tego, abyśmy mogli uruchomić ruch pieszy oraz ruch tramwajowy pod estakadą.
0: Po zakończeniu prac zabezpieczających może też zostać przywrócony ruch tramwajowy pod estakadą, ale będzie to wymagało korekt rozkładów jazdy. Umowa pożyczkowa z programu Safe dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza i jest gotowa do podpisu. Ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. A informację tę potwierdził wieczorem szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową Safe jako pierwszą. Potwierdzamy swoją pozycję lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance. Jesteśmy także największym beneficjentem programu Safe. To blisko 190 miliardów złotych dla naszej armii i naszego przemysłu zbrojeniowego, przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Polscy hokeiści przegrali z Kazachstanem w rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej A. A to spotkanie oglądał nasz dziennikarz Tadeusz Musiał.
3: Właściwie wszystko, co najważniejsze, to już powiedziałaś. Tak, przegraliśmy z Kazachstanem, przegraliśmy 2-3. Bardzo dobre informacje mieliśmy do 48 minuty, bo po golu Patryka Wronki z tej drugiej prowadziliśmy 1-0 i broniliśmy się przez większość tego spotkania, ale broniliśmy się szczęśliwie, skutecznie i bardzo dobrze. W 48 minucie i pierwszej sekundzie Muratow znalazł się z kijem przed polską bramką, a w ten kij trafił krążek i tak podbity wpadł pod polską poprzeczkę. 58 minuta gry, wtedy już były złe informacje, bo Simonow znalazł się przed bramkarzem, a że dostał krążek spod bandy, no to wykorzystał swoją szansę i przegrywaliśmy 1-2. Zaryzykował trener Pekka Tirkonen, ściągnął Tomasa Fucika, ale się nie opłaciło. Szybko zgubiony krążek, 59 minuta gry, Sawicki ustala 3-1 dla zespołu Kazachstanu. Jeszcze poderwaliśmy się, próbowaliśmy i zawalił sam sobie bramkarz kazachski w sytuację 2 sekundy przed końcową syreną, kiedy Patryk Krężołek strzelił z bardzo ostrego kąta. Kazach wtrącił sobie krążek do własnej bramki, ale to tylko było taki łabędzi śpiew polskich hokeistów. Przegraliśmy 2-3 to spotkanie. Jeszcze nie jest to rezultat pogrążający nasze szanse na awans do elity, ale sytuacja w tabeli na pewno się skomplikowała.
0: Na kolejne spotkanie biało-czerwoni rozegrają w czwartek z Japonią. Z kolei w trzecim meczu finałowym o awans do Plus Ligi siatkarze GKS-u Katowice podejmują BBTS Bielsko-Biała. To spotkanie w katowickiej arenie ogląda nasz redakcyjny kolega Tomasz Gancarek.
4: To spotkanie przed momentem się zakończyło i widać, że BBTS Bielsko-Biała nie rezygnuje z marzeń o awansie do Plus Ligi, bo Bielszczanie w Katowicach wygrali z GKS-em 3-0. Pierwszy set to bardzo dobra, koncertowa wręcz gra BBTS-u do stanu 22-14. Wtedy na zagrywce pojawił się Wojciech Ferenc i zrobiło się trudno dla przyjezdnych, ale jednak mimo wszystko wygrali 25-23. Drugi set bardzo wyrównany. Bohaterem ostatniej akcji Marcel Chmielewski, libero drużyny z Bielska-Białej, który świetnie podbił atak Ferenca. Co prawda wyprowadzona kontra jeszcze nie przyniosła punktu, ale później Ferenc został zatrzymany trójblokiem i bielszczanie wygrali 26-24. Trzecia partia znów wyrównana do stanu po 16. Od tego momentu zaczęli budować swoją przewagę gracze z Bielska-Białej i pewnie wygrali 25-22. Całe spotkanie 3-0 i choć przegrywają jeszcze wciąż z Gieksą w walce do 3 zwycięstw, to już tylko 1-2, a kolejne spotkanie w tej parze rozegrane zostanie w sobotę w Bielsku-Białej.
0: A w rywalizacji do 3 zwycięstw katowiczanie prowadzili 2-0. Przed nami wietrzna i ciepła noc z temperaturą od 10 do 13 stopni w rejonach podgórskich. Na pozostałym obszarze okolice 15 kreski na termometrach. Niebo początkowo będzie przejrzyste, jednak nad ranem przybędzie chmur.
5: Program Trzeci Polskiego Radia wtorek, 5 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską na wykorzystanie funduszy z programu SAFE. Wciąż nie udało się opanować ogromnego pożaru lasu pod Biłgorajem. Z ogniem walczy 300 strażaków. Wyspa Jersey pozbywa się śladów obecności byłego księcia Andrzeja za zgodą monarchii. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka dowiedziała się nieoficjalnie, że unijni komisarze zaakceptowali umowę w procedurze pisemnej. Teraz pozostaje już tylko podpisanie umowy w piątek w Warszawie i Bruksela będzie mogła przelać zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro.
6: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę komisji na umowę pożyczkową. Ma też być największym beneficjentem. Ma otrzymać prawie 44 miliardy euro z całej puli w funduszu wynoszącej 150 miliardów euro. Czas miał tu kluczowe znaczenie. Polska wynegocjowała, że do końca tego miesiąca może samodzielnie realizować projekty obronne, finansować z SAFE inwestycje już rozpoczęte, choć wymóg korzystania z funduszu to projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje. Teraz Warszawa będzie musiała sprawnie uporać się z biurokratycznymi wymogami, by otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na te inwestycje. Na liście projektów, które Polska chce sfinansować, są m.in. Tarcza Wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe, produkcja amunicji wielokalibrowej, przeciwlotnicze zestawy rakietowe czy armatohaubice. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Około 300 strażaków walczy z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Z powietrza wspierają ich samoloty gaśnicze. Płonie około 150 hektarów w rejonie miejscowości Kozaki między Józefowem a Łukową. Pożar wciąż nie jest opanowany, ogień szybko się rozprzestrzenia, sytuację pogarsza silny wiatr i bardzo sucha ściółka. Jak mówi Mateusz Małyszek ze Straży Pożarnej w Biłgoraju, sytuacja jest trudna, a działania mogą potrwać wiele godzin.
7: Myślę, że co najmniej do późnych godzin nocnych, być może nawet do rana. W tym momencie pożar nadal trwa, działania strażaków trwają. Tutaj jest pożar lasu, obejmuje poszycie leśne, częściowo obejmuje również pożar całkowity drzewostanu. Idzie wierzchołkami, pożar przenosi się, jest dosłownie przerzucany drzewa na drzewo, no i rozprzestrzenia.
5: Strażacy podkreślają, że ogień jest oddalony od zabudowań, na razie nie zagraża domom. Służby apelują jednak, by nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać akcji ratunkowej. Do gaszenia ognia ściągnięte zostały jednostki lotnicze z Radomia, Łodzi, Warszawy i Krakowa. Na miejscu pracują też policja i służby leśne. Rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie wobec łódzkiego adwokata Pawła Kozaneckiego, skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. W 2021 roku pod Olsztynem na drodze Barczewo-Jeziorany zginęły dwie kobiety, a prawnik auto, którym jechały, nazwał trumną na kółkach. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi w oświadczeniu pisze, że postępowanie wszczęto po informacji, że adwokat jest poszukiwany listem gończym, bo nie stawił się do odbycia kary. Podkreśla też, że Paweł Kozanecki nie złożył też wyjaśnień w sprawie doniesień dotyczących niewywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec pokrzywdzonych. Od 1 stycznia 2024 roku adwokat jest zawieszony w czynnościach zawodowych. Kolejny krok w ograniczaniu publicznej obecności syna królowej Elżbiety II, Andrzeja, po głośnych skandalach z ostatnich lat. Z mariny na wyspie Jersey usunięto tablicę upamiętniającą byłego księcia. Decyzję podjęły władze portowe i zatwierdził ją przedstawiciel brytyjskiej monarchii, relacjonuje Anna Rączkowska.
8: Chodzi o pamiątkową tablicę w marinie znajdującej się w stolicy wyspy St. Helier, która przypominała o uroczystym otwarciu przystani przez byłego księcia Andrzeja w 1998 roku. Została ona zastąpiona nową inskrypcją informującą, że przystań została otwarta w imieniu królowej Elżbiety II. Najwyższy przedstawiciel monarchy na wyspie Jersey, wiceadmirał Sir Jerry Kate, uznał zmianę za w pełni właściwą. Podkreślił przy tym, że relacje wyspy z brytyjską rodziną królewską pozostają silne. To kolejny efekt sprawy byłego księcia Andrzeja, który w 2022 roku stracił tytuły i funkcje publiczne po ujawnieniu jego powiązań z Jeffreyem Epsteinem. Od tamtej pory jego obecność w przestrzeni publicznej jest systematycznie ograniczana. Usunięcie plakietki z nazwiskiem brata króla Karola III nie była pierwszą tego rodzaju decyzją na Wyspach Normandzkich. 4 lata temu na wyspie Alderney odebrano mu patronat nad lokalną fundacją zajmującą się dziedzictwem morskim, a na Jersey przestał być patronem klubu golfowego. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Krępnej, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Szymbarku, Złotym Potoku i Jarczewie. Poza tym dobra lub bardzo dobra. 20% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
9: Polska gra z Kazachstanem. To kolejny mecz biało-czerwonych w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie. Po porażce w rzutach karnych z Francją przed Polakami jeszcze trudniejsze zadanie z silnym rywalem, z którego wywiązują się jak na razie wzorowo. Nasi prowadzą w Sosnowcu do przerwy 1-0 po golu Patryka Wronki. Od kilku minut trwa mecz rewanżowy w półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal Londyn podejmuje Atletico Madryt. Przed tygodniem był remis 1-1, teraz po 6 minutach 0-0. Jutro finał w Monachium zagrają Bayern z broniącym tytułu Paris Saint-Germain. W Paryżu PSG wygrało 5-4. Z wątków piłkarskich dodam, że Jakub Kiwior zostanie na dłużej w FC Porto. Świeżo upieczony mistrz Portugalii wykupił reprezentanta Polski z Arsenalu za 17 milionów euro. W tym sezonie Kiwior wystąpił w 38 spotkaniach Smoków, zaliczył 2 asysty. W Porto oprócz Kiwiora z Polaków grają także Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski. To teraz siatkówka i reprezentacja Polski, która rozpoczęła zgrupowanie w Spale przed drużyną rozgrywki Ligi Narodów, a w dalszej perspektywie najważniejsza impreza roku, czyli Mistrzostwa Europy, na których Polacy będą bronili tytułu mistrzowskiego. O celach kadry więcej powie prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
10: Zdajemy sobie sprawę, że ten sezon będzie bardzo trudny. Pierwszy raz w historii Mistrzostwa Europy dają awans do Igrzysk Olimpijskich, więc wszystkie reprezentacje z Europy do tego się bardzo mocno przygotują i właśnie licząc na to, że już we wrześniu ten bilet do Los Angeles zostanie wywalczony. No my również. Czy damy radę? Zobaczymy.
9: Zobaczymy. Powody do radości ma środkowy Bartłomiej Lemański, który powrócił do kadry.
11: Tak, jestem bardzo zadowolony, że gdzieś tam po takiej przerwie mi się to udało dokonać. Tym bardziej, że no chyba niewiele jest takich gdzieś tam przypadków, że po takiej dłuższej przerwie też w pewnym wieku, no bo w tym roku przekroczyłem już magiczną 30. Mega jestem z siebie zadowolony z sezonu i dumny, że znowu mogę reprezentować swój kraj.
9: Ze zgrupowania w Spale siatkarze pojadą na turniej Silesia Cup. 20 maja zagrają w Sosnowcu. Pierwszy w tym roku mecz towarzyski z Serbami.
5: A w nocy deszcz, miejscami na zachodzie, w centrum i na północy lokalnie burze i od 7 do 14 stopni.
1: Ogłoszenie społeczne.

Dziękujemy przepięknie. No to teraz życząc wam miłego wieczoru, ale przede wszystkim tego, żeby każdy kolejny dzień był taki, żebyście nie mogli się nadziwić, że życie potrafi być aż tak piękne. Z całego serca tego życzę, bo ja wierzę, że życzenia wypowiadane do mikrofonu muszą się spełnić. Po prostu nazwijcie mnie naiwną, ale ja w to wierzę. Więc wszystkiego, czego tylko pragniecie, żeby się czuć dobrze w życiu. No.

0: Jest 23. Podczas gaszenia pożaru lasu w okolicach Biłgoraja rozbił się samolot typu dromader. Zginął pilot tej maszyny. Śląscy strażacy w tej chwili walczą z 4 pożarami traw, na szczęście niegroźnymi. Czy w Gliwicach powstanie zakład produkcji paliwa? Zapadła ważna decyzja w tej sprawie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Podczas gaszenia pożaru lasu w okolicach Biłgoraja rozbił się samolot typu dromader. Jego pilot zginął na miejscu. Przekazała Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodała, że do zdarzenia doszło w trudnych warunkach. Karolina Gałecka zaznaczyła także, że na razie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców.
2: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, dla budynków. Ten las i ten pożar rozprzestrzenia się w kierunku dalszym, ale nie dochodząc na chwilę obecną do żadnych zabudowań. Z informacji uzyskanych przez Straż Pożarną Wojewody Lubelskiego wiemy, że płoną czubki drzew. W związku z tym ten pożar rozprzestrzenia się bardzo, bardzo szybko. Na chwilę obecną nie mamy informacji o konieczności ewakuacji mieszkańców.
0: Pożar obejmuje około 100 hektarów lasu. Z ogniem walczy 300 strażaków. W województwie Śląskim

0: Jak w wielu rejonach kraju, także utrzymuje się wysoki poziom zagrożenia pożarowego. Strażakom udało się niedawno ugasić pożar, który pojawił się w rejonie miejscowości Rudziniec, Rzeczyce i Rudno w powiecie gliwickim. Pożar zaczął się od trawy, ale rozprzestrzenił się częściowo na las i objął powierzchnię około 2 hektarów. W tej chwili w województwie śląskim strażacy w 4 miejscach gaszą pożary traw. To Sosnowiec, Zabrze, Pisarzowice i Kuźnia Raciborska. Jak uspokajają służby, nie są to poważne zdarzenia i sytuacja jest pod kontrolą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło decyzję środowiskową dla planowanej budowy zakładu produkcji paliwa przy ulicy Jagodowej w Gliwicach. Decyzję środowiskową wydał wcześniej, ze względów prawnych, prezydent Knurowa, a odwołała się od niej prezydent Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka. Miasto jest zadowolone z takiego obrotu sprawy, mówi Mariusz Kopeć, rzecznik gliwickiego ratusza.
2: Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach jednoznacznie potwierdza skuteczność i trafność odwołania złożonego przez prezydent Gliwic Katarzynę Kuczyńską-Budkę. Pani prezydent podjęła tę decyzję, stawiając na pierwszym miejscu interes mieszkańców, którzy zgłaszali poważne obawy wobec tej inwestycji.
0: Zakład miał produkować paliwo alternatywne RDF, które jest spalane na przykład w cementowniach lub ciepłowniach. Wytwarzane jest głównie z odpadów komunalnych i poprzemysłowych, które nie nadają się do recyklingu. To budziło sprzeciw mieszkańców, którzy obawiali się o zdrowie, hałas i uciążliwe zapachy. Uchylenie decyzji nie kończy sprawy. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego oznacza, że postępowanie będzie prowadzone ponownie, ale tym razem z uwzględnieniem zastrzeżeń miasta. Islana to oficjalna maskotka Mistrzostw Świata FIFA U20 kobiet w piłce nożnej, które we wrześniu odbędą się w Polsce. Jednym z miast gospodarzy dla 24 reprezentacji będą Katowice, a miejscem zmagań będzie Arena Katowice. Islana to postać inspirowana słowiańskim folklorem. Ma symbolizować dynamiczny rozwój piłki nożnej kobiet. A jak wygląda? To można sprawdzić w mediach społecznościowych miasta Katowice. Najbliższa doba to gwałtowne zjawiska pogodowe. Od nocnych wichur do jutrzejszych burz. Po bardzo ciepłej nocy z temperaturą do 15 stopni, jutro termometry wskażą maksymalnie 25 stopni przy dużym zachmurzeniu.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Samolot gaśniczy rozbił się podczas akcji pod Biłgorajem. Nie żyje pilot. Jest zgoda Komisji Europejskiej na polską umowę SAFE. Podpisanie pożyczki na dozbrajanie w piątek w Warszawie. Maturzyści zmierzyli się z królową nauk matematyką.
4: Arkusz mi się bardzo podobał, ale nie miałam też dużych oczekiwań. Myślę, że będzie bardzo wysoki wynik.
3: Tragiczny wypadek podczas gaszenia ogromnego pożaru pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Rozbił się samolot zrzucający wodę. Zginął pilot. Do katastrofy doszło w bardzo trudnych warunkach, powiedziała nam rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
5: Potwierdzam niestety bardzo smutną informację. Podczas akcji ratowniczej, gaśniczej w województwie lubelskim rozbił się dromader, który wspomagał straż pożarną w gaszeniu pożaru. Niestety doszło do wypadku, sytuacji, w której rozbił się dromader. Niestety pilot nie przeżył. Jest nam niezmiernie przykro, że w tej bardzo trudnej sytuacji pogodowej, gaśniczej, ratowniczej doszło do tak nieszczęśliwego wypadku.
3: Płonie według różnych szacunków od 100 do 150 hektarów lasów. Z żywiołem walczy prawie 300 strażaków. Akcja trwa już prawie 9 godzin.
6: Pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne. Przy tego typu pożarach wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew. I te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej od miejsca pożaru, w miejscach zupełnie, wydawałoby się, bezpiecznych.
3: Jak dodaje komendant Lubelskiej Straży Pożarnej, starszy brygadier Zenon Pisiewicz, strażacy budują linię obrony i tak próbują zatrzymać ogień.
6: Bazujemy na takich naturalnych przegrodach, typu właśnie drogi leśne, typu drogi lokalne, gruntowe. Tam nasi strażacy po prostu prowadzą wycinkę lasów, żeby zwiększyć ten pas taki bezpieczeństwa, żeby poszerzyć tą drogę. I wtedy tam jest przygotowane takie linie obrony i staramy się na tych drogach oddziałowych i tych drogach gruntowych, lokalnych ten pożar w tym momencie zlokalizować.
3: Akcja gaśnicza potrwa co najmniej kilkanaście godzin. Służby apelują o niezbliżanie się i nieutrudnianie działań ratowników. Zapewniają, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE. To blisko 190 miliardów złotych dla armii i przemysłu zbrojeniowego, napisał w mediach społecznościowych wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance, podkreślił szef resortu obrony. Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę komisji na umowę pożyczkową. Ma być też największym beneficjentem. Mamy otrzymać prawie 44 miliardy euro z całej puli wynoszącej 150 miliardów. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie przez unijnych komisarzy i ministrów obrony i finansów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi projekt ustawy regulujący rynek kryptowalut, zapowiada premier i apeluje do opozycji o współpracę. Donald Tusk mówi, że projekt zakłada wyższe sankcje dla oszustów niż wcześniejsza rządowa propozycja.
7: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu skierujemy projekt. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank.
3: Prezydent już dwukrotnie zawetował rządową ustawę o kryptowalutach, a Sejmowi nie udało się odrzucić sprzeciwu Karola Nawrockiego. Henryk Smolarz z PSL-u ma nadzieję, że tym razem prezydent zmieni zdanie i ustawy podpisze.
8: Bardzo bym chciał wierzyć, że zdrowy rozsądek, a przede wszystkim odpowiedzialność i troska o Polaków i środki, którymi dysponują, przeważyła nad takim chwilowym interesem politycznym. Ja powiem, że przeżywam pewnego rodzaju déjà vu, bo ja pamiętam tę dyskusję, która dotyczyła objęcia i kontroli nad skokami. Gdyby nie udało się tego zrobić w stosownym czasie, to Polacy straciliby miliardy złotych.
3: Mariusz Gosek z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że będzie mógł ocenić ustawę, jak zostaną przedstawione jej szczegóły.
9: To musi być ustawa, która faktycznie uderza w tych, którzy naruszają interes i bezpieczeństwo ekonomiczne Polek i Polaków, bo tak do tej pory nie było i te zarzuty na nie wskazywał i podnosił szef kancelarii pana prezydenta, pan minister Zbigniew Bogucki. Natomiast jeżeli ja dzisiaj czytam też w mediach, że prokuratorów miała szkolić ta firma, to jest afera. Czyli to trzeba wyjaśnić.
3: Śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Liczba pokrzywdzonych to już ponad 1000 osób. Według szacunków śledczych stracili co najmniej 350 milionów złotych. Jutro języki obce, dziś była królowa nauk. 33 zadania były do rozwiązania na maturze z matematyki. Zamknięte, otwarte, wymagające krótkiej odpowiedzi i bardziej złożonej. O polscy maturzyści mówią, że nie było większych zaskoczeń ani niespodzianek.
10: Łatwo, przyjemnie, strasznych. Nie było żadnych strasznych zadań, właśnie strasznie łatwo było. Dowody też same przyjemne, nie było nic złego. Wszystkie praktycznie próbne, jakie robiłem wcześniej, były gorsze.
4: Bardzo dobrze. Arkusz mi się bardzo podobał, ale nie miałam też dużych oczekiwań. Myślę, że będzie bardzo wysoki wynik. Typowy arkusz, nic chyba mnie nie zaskoczyło. Było trochę dużo zadań, aż 33. Trochę męczący był arkusz. Łatwo było. Łatwe. Fajne było. W sensie, ja się przygotowuję na rozszerzenie, więc patrząc na to, że jestem na matwizie, to było bardzo łatwe. Prawdziwie, mam nadzieję, że nie będzie żadnego błędu, ale zaskoczyło mnie to, że nie było żadnej optymalizacji, bo zawsze było takie sprawdzanie, a teraz nie było.
3: Matury potrwają do 21 maja, wyniki maturzyści poznają 8 lipca. 33-latek, który wczoraj w centrum Lipska wjechał w ludzi, 5 dni wcześniej zakończył dobrowolne leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Ujawniła to niemiecka prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 2 osób. Pomocy po tragedii wymagało 80 rannych.
11: Prokuratura przekazała, że po dobie ustaleń nic nie wskazuje na polityczną czy religijną motywację podejrzanego. Obywatel Niemiec miał już wcześniej problemy ze stabilnością emocjonalną. Wszczęto wobec niego postępowanie z powodu kierowania przez niego gruźb i zniesławienia. 17 kwietnia tego roku mężczyzna dobrowolnie poddał się leczeniu psychiatrycznemu. 12 dni później, czyli w ubiegłą środę, opuścił oddział szpitalny. Mieszkaniec Lipska nie był karany, nie był też dotąd objęty żadnym kryminalnym śledztwem. Teraz ma postawione zarzuty podwójnego zabójstwa oraz usiłowania kolejnych. Prokuratura podała, że ostatecznie 6 osób trafiło do szpitala, z czego 2 są w ciężkim stanie. 80 osób skorzystało ze wsparcia psychologicznego. Z Lipska Adam Górczewski i Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
12: Hokej na lodzie na początek i niestety porażka reprezentacji Polski z Kazachstanem w kolejnym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Te odbywają się w Sosnowcu. Polacy prowadzili po pierwszej tercji 1-0, jednak ostatecznie przegrali 2-3. Spadli na czwarte miejsce w grupie. Przed nimi spotkania z Japonią i Litwą. Szanse na awans do elity jeszcze są. W piłkarskiej Lidze Mistrzów poznaliśmy pierwszego finalistę. Został nim Arsenal Londyn, który w meczu rewanżowym pokonał 1-0 Atletico Madryt. W pierwszym spotkaniu przed tygodniem w stolicy Hiszpanii było 1-1. Arsenal w finale zagra po 20 latach oczekiwaniach. W tej edycji pozostaje niepokonany. Jutro w Monachium w drugim półfinale zmierzą się Bayern z Paris Saint-Germain. Pod wieżą Eiffla było 5-4 dla paryżan, którzy zresztą bronią tytułu mistrzowskiego. Kończąc wątek piłkarski, Jakub Kiwior został wykupiony przez FC Porto z Arsenalu. Kwota 17 milionów euro. Polak będzie więc kontynuował karierę z ekipą, do której dotąd był wypożyczony i z którą zdobył Mistrzostwo Portugalii. Reprezentacja siatkarzy rozpoczęła przygotowania do sezonu. Kadra jest w spale, a wśród powołanych przez trenera Nikolę Grbicia znalazł się najmłodszy z kadrowiczów, jeszcze przez dwa dni 16-letni Jakub Przybyłkowicz.
13: Piękny czas jest to dla mnie. Mam nadzieję, że jak najlepiej go wykorzystam. Czeka mnie ciężka praca tutaj w Spale. Wydaje mi się, że jeżeli tutaj będę dawał się wszystko na treningach, rozwijał się, oczywiście bez żadnych kontuzji, to będzie dobrze. Teraz czuję się bardzo pozytywnie, daję z siebie wszystko i pracuję dalej.
12: Siatkarze w najbliższym czasie zagrają w Silesia Cup, potem czekają ich rozgrywki w Lidze Narodów, a we wrześniu najważniejsza impreza sezonu, czyli Mistrzostwa Europy. Polacy bronić będą złotych medali. W kolarstwie kolarki ścigają się w Vuelta a España, a trzeci etap po ucieczce z peletonu wygrała francuska Cedrine Kerbol. Na 11. miejscu do mety dojechała Katarzyna Niewiadoma, 30. była Karolina Perkitko, dalej Marta Jaskulska i Agnieszka Skalniak-Sujka. Liderką klasyfikacji generalnej pozostała Niemka Franciszka Koch. Najwyżej z Polek jest Niewiadoma, zajmuje 12. miejsce. W strzelectwie sportowym mistrzami Europy par mieszanych zostali Karolina Romańczyk i Tomasz Bartnik, którzy nie mieli sobie równych w konkurencji karabinu z 300 metrów w trzech postawach, która to konkurencja olimpijską nie jest. I na koniec wieść dotycząca skoków narciarskich. Polski Związek Narciarski oficjalnie potwierdził powrót Stefana Horngachera do Polski. Austriak będzie pełnił funkcję koordynatora systemu szkolenia.
3: A w nocy deszcz miejscami na zachodzie, w centrum i na północy, lokalnie burze i od 7 do 14 stopni.
14: Ogłoszenie społeczne.

0: Wybiła północ. Płonie około 100 hektarów lasów w powiecie biłgorańskim. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy, zginął pilot maszyny. Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek europejskiej prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Sprawa dotyczy tramwajów śląskich. Śledcze badają też sprawę interwencji posłów w sprawie flag Ukrainy na ratuszu w Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Gaszenie pożaru około 100 hektarów lasów w powiecie biłgorańskim potrwa jeszcze kilkanaście godzin. Sytuacja jest dynamiczna, ocenił lubelski komendant wojewódzki strażaków, nadbrygadier Zenon Pisiewicz. Dodał, że prace strażakom utrudniają prądy powietrza, które roznoszą ogień. W akcję zaangażowanych jest ponad 300 strażaków z Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wycinają oni las w sąsiedztwie dróg lokalnych i gruntowych, aby zwiększyć pas bezpieczeństwa i zatrzymać rozprzestrzenianie się pożaru. Akcja jest bardzo trudna. Ogień rozgrzewa powietrze, które unosząc się porywa ze sobą płonące fragmenty drzew i przenosi je nawet na kilkaset metrów od pożaru na tereny, które strażakom do tej pory wydawało się bezpieczne. Pożar jest też wierzchołkowy, czyli palą się korony drzew, trudne do gaszenia. Jest także problem z dostarczaniem wody do gaszenia ognia, którą strażacy muszą dowozić, tłoczyć ją na duże odległości albo czerpać z rzek i zbiorników. Do zapadnięcia zmroku w gaszeniu pożaru uczestniczył jeden śmigłowiec i trzy samoloty, tak zwane dromadery, które dokonały łącznie 5 zrzutów wody. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz potwierdził wieczorem, że jeden z samolotów rozbił się w rejonie akcji. W wypadku tym zginął pilot.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek europejskiej prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Chodzi o śledztwo związane z modernizacją linii tramwajowych w województwie śląskim. W komunikacie europejskiej prokuratury nie podano, o jakiego posła chodzi. Inwestycja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i została sfinansowana z funduszy unijnych.
2: O sprawie poinformowało też Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo jego funkcjonariusze prowadzą śledztwo w sprawie zmowy przetargowej pod nadzorem Europejskiej Prokuratury. Chodzi o korupcję czynną i bierną, nadużywanie uprawnień, wywieranie bezprawnego wpływu na wynik postępowania przetargowego oraz działanie na szkodę interesu publicznego. Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują na układ korupcyjny w spółce. Dochodziło do przekazywania poufnych informacji faworyzowanej firmie, co miało zagwarantować przyznanie jej kontraktu na modernizację śląskich tramwajów.
0: A tę informację zebrała Beata Płomecka. Władze Chorzowa częściowo zezwoliły na przywrócenie ruchu pieszych pod estakadą w centrum miasta. Jednocześnie ruszyły też prace zabezpieczające, dzięki którym wkrótce pod obiektem ma także wrócić ruch samochodowy. Mieszkańcy są zadowoleni z tej decyzji.
3: Miasto przecięte na pół, więc w tej sytuacji, skoro się to otworzyło, to dla ludzi będzie lepiej, byleby było bezpiecznie.
4: A liczy pani też na to, że tramwaje i samochody też wrócą?
3: Musiałoby to tak być właśnie w sposób oficjalny stwierdzone, że technicznie można i wtedy miasto odżywa, bo teraz widzi pani to dookoła wszystko podlikwidowane, sklepy.
4: O estakadę pytam, przeszedł pan pod?
5: Pierwszy raz od dawnego czasu. Mieszkam tu na rynku, więc to szalenie utrudniało w ogóle życie. Poumierały te sklepy. No nie wiem, czemu nie można było od razu zarządzić to, co jest dzisiaj.
6: Szłam jeszcze naokoło, nawet nie wiedziałam, że można przejść. Mnie nie przeszkadzało akurat to, że trzeba przechodzić dookoło. Jak musiało się chodzić, to się robiło kroki, jak najbardziej. Trudno.
0: Po zakończeniu prac zabezpieczających może też zostać przewrócony w tym miejscu ruch tramwajowy, ale będzie to wymagało korekt rozkładów jazdy. Cieszyńska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie posłów, którzy zdjęli flagi Ukrainy z tamtejszego ratusza. To efekt decyzji sądu w Bielsku-Białej, który nakazał śledczym zająć się sprawą po wcześniejszej odmowie ze strony policji. Chodzi o wydarzenia z 11 lipca ubiegłego roku. Dwóch parlamentarzystów, Bronisław Foltyn oraz Roman Fritz, usunęło wtedy ukraińskie barwy z budynku, zastępując je polskimi flagami. Tłumaczyli to interwencją poselską w Dniu Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Burmistrz Cieszyna uznała jednak takie działania za kradzież i zawiadomiła służby. Postępowanie jest prowadzone pod kątem kradzieży z włamaniem oraz publicznego znieważenia symboli obcego państwa. Jak informuje prokuratura, na tym etapie nikt nie usłyszał zarzutów, a śledczy są w trakcie przesłuchań i zbierania materiałów. Czekają nas 24 godziny ze zmienną i niespokojną pogodą, nocne zachmurzenie i wiatr, a w ciągu dnia burze z opadami do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr, który w nocy będzie bardzo silny, w czasie burz może gwałtownie przyspieszyć do 60 km na godzinę. W nocy minimalnie 12-15 stopni na termometrach, a w ciągu dnia nawet 25.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 6 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzech strażaków podtrutych dymem podczas gaszenia ogromnego pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Szef amerykańskiej dyplomacji poinformował o zakończeniu operacji Epicka Furia w Iranie. Koniec z reklamami mięsa czy linii lotniczych w Amsterdamie w ramach walki ze zmianami klimatu. Trzech strażaków zostało podtrutych dymem podczas akcji gaśniczej pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Płonie ponad 150 hektarów lasów w okolicy miejscowości Kozaki. Z ogniem walczy prawie 400 strażaków. Działania mogą potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka podkreśla, że na razie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców.
8: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, dla budynków. Ten las i ten pożar rozprzestrzenia się w kierunku dalszym, ale nie dochodząc na chwilę obecną do żadnych zabudowań. Z informacji uzyskanych przez Straż Pożarną Wojewody Lubelskiego wiemy, że płoną czubki drzew. W związku z tym ten pożar rozprzestrzenia się bardzo, bardzo szybko. Na chwilę obecną nie mamy informacji o konieczności ewakuacji mieszkańców.
7: Akcja gaśnicza jest niezwykle trudna, mówi komendant Lubelskiej Straży Pożarnej starszy brygadier Zenon Pisiewicz.
9: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim igraste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
7: Podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy, w katastrofie zginął pilot, major rezerwy. Michał Fischer mówi, że taki rodzaj lotów jest bardzo trudny.
10: W nocy, w warunkach widzialności wzrokowej, a tak się gasi pożary, czyli VFR, minimalna wysokość lotu w przestrzeni powietrznej klasy G, jakim jest tam rejon Biłgoraju, jest 300 metrów. Zejście do gaszenia pożaru wymaga zniżenia się na 30-50 metrów.
7: Do zapadnięcia zmroku w gaszeniu pożaru uczestniczył śmigłowiec i trzy samoloty, tak zwane dromadery, które dokonały łącznie 5 zrzutów wody. Stany Zjednoczone zakończyły operację Epicka Furia. Jej miejsce zajął projekt Wolność, który jest całkowicie defensywny, ogłosił sekretarz stanu Marco Rubio. Podczas briefingu w Białym Domu podkreślił, że USA osiągnęły wszystkie cele, a nowa operacja mająca otworzyć cieśninę Ormuz dla statków handlowych jest ściśle obronna. Marco Rubio powiedział, że nie ma zgody na to, by Iran, jak zaznaczył, wbrew prawu międzynarodowemu, blokował międzynarodowy szlak morski. Poinformował też, że w wyniku irańskich ataków na statki handlowe zginęło dotąd 10 marynarzy. Szef amerykańskiej dyplomacji wyraził też nadzieję, że Rosja i Chiny poprą otwarcie cieśniny Ormus. Policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów egzaminu dojrzałości. Podkreśla, że oszuści w internecie nie oferują prawdziwych tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych.
11: Śpiewanie barki czy hitów polskiego rapu to jeden z wymogów oszustów, którzy rzekomo oferują maturzystom przecieki z arkuszy egzaminacyjnych. Prawda jest inna.
12: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.
11: Mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji. Tymczasem następny dzień arkusze pojawiły się w sieci, ale kilka minut po rozpoczęciu egzaminu. Chociaż w tym przypadku to raczej dane wyniesione przez maturzystów, którzy weszli na salę tylko po to, żeby zrobić zdjęcia arkuszom, ale sami nie mieli zamiaru kończyć pisać egzaminu.
13: Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego, telefon, smartwatch,
11: mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
13: I już te osoby nie będą mogły poprawiać matury w tym roku, tylko dopiero w przyszłym roku.
11: Tak czy inaczej, takie przecieki po rozpoczęciu egzaminu nie wymagają powtórzenia matur dla większej liczby osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
7: Centralna Komisja Egzaminacyjna zamierza złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstw po zakończeniu egzaminów, a dziś maturzyści zmierzą się po 9:00 z językami obcymi. Amsterdam zakazał w miejscach publicznych reklam mięsa i produktów wykorzystujących paliwa kopalne. Władze holenderskiej stolicy chcą w ten sposób walczyć ze zmianami klimatu. Wcześniej podobne przepisy wprowadziły Haga, Haarlem i Nijmegen.
14: Z przystanków i billboardów zniknęły reklamy linii lotniczych, samochodów na benzynę oraz hamburgerów.
15: No, I'm not gonna stop.
14: Nie przestanę jeść mięsa, to nie działa w ten sposób, mówiła mi mieszkanka Amsterdamu. Władze miasta mają ambitny plan, aby w ciągu najbliższych 25 lat osiągnąć neutralność węglową i ograniczyć spożycie mięsa przez mieszkańców o połowę. Chcą go zrealizować poprzez wpływanie na wybory konsumentów. Zakaz reklam krytykują producenci mięsa i agencje turystyczne, uznając go za ograniczanie wolności handlowej. Haga, która podobny przepis wprowadziła w zeszłym roku, wygrała w sądzie postępowanie uproszczone. Sędzia uznał zakaz za dopuszczalny, ale ostateczną opinię wyda po dokładnej analizie sprawy. Na razie jest to sygnał dla innych miast, że mogą wprowadzać podobne rozwiązania. Zamiast zakazywać, lepiej jest promować zdrowe opcje, na przykład brokuły. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
7: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Środa pochmurna z przelotnymi opadami deszczu na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie także burze. Termometry pokażą 10 stopni na północy, 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Dzień dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

0: wybiła północ. Płonie około 100 hektarów lasów w powiecie biłgorańskim. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy, zginął pilot maszyny. Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Sprawa dotyczy tramwajów śląskich. Śledcze badają też sprawę interwencji posłów w sprawie flag Ukrainy na ratuszu w Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Gaszenie pożaru około 100 hektarów lasów w powiecie biłgorańskim potrwa jeszcze kilkanaście godzin. Sytuacja jest dynamiczna, ocenił lubelski komendant wojewódzki strażaków, nadbrygadier Zenon Pisiewicz. Dodał, że prace strażakom utrudniają prądy powietrza, które roznoszą ogień. W akcję zaangażowanych jest ponad 300 strażaków z Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wycinają oni las w sąsiedztwie dróg lokalnych i gruntowych, aby zwiększyć pas bezpieczeństwa i zatrzymać rozprzestrzenianie się pożaru. Akcja jest bardzo trudna. Ogień rozgrzewa powietrze, które unosząc się porywa ze sobą płonące fragmenty drzew i przenosi je nawet na kilkaset metrów od pożaru na tereny, które strażakom do tej pory wydawało się bezpieczne. Pożar jest też wierzchołkowy, czyli palą się korony drzew, trudne do gaszenia. Jest także problem z dostarczaniem wody do gaszenia ognia, którą strażacy muszą dowozić, tłoczyć ją na duże odległości albo czerpać się z rzek i zbiorników. Do zapadnięcia zmroku w gaszeniu pożaru uczestniczył jeden śmigłowiec i trzy samoloty, tak zwane dromadery, które dokonały łącznie 5 zrzutów wody. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz potwierdził wieczorem, że jeden z samolotów rozbił się w rejonie akcji. Wypadł pilot.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Chodzi o śledztwo związane z modernizacją linii tramwajowych w województwie śląskim. W komunikacie Europejskiej Prokuratury nie podano, o jakiego posła chodzi. Inwestycja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i została sfinansowana z funduszy unijnych.
2: O sprawie poinformowało też Centralne Biuro Antykorupcyjne. Funkcjonariusze prowadzą śledztwo umowy przetargowej pod nadzorem Europejskiej Prokuratury. Chodzi o korupcję czynną i bierną, nadużywanie uprawnień, wywieranego wpływu na wynik postępowania oraz działanie naszu publicznego. Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują na układ korupcyjny w spółce. Dochodziło